wracam. Maka mógłbyś jeść do woli bez obaw o wagę i się nachapać dużo buły bez udziału bagiet. Codziennie rano piłbym dobrą kawę i nie zapocił skóry w furze, bo

Żadnego talentu, by nie skreślił towar. A ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa. Gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

0: 97.1 FM.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

osiedlu wychowany jestem, co się z gettem łączy. Tu na gruzach coś dziwnego, aura jakby jadem kąsi. WF-ista znał konwencję, jarał na kanciapie sporty. A za oknem mur pawiaka, do agresji bodźcem. A ze szkoły to wyniosłem, żeby pierwszy walić w trąb.

mieszkać chce. Pierwszy na podwórku gang zakładają starsi. Dostać trzeba w brzuch sygnetem, śmiechu warte, ale barwy. Szary syf i szare barwy Marchlewskiego, pierwsze lombardy. Pierwsze audice 80, a w nich purpurowe karki. Beton ma moja, chce narki. Nie ma siana, noszę trampki. Zwykłe no name, żadne konwersje. Rłoki dostaję od taty, bo go mam, się dowiaduję jednak. Siłę czuję przez to jak bestia. Tylko czemu on żyje, z kim innym dwa dalej osiedla.

0: się stał składką. Kasownik rączkę z boku miał. Kantory sex shop z kotarą w drzwiach.
1: Z kotarą w drzwiach.
0: A stary fryzjer strzygł prawie wszystkich nas.
1: Wszystkich nas.
0: Po koszykówce naftę od wieżki szliśmy grzać. Benzyna z mety ma ten okropny posmak. Dziewczyny z dyskoteki średnio nas chciały znać.
1: Chciały znać.
0: Raczej jak już to może choć na raz. Czasem był ten fart.
1: Był ten fart.
0: Za tamten umysł stan bym dzisiaj

nie prochodili, nie spinę. Nie 72 godziny bez gorzkiej śliny. I tak wszędzie wcześniej inni byli. Sedno jest w tym miejscu od żółtych dżunkili. Sedno jest w tej śmierci, co przychodzi w tak nagłej chwili.

to u mnie waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię ni depczę śmiało. Podarte dżinsy z ortalionu kurtka. Oczy me widzą nad Wiśniacki bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchlam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet mońce. Od razu wypluwam, w tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sample i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga, od pana mod szlugę.

0: Miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3 M-ki i nie chodzi o rozmiar. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie 1000 lęków. Kubo

Dzisiaj przed państwem na tej scenie mam zaszczyt zrobić antre jako entrepreneur. Proszę już siadać, zajmować miejsca, bo spektakl to bardzo wymagające przedstawienie. Chcę powitać z dalekiego Pernambuco. Gościmy 3 oktawy głosu jak na moje ucho. Donna Clara, andiamo benvenuto. Kurtyna w górę, każdy zrozumie, czemu bilet 500 zł. Na zewnątrz zebrał się tłumek, to fani Klary. Stopyła ich serca zabawnymi tiktokami. Kordon ochroniarzy oddziela gawieć od opery. Światła na scenę, czy państwo czują podniecenie?

Słychać kroki, to znak, że się zbliża. Słychać kroki, na widowni cisza. Ujmująca wokaliza, jakby ktoś mi ucho lizał. Cichną kroki,

Czerwona klara znika w sękach bestii. Dwie inne ucztują na melomanach w rzędzie pierwszym. Może wabi je prestiż, może w tym horrorze będę państwa narratorem.

było cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno, by nie stało się nic.

pytają, czym się zajmujesz. Nieważne, co robisz, ani dlaczego. Sens pracy, chyba żartujesz. Liczy się tylko to, ile masz z tego. Więc jeśli robisz, co kochasz, lecz nie da się tego tak łatwo wycenić. Myślą o tobie, idiota, co nie umie stąpać.

0: luktu przed nosem zamyka im drzwi wszystkich. Każdy chce mieć to coś, ale to coś jest tylko marną, przygodną charyzmą, którą się można zachłysnąć, ale nie napić. Jak nie włożysz w to pracy, chyba że chcesz mnie rozbawić i zniknąć, mieć swoje 5 sekund chwały jak TikTok. Spiesz się kochać awatary, bo pisz, stąd nie odejdzie tak szybko.
1: Radio Campus.

Slayera, mistrza Jedi. Zrobię, ale to od jutra. Trochę chce mi się dzisiaj spać. Wolę obejrzeć Netflixa.

0: Stop rozwój.
1: Tak się robota cudownie robi w trybie home office.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office. Praca zdalna jest od lat tu praktykowana. Miłość do muzyki w czasach pandemii.

tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje.

taką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

Kapitan Poranek.

0: Coś tu poskręcali te...
1: Czekaj, jak to było?
0: Nie, tam... Daj pan spokój. A ty już, tak?
1: Ja co?
0: Już odpalony jesteś?
1: Odpalony?
0: Nie, to nie tak twoje.
1: Na 30. To jest robocze takie, żeby sprawdzać, co się dzieje w...
0: A to twój jest profil, tak?
1: Twój to sferze, tak.
0: O, proszę bardzo.
1: Taki, że nie szkoda, jak ktoś ukradnie, albo się zaloguje, albo zapomnie się logować.
0: Ty kolega, tu mój współprowadzący, nazwiska nie będę podawał, bo będziemy się dzisiaj porozumiewać pseudonimami. Odpalił znany portal społecznościowy. Strzelam, że chyba najbardziej znany portal społecznościowy na świecie.
1: Mhm.
0: I nie jest to on. Znaczy jest to jego alter ego.
1: Alter ego.
0: A chcesz tak się przedstawić?
1: Nie.
0: Jako...
1: Nie, bo to...
0: A imię ci pasuje to?
1: Nie. Tak jakoś...
0: A jakieś inne imię chcesz dzisiaj?
1: Wymyślaj.
0: Dobra.
1: Na kogo ci wyglądam?
0: Na Janka dzisiaj.
1: Na Janka? No. Dobra. Janek, znam paru fajnych Janków, także...

0: Tak. Czyli Michał. No dobra, spoko Janek. Nie ma
1: problemu. Michał, Janek, ekscentryczne duo. Jak tak, na piątek.
0: I słuchaj, poczyniłem wczoraj przygotowanie do audycji.
1: Zróbmy tak, każdy się teraz ze słuchaczy 886-971-971 przedstawi się nie swoim imieniem.
0: Tak, zachęcamy.
1: A my nie będziemy wiedzieli.
0: W ogóle zachęcamy do tego, że jak dzisiaj kogoś poznacie, to żebyście się przedstawili innym imieniem.
1: O, challenge.
0: Dobre, nie?
1: Mhm.
0: Tak by mogłoby tak być.
1: Proszę bardzo.
0: Znałem kiedyś takiego gościa, co mi się przedstawił. I przecinaliśmy się raz na jakiś czas na sferze zawodowej i chyba 4 lata później się dowiedziałem, że on nie ma tak na imię, jak się przedstawił. I dowiedziałem się potem, że się przedstawiał różnym ludziom różnymi imionami, ale nigdy prawdziwym.
1: Ale
0: łobuz. Bardzo ciekawe, no.
1: No.
0: Tak. Ja przygotowałem wczoraj tu będąc wieczorem.
1: Wieczorem?
0: No późnym popołudniem. Poprosiłem słuchaczy, którzy zostali z nami do końca alternatora, o tematy, które będziemy dzisiaj poruszać. Mamy to przygotowane.
1: Serio?
0: No.
1: Ale przygotowane.
0: No, także są 4 grube tematy dzisiaj do poruszenia w audycji.
1: Zobacz, nic nie było przygotowane, a już odpaliliśmy słuchaczy i ja już mogę snuć teorię.
0: Są?
1: Na przykład, dlaczego większość ludzi podszywa się pod imię na przykład Paweł.
0: Paweł?
1: Jest Paweł tutaj, fajne, tak. Ktoś się przedstawił jako Paweł. A dlaczego?
0: Paweł fajny.
1: A Natalia? Natalia dziś nie przyszła do pracy. Była taka piosenka kiedyś Sydneya Polaka. Natalia...
0: Czesław, dobra. A jakbyś miał po żeńskie imię właśnie sięgnąć, to masz jakie? Ja od razu wiem.
1: Tak. Paprycja.
0: Paprycja?
1: No, na przykład.
0: Ładne. To ja jednak idę w Kornelię.
1: O, ale to też coś tam jedzeniowo chyba, nie?
0: Kornelia jedzeniowo?
1: Karmelia, takie coś.
0: Nie wiem.
1: Kiedyś wydawało mi się, że o właśnie, te z takich jedzeniowych to był jeszcze szynek.
0: Co?
1: Szynek i papryk, właśnie, paprycja.
0: A, papryk, okej, no dobra.
1: I tak. Także fajnie by było mieć takie imię, które się w jakiś sposób zmienia jak kameleon.
0: Aj. No dobrze. Pomyślałem sobie, że może byśmy jakiś wybrali numer z imieniem w tym, ale nie jestem w stanie tego na szybko wymyślić, szczerze mówiąc.
1: No i jakbyś miał...
0: Tylko Pegisu wychodzi za mąż, ale nie zrobimy wam tego.
1: Pegisu nie wyszła za mąż.
0: Nie wyszła?
1: Tak, to Rudy się żeni, ale... No, była jeszcze właśnie ta Natalia Sydneya Polaka, to był taki nostalgiczny numer.
0: Nie, pewnie nie. Sydney.
1: Sydney Polak pewnie nie, no.
0: Nie.
1: To się pewnie pisze przez I. Sydney. No
0: tak... Jeremy jeszcze jest. Ale to
1: Pearl Jam.
0: No mało zabawne.
1: I kawałki na imię możecie też pisać.
0: No właśnie.
1: Czesław śpiewa, był kiedyś Czesław, ktoś napisał, że Czesław to fajne imię, żeby się przedstawić. Natalia w Brooklinie, o prawda, to jest.
0: Drodzy Państwo, Państwo może nie wiecie, ale ja kiedyś długo, to był taki w ogóle, jak to się ładnie, jak coś długo się, rolling joke, tak się mówi?
1: Tak.
0: Bo ja stary jestem, to ja nie, wiesz,
1: albo muszę... jest jeszcze takie, no tak, rolling joke,
0: nie, jak się powtarza. To ja miałem taki, jak tu przychodziłem co tydzień, to powtarzałem, że jak zagram Kazika, to znaczy, że to jest moja ostatnia audycja i że będę żegnał z radiem.
1: A wiesz, jaki numer byś zagrał?
0: Wiem.
1: O, to nie mów.
0: Nie powiem.
1: Albo powiedz.
0: Bo kiedyś zagram i wtedy to będzie znak, że się żegnam.
1: No.
0: Także jak ktoś proponuje Kazika, to nie na mojej warcie.
1: Niestety. Ale zobacz.
0: No, ja jestem słownym chłopem.
1: Kiedyś byłoby to całkowicie zrozumiałe. Ja pamiętam Radio Campus, kiedy było takie bardzo...
0: Jenny!
1: Młodzieżowe. To też piszecie o tym, ale... Słuchaj, teraz problem wrócił.
0: No ja wiem, ale no to ciężko powiedzieć, że to Kazik, nie?
1: Tak. Tata dealera tam te sprawy, ale pojawia się. Więc może nadejdą takie czasy, że w Radio Campus będziemy nostalgicznie wspominać Kazika.
0: One na pewno nadejdą, tak. Niewątpliwie. I to myślę, że szybciej niż później. Tylko ja po prostu... No nie wiem. Państwo wiecie, gdzie tego posłuchać. Tu nie trzeba.
1: Tak, ktoś napisał, że Natalia w Brooklinie to nie Kazik, tylko Dupa, ale no kochany,
0: Dupa, tak.
1: Dla nas to wszystko to samo. Dla mnie przynajmniej.
0: Tak?
1: Wszystkie projekty, w których pan Kazik Staszewski...
0: Ale Natalia w Brooklinie to Dupa? Może i tak, może być.
1: Takich singiel najbardziej chwytny.

0: No i lotny, bo potem 220 V, tak nie za bardzo.
1: Nie radiowy, to prawda. No, ale
0: Jorzyn z Barzyn
1: znalazłem ostatnio płytę.
0: Ja miałem sporo.
1: Fantastyczna płyta.
0: Sporo miałem nagrań, nawet kiedyś Kazika spotkałem. O, właśnie, a propos wszystkich
1: pana
0: projektów.
1: Pana Kazimierza?
0: Na przejściu dla pieszych, jak wychodziłem z roboty i traf chciał, bo to musiał być jakiś traf i zrządzenie losu, że miałem w plecaku płytę zespołu Bulldog. I po prostu tak bez słów wyciągnąłem, pokazałem, że hej, mam to i on podpisał.
1: Tak miał od razu przygotowany, miał ten?
0: Wiesz co, ja...
1: Wyjął
0: albo,
1: za ucha.
0: Nie wiem, czy on miał, albo ja miałem, no wychodziłem z roboty, więc miałem w plecaku pewnie jakieś przybory do pisania i mam. Na ulicy Dobra. Puławskiej to było.
1: Słuchaj, bo myśmy tu już się rozgadali, państwo piszecie, proszę pisać o tych imionach, my tu postaramy się to zebrać, ale przyszła dobra propozycja, żeby spuentować to numerem.
0: A, wyłapałeś, to ja też właśnie, to
1: tak,
0: super.
1: Więc go puścimy, jeszcze chwilę sobie popeplamy.
0: O imionach. Imionach.

0: Dużo dobrych propozycji muzycznych. Ale ciężko je będzie spełnić, szczerze mówiąc.
1: No, ktoś napisał, że jeżeli od Eminema zaczynamy, to powinniśmy puścić Stana. Ale Stan to jest taki trochę trudny numer, jak na poranek, tak myślę sobie.
0: No tak.
1: A tutaj taki trochę cyrkowy Eminem.
0: Mówimy oczywiście o Stanie Borysa, tak?
1: Może o tym najpopularniejszym polskim Stanie. Z kanału.
0: Ty!
1: Może Stan taki też, to jest, tak mówią
0: a
1: chyba
0: na nim. A po co to tak?
1: Radek nie Jadek, ktoś był przezywany. Bardzo nieładnie. Nie wolno w ogóle zmuszać ludzi i dzieci do jedzenia. Ludzi w ogóle.
0: I do niejedzenia tym bardziej.
1: To już w ogóle patologia.
0: Tak, dużo numerów państwo poleciliście z imionami.
1: Name tag Taco Hemingwaya.
0: Było.
1: Tam jest, to rozumiem, że lecimy po prostu na patencie stacji, następnej stacji, tak? I w każdym wersie jest jakieś imię. Czy nie?
0: Tak.
1: Tomek. To jest taki nowy mały domek.
0: Name tag Taco to jest taki trochę odbitka tego, co Łona kiedyś miał taki numer o imionach dzieci. Tylko Taco nawija o imionach chyba.
1: A, że nie pamięta.
0: Tak.
1: Tak, nie pamiętaj. No dobra. Coś już kojarzy, coś świta. Super.
0: Aha, no jako Kaziku, no to do Ani przecież jeszcze, nie?
1: Romantycznie.
0: Czy może być bardziej z imieniem? No Jenny, to wiadomo.
1: No i widzisz?
0: To taki dużo.
1: Ultrapolski jest ten Kazik. Chociaż ktoś napisał, że szanuje nas za bana na Kazika.
0: No też bez przesady, nie? To nie jest jakiś taki...
1: Nikt nie zostanie tutaj... pociągnięty do odpowiedzialności, gdyby się komuś wymsknęło.
0: Pewnie, że
1: był
0: tak,
1: też skuter kiedyś na antenie. Metallica, to są takie szlagiery, których nie wolno tu puszczać.
0: Metallica
1: polskie reggae. Słuchaj.
0: Ja Fuel to bym se posłuchał, czemu nie?
1: Nie przychodzą tutaj za mikrofonem siadać grzeczne dzieci.
0: Wilki Baśka, patrz, no jakbyśmy mogli zapomnieć o pięknych jak okręt pod pełnymi żaglami.
1: Tak, ale na przykład Borikson, Marcin i Tomek to nie znam. Abym chętnie poznał, bo...
0: O, ja też nie.
1: Borikson...
0: Ja w ogóle z Boriksona jestem średni, szczerze mówiąc. No, a lubię go tak personalnie.
1: Wiesz, że
0: nie
1: Borikson
0: znam, ale...
1: miał kiedyś ksywę Rekin?
0: Tak?
1: Mhm. A propos ksywek i imion. Właśnie, słuchaj. Miałeś ksywkę w szkole?
0: Helmut Rura. Wiadomo, że tak. Czy miałem ksywkę w szkole? Nie, nie bardzo.
1: O!
0: Kiedyś wołano na mnie Żelek, ale... bo lubiłem żelki.
1: Jest to przynajmniej, jest to dobry powód, żeby...
0: Ale był to krótki okres, szczerze mówiąc.
1: Mhm.
0: Przepraszam, żeśmy zapomnieli. Jolka.
1: Och. No. Nie było jakiejś przeróbki już?
0: Żeśmy mogli.
1: No. Ja kojarzę, że byli ludzie u nas w szkole, u mnie w szkole, którzy nie mieli ksywki, bo mieli niecodzienne imię, jak na tamte czasy. Więc na przykład Franek nie miał ksywki, bo miał na imię Franek.
0: Frankiem.
1: Mhm.
0: No okej. Okay.
1: Ale już Michałom.
0: No tak, bo Michałów było czterech
1: dużo
0: w klasie.
1: Tak, to trzeba już było wymyśleć.
0: No. Coś takiego.
1: I Krzyśków. Co najmniej dwóch było Krzyśków, więc jeden Dębas na przykład. Zgadnijcie, jakie miał nazwisko.
0: Jeśli Wilki, to Ballada Emanuel.
1: I Tańczy na niebie. Aborygen.
0: Emanuel to...
1: Albo Son of the Blue Sky, to też jakieś o jakimś...
0: A czy Emanuel?
1: Człowieku.
0: No dobra, nieważne, nie, chyba nie powinienem.
1: Nie no, Wilki to halo.
0: Bo ja nie znam tego numeru, szczerze mówiąc, ale wiem, że jeden z synów pana ma Emanuel na imię.
1: W alternatywnej rzeczywistości, w której gra
0: wiem,
1: się...
0: bo studiowaliśmy razem.
1: Jaki insight.
0: Tak.
1: Chcę powiedzieć, że w alternatywnej rzeczywistości, w których istnieje Radio Campus, który gra w zasadzie wyłącznie Kazika i to tam zakazane są numery wilków, podejrzewam, nie? Że och nie, co za obciach, wilki.
0: A nie, myślę, że tam są zakazane numery takie, jak za chwilę puścimy.
1: O, to przekonajmy się i trochę wkurzymy równoległy wszechświat.

0: A, bo to nic się nie zadzieje, my musimy tu...
1: Zagadywać.
0: Tak, tak, ja już przepraszam, bo dawnośmy tego nie robili, a...
1: Spięci jak plandeka okay. Na Żuku napisał do nas słuchacz, Michał i Janek przedstawiają wam taki fakt, że o 7.30 zazwyczaj u nas wiadomości są.
0: I powinny być, tak. Jest Damian Mrożko. Czyli Damian. Wiadomości, tak?
1: Tak jest.
0: Proszę.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Zaczniemy od protestu kolejarzy, który jest wynikiem tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym. Potem kontynuacja amerykańskiej delegacji przeglądu miejsc potencjalnych pod stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, a na koniec wygrana polskich siatkarzy na inaugurację Mistrzostw Europy.
2: Wiadomości.
3: O północy rozpoczął się protest zapowiadany przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Ma on polegać na przejeżdżaniu przez każdy przejazd drogowo-kolejowy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę, co naturalnie powoduje liczne opóźnienia. Powodem tej akcji jest niedawny wypadek z udziałem pociągu oraz ciężarówki w Sokolnikach Suchych na południu województwa mazowieckiego. O powadze tego wydarzenia mówił na antenie TVN24 na bieżąco z miejsca wypadku Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze.
4: W wyniku tego zderzenia doszło do wykolejenia lokomotywy i wagonów częściowo wykolejonych, wagonów osobowych. Po otrzymaniu tej informacji zostały zadysponowane liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Ochrony Kolei. W tej chwili jest tutaj prowadzone są działania. Dokonujemy segregacji medycznej. Pociągiem podróżowało około 95 osób.
3: Wspomniany protest potrwa do godziny 12 dzisiaj. Dziś drugi dzień przeglądu potencjalnych miejsc dla stałej bazy wojsk amerykańskich. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych sprawdzi polskie propozycje, ale ostateczną decyzję podejmie sojusznik zza oceanu. W grę wchodzi zachodnia Polska, o czym już mówiła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Niemniej jednak wiceminister zaznaczyła, że te dni są kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich. W Polsce są już bazy Stanów Zjednoczonych, ale wszystkie w charakterze rotacyjnym.
5: Mamy redzikowo tarczę antyrakietową. Mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia tu na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu. Przebudowa wspólna lotniska we Wrocławiu. Bemowo-Piskie. Wszędzie tam są żołnierze amerykańscy. Ale takim dopełnieniem ogromnym znaczeniu byłaby stała baza wojsk amerykańskich. To jest nasz cel. Najważniejsze, wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin.
3: Zbudowanie stałej bazy wiąże się z budową całej infrastruktury. Mowa między innymi o szkołach, szpitalach, aby nie tylko żołnierze amerykańscy czuli się dobrze, ale także ich rodziny, z którymi przylecą. Większą część inwestycji weźmie na siebie Polska. To duży koszt, ale wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to duży wysiłek polskiego podatnika, ale najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo.
2: Sportowy kampus.
3: Polscy siatkarze w bezbłędny sposób weszli w grę podczas Mistrzostw Europy, a więcej o tym spotkaniu powie Michał Pogód.
6: Biało-czerwoni zainaugurowali turniej wygraną przeciwko Portugalczykom w trzech setach. Do 12, do 18 i do 20. O kontroli przebiegu całego spotkania wypowiedział się libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak w rozmowie z Polsat Sport.
7: Wiedzieliśmy, że to będzie klucz do tego meczu, także od samego początku do samego końca kontrolowaliśmy ten mecz, tak jakbyśmy sobie to wymarzyli przed nim. Wiemy, że to jest jeszcze ten etap, gdzie będzie dużo jednostronnych spotkań. Myślę, że to wczorajsze było chociażby jednym z nich. Natomiast im dalej w las, tym pewnie więcej ciekawych meczów i będziemy śledzić.
6: Po pierwszej kolejce prócz Polaków w ich grupie wygrali Bułgarzy z Macedończykami oraz Ukraińcy przeciwko Izraelczykom. I to właśnie z tą ostatnią reprezentacją Polacy zmierzą się w następnym spotkaniu. To rozpocznie się jutro o godzinie 15.
2: Korki.
1: Patrzę na mapę Warszawy i przede wszystkim, no nie jest źle jak na tę porę dnia, natomiast co się dzieje tutaj w Ożarowie Mazowieckim od strony Błonia, widzę, że do Warszawy, do Śródmieścia będziecie jechać aż 64 minuty.
0: To jest się kręca.
1: Strasznie długo.
0: Może państwo nie jadą po prostu. Proszę napisać, że home office dzisiaj.
1: Tak, co takiego tutaj jest, że się tak tutaj tłoczycie i widzę, że no, żeby do Połczyńskiej się dopchać, to jest kłopot.
0: Ale to nie jest Konotopa, tylko dalej, tak?
1: Dalej, jeden dalej na północ.
0: Na północ. Ja cię kręcę.
1: To chyba Mory? Mory. To się nazywać.
0: Jawczyce.
1: Tak, a tak poza tym nie jest źle. Łomianki oczywiście, wiadomo, na samej granicy. Chyba troll stoi na moście i żąda odpowiedzi na jakąś zagadkę, bo tutaj jest na czerwono.
0: Jakim moście?
1: No nie wiem, no takim mitycznym.
0: Nie, to jest granica chyba.
1: No tak, granica u nas na mapie jest.
0: Aha, takim, że tak. Na bramie.
1: Na rogatkach.
0: Na rogatkach, no.
1: Czy
0: nie, no Pułkowa jest, to jest w ogóle do zaorania, chłopie. To jest w ogóle jakiś... Ja naprawdę nie zazdroszczę. Ja czasami mi się zdarza tam jechać w tamtą stronę. I jak sobie myślę, że ludzie to robią codziennie albo dwa razy dziennie, chłopie krzyżyk na drogę.
1: Oni będą,
0: i to nie jeden.
1: To są twardzi ludzie. Oni będą kiedyś właśnie pierwsi nas bronić.
0: No, myślę, że tak. To jest...
1: To jest
0: sól narodu... Sól narodu polskiego?
1: Sól tej ziemi.
0: Sól tej ziemi, o.
1: Z innej, z mąki chleb no, wypiekają.
0: Trzeba być twardym. No, naprawdę.
1: Dłonie jak babochny chleba.
0: Żeby w Łomiankach mieszkać, trzeba mieć i w Dziekanowie, aby jeszcze... O, chłopie, a dalej w Czosnowie... Co tam jeszcze jest?
1: Żeby w Łomiankach mieszkać, trzeba mieć w Dziekanowie, nierówno?
0: Nie, że trzeba mieć twardy... Wszystko trzeba mieć twarde.
1: Tak.
2: Pogoda.
0: A tu, drodzy państwo, sielankowo, przyjemnie, milutko. No jesień, no, powoli.
1: Na krótkie.
0: Ja już na długie. Nie, proszę, drodzy państwo.
1: Ja manifestuję dzisiaj krótkie, ponieważ tak.
0: Jak powiedział jeden z... ludzi najlepiej w tych czasach władających słowem, czyli wielki Polak, tak trzeba o nim powiedzieć, pan Mateusz Borek.
1: Wielki
0: proszę bór. Nie mylić odwagi z odważnikiem.
1: W kwestii
0: szczególnie
1: krótkich
0: jak się
1: spodni.
0: Ma 30 lat plus. To już nie są, proszę państwa, to już trzeba się przyzwyczajać do tego,
1: ale to nerki, trzeba dbać o nerki,
0: że warto myśleć o kalesonach już. Że to nie wstyd. Rajstopy, że propsujemy, że dobrze.
1: Tak?
0: Że dobrze, żeby 4 litery nie marzły. Krótki spodnie. Słuchaj.
1: Na biegowych ścieżkach długie leginsy, a na to krótkie spodnie, żeby nie było widać.
0: Nie będę mówił, jak masz żyć.
1: Mhm.
0: Ale wydaje mi się jednak, że krótki spodzień, jak przychodziłeś tutaj, wyszedłeś z domu o 6, to jest mylenie odwagi z odważnikiem.
1: Ja w górę otuliłem, a dół pozwoliłem sobie na odrobinę ekstrawagancji.
0: Postaram się nie oceniać, ale będzie to trudne. Aha, pokażcie mi się. Dobra, no widzicie, co się dzieje. No. Źle nie będzie, może
1: to jest
0: popadać.
1: Opener do takich tematów.
0: Elo.

0: istoty tam są.
1: Zaraz.
2: Dawaj, dawaj, zaraz sprawdzimy sobie o tej odzieży, tylko muszę wykumać, gdzie to tu było.
0: A że windshield będziesz sprawdzał, tak? Tak zwany?
2: Nie, można zobaczyć, jaką odzież proponuje ludziom Instytut Meteorologii.
0: O, proszę.
2: Ale no, to muszę tutaj...
0: Ja kiedyś,
2: poszperać.
0: Jak zaczynałem biegać i się uczyłem tego, jak się ubierać na bieganie, kierowałem się czymś takim, co się nazywa windshield temperature.
2: Mhm.
0: I w Stanach tego używają i to jakby pokazuje temperaturę. Czy ja to umiem dobrze wytłumaczyć?
2: Spróbuj. Będzie najwyżej ktoś się zaśmieje.
0: No właśnie nie jestem pewien, czy jestem w stanie to dobrze ubrać w słowa, żeby to opowiedzieć.
2: Windshield to tarcza wiatrowa, to jasne, tak. No dla ludzi obeznanych z angielskim.
0: Że ona bierze pod uwagę to, jak wieje i pokazuje ci jakby temperaturę.
2: Jak się temu przeciwstawiać.
0: Tak, tak, taką, jaka będzie panowała, biorąc pod uwagę jakby podmuchy wiatru. No. O, może tak.
2: Dobra. No widzę tutaj, no nie znalazłem, jak się ubrać, jeszcze tego poszukam. Natomiast
0: prognoza dopuszczalnej aktywności fizycznej.
2: Tak. Na przykład w Warszawie 4,4 dopuszczalna. Zaraz zobaczymy, co to oznacza. A, chyba wszystkie. Nie, czekaj.
0: Nie, powyżej
2: więcej 3. niż 3, czyli brak przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej. Intensywność aktywności jest dopuszczalna duża lub umiarkowana.
0: Ale, poczekaj, bo tu jest tak, aktywności fizycznej, ale potem jest...
2: Patrz, gdyby było na przykład no za gorąco, właśnie, to można robić tylko szycie na maszynie, odkurzanie, ewentualnie granie na pianinie.
0: Mhm. A jak... Joga, ćwiczenie rozciągające o małej intensywności, prowadzenie samochodu.
2: A gdyby było za gorąco, to można tylko kibicować na siedząco. Zobacz, nie wolno stać
0: granie
2: na żylecie.
0: W karty lub gry planszowe.
2: Pakowanie prezentów.
0: O, to jest ważne.
2: Mhm. Zwłaszcza jak ktoś ma urodziny albo imieniny.
0: Odpoczynek na siedząco lub leżąco. To jest nieźle.
2: Oglądanie telewizji.
0: Aha, 0,9 to już jest odpoczynek tylko na leżąco. Okay. Aha, to jeszcze są...
2: Nie, to nie. Tak nie ma. Tak dzisiaj w całej Polsce można robić praktycznie wszystko.
0: Praktycznie wszystko.
2: Tak, tak, także dajcie znać.
0: Tego.
2: Szukam jeszcze, słuchaj stary, bo to jest... pewnie zakopali to głęboko. Bo to było takie dosyć śmieszne, bo było napisane, czy można mieć dzisiaj ciepłą bieliznę, czy nie.
0: Aha, okej. Okay.
2: Takie coś.
0: Czy plastikowe gacie są okej, czy jednak wełna bawełna?
2: I byśmy się dowiedzieli, czy sugerując ludziom odzież termoaktywną...
0: Nie no, dzisiaj to wiadomo. Proszę Państwa, też żeby nie było.
2: Odgrzebcie sobie, bo nie znajdziecie, jak będzie potrzebna.
0: Nie no, też umówmy się, ja powiedziałem, że idzie... A jeszcze nie jest. Więc proszę jakby powściągnąć tutaj wodze kaleson swojej wyobraźni wyjmowania kaleson już z szuflad i na spokojnie i wełnianych skarpet. Spokojnie. To jeszcze nawet nie jest pogoda na bigos na balkonie. Spokojnie.
2: Bo
0: jeszcze...
2: też już ktoś pytał.
0: Tak, nie uprzedzam. Proszę nie wystawiać bigosu na balkon. Myślę, że nawet jeszcze jest taka pogoda, że nie wypada robić bigosu.
2: Nie wypada.
0: Tak.
2: No nie no, bigos to na Sylwestra się robi.
0: Że
2: chyba.
0: Jest taki przejściowy moment, kiedy wypada, kiedy nie wypada. Jeszcze jest za wcześnie na bigos. Dopiero myślę, że tak jeszcze 2 tygodnie trzeba. Chociaż no grzyby już
2: masz?
0: Zabrane, no kusi.
2: Masz tych, znajomych, którzy już się chwalili? Tak?
0: Mam. Mam i co sezon grzybiarskich pytam, o co chodzi.
2: Andrzej.
0: I nadal średnio.
2: Mhm. I Zbyszek.
0: Średnio rozumiem. Nie, u mnie
2: Władek.
0: To jest to głównie Kasie. Głównie dziewczyny, tak.
2: To jest takie hobby, takie polskie, sezonowe. To jest, ja wiem, to są ci sami ludzie, co tam już, co jesieniary, co rzepiary, co...
0: Dyniary.
2: Tak, i pewnie takie inne, takie...
0: Myślę, że obraziłeś teraz połowę Polaków.
2: Obraziłem, a drugiej nie doceniłem. To znaczy, ja uwielbiam spacery po lesie i tylko dlatego, że mam słaby ten celownik. Ja tutaj jestem z tych, co jak zaglądają do lodówki, to mówią, że nic nie ma do jedzenia, więc jak zaglądam do lasu, to mówię, że grzybów nie ma.
0: Znaczy, bo my niestety we dwóch, i tak mi się wydaje, to nie jest potwierdzone żadnymi badaniami, wydaje mi się, że my jesteśmy za wysocy do zbierania grzybów.
2: A to... Nigdy tak o tym nie myślałem.
0: Że my po prostu patrzymy, my byśmy byli dobrzy w
2: śliwki,
0: ornitologię.
2: Albo w
0: poszukiwania ptaków. To wysoko. Głowa do góry. To jest okej, okay, a grzyby, to jednak plecy bolą.
2: Pan no. Pustułka.
0: Pan Pustułka, dokładnie. Tak, słuchaj, no bo mamy te cztery tematy, które trzeba będzie właśnie poruszyć w końcu, a my już nie zdążymy, bo zaraz Zbyszek. Możemy spróbować na szybko. Ale czy na szybko to wypada? Ja nie wiem.
2: Na szybko to nie wypada. Na, no, szybko, no to, właśnie, na no. szybko to tylko można sobie popsuć, tak jak jedzenie śniadania na szybko to jest bzdura i kompletna strata czasu. I popsucie sobie humoru. I
0: to ładne. Myślę, że to na piątek w ogóle jest taka sentencja, którą dobrze było, żeby państwo zapamiętali.
2: Pośpiech poniża.
0: Nie zawsze, ale...
2: No przy bieganiu nie.
0: Ale jedzenie śniadania w pośpiechu myślę, że jest czymś, co jeśli robicie, powinna wam się zacząć palić czerwona lampka to nad głową. Tak. A przynajmniej pomarańczowa. Chyba, że waszym życiowym celem jest kariera. To wtedy pełen luz. To, ale to jeszcze kwestia priorytetów.
2: Musicie wiedzieć, że macie wtedy nad sobą albo w sobie takiego wewnętrznego, taką wewnętrzną panią, która zmusza was do jedzenia. I mówi tam właśnie, że Tadek nie jadek, Radek nie jadek.
0: Tak, ale bierzecie to jakby na siebie. To my nie, też nie oceniamy, nie jesteśmy od tego. Ale też, żeby nie było tak, że zawsze, nie? Bo jak macie życiowy cel zarabiania kapuchy i pięcia się po szczeblach kariery, to wtedy może...
2: Kapuchy, nomen omen.
0: Może być konieczność jedzenia śniadań w pośpiechu i tu już my nic nie poradzimy, ale w każdym innym przypadku jednak zalecalibyśmy...
2: Nie spieszyć się.
0: No szczególnie ze śniadaniem, bo to... Ja rozumiem, jak ktoś się z kolacją chce pośpieszyć, bo jest serial do obejrzenia i tak, ale ze śniadaniem... To już chyba te czasy minęły, że już się trzeba było śpieszyć ze śniadaniem.
2: Najwyżej po prostu drugie.
0: Ale państwo piszą na tym WhatsAppie. To tak jest popularny komunikator. Teraz młodzi ludzie używają tego.
2: Ja wolę, ja bo wiem. Mogę dać serduszko, jak mi się coś podoba.
0: No, proszę, bo chyba ktoś ci znalazł ten... Termoizolacyjność odzieży, widzisz?
2: Tak.
0: Dobra, masz jeszcze minutę.
2: Tak, dzisiaj w Warszawie indeks, w ogóle inny niż w całej Polsce, na zielono się świeci, 0,85, a to oznacza, że dzisiaj trzeba się ubrać tak. Bielizna, no nie można tego odpuścić, t-shirt, koszula z długimi rękawami i kołnierzykiem.
0: O, proszę.
2: Spodnie, ważne, skarpety i buty.
0: No bez zaskoczeń. No ale trochę... pokaż, a gdzie indziej pokażesz? Aha, bo my jesteśmy jeszcze we Warszawie, proszę państwa.
2: A u nas no weź,
0: bo strasznie szybko...
2: Do Łodzi na przykład.
0: Nie, wyżej troszeczkę.
2: Ziup.
0: O już, odzież sezonu letniego, a wszędzie indziej już jest odzież sezonu przejściowego. I tam jest 1,10 chyba, tak?
2: I jeszcze w Łodzi trzeba dorzucić lekką kurtkę.
0: Nie, ty jesteś 1,0, a my patrzymy 1,10 chyba już było. Weź tak, tam pokaż na górę, no.
2: Ziup.
0: O nie, jest.
2: W Bydgoszczy
0: 1,10, pokaż i w Terespolu. Cóż to na 1,10? Bielizna, rajstopy. Rajstopy pojawiły
2: się. I długa spódnica, no i panowie, trudno.
0: To zobacz, nie, przepraszam, na dole masz męski odpowiedni. Bielizna, podkoszulek z krótkim rękawkiem, koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, spodnie, lekka kurtka, skarpety, buty. Fenomenalne, proszę państwa.
2: Podkoszulek. Kto ma takie coś w szafie?
0: Podkoszulek?
2: Zbyszek.
0: To coś się pod... A, żonobijkę tak zwaną.
2: No, tak.
0: A, Zbyszek! Jest też. Zbyszek. Były dedykacje.
2: Dedykacja dla było, dziadka, nie? Który obchodziłby dzisiaj 100 lat. Puszczamy piu, piu, piu do nieba.
0: Jeśli odrodził się Pustułką, wszystkiego dobrego.

0: Powiem tak. Wiele mam zastrzeżeń do moich serdecznych kolegów, którzy tu zazwyczaj w piątki siadają.
1: Ale?
0: Dużo. Szczególnie to, że muszę za nich tu przychodzić czasem. Ale to z tym Zbyszkiem to świetnie wykombinowali, trzeba to powiedzieć.
1: Prosty, ale skuteczny.
0: I genialny. Niczym Damian Broszko.
2: Sportowy kampus. Jak finały, to tylko takie, gdzie mierzą się dwie najlepsze zawodniczki i taki finał zafunduje nam US Open, bo o tytuł ostatniego w tym sezonie wielkoszlemowego turnieju powalczą dwie najlepsze tenisistki świata według rankingu WTA, Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. Rybakina w nocy naszego czasu toczyła bój z Coco Gauff. Kazaszka przegrała pierwszego seta, co oznaczała brak marginesu błędu, ale na te już sobie nie pozwalała. Wygrała kolejne sety, w konsekwencji cały mecz 2-1. Sabalenka, która rozgrywała mecz przed swoją finałową rywalką, pokonała Jessica Pegulę 2-0. W tym samym Białorusinka spędziła na korcie prawie godzinę mniej od Rybakiny. Teraz finalistki mają dzień przerwy. Jutro o 22 zagrają o tytuł US Open. Za nami trzeci i ostatni dzień spotkań pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Więcej o każdym z nich opowie Michał Pogłód.
3: Na start otrzymaliśmy dwa remisy po 1-1. W Stambule Fenerbahce z Romą oraz w Eindhoven PSV z Szachtarem Donieck. Następne cztery spotkania to festiwal bramek. Wygrana Bayernu z Bodo 5-0, porażka Slavii Praga z Lens 2-3, wygrana Como w debiucie z RB Lipsk 4-1 oraz zwycięstwo Manchester United z Sabahem Baku także w ich debiucie 4-0. A o tym ostatnim spotkaniu prosto z Old Trafford wypowiedział się reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz, grający dla drużyny z Azerbejdżanu.
4: No ten poziom jest dla nas na razie jeszcze za wysoki i to było widać, ale to jest tak jak mówiłem przed chwilą, cały skład to był debiut, jedynie Simic to był gracz, który grał kiedyś w Lidze Mistrzów, więc dla nas to jest pierwszyzna i zetknąć się z nimi dzisiaj to jest dla nas lekcja i myślę, że i nasz trener jest na tyle inteligentny i mamy na tyle dobrych, inteligentnych zawodników, że wyciągniemy z tego lekcję i powalczymy jeszcze w tej edycji.
3: Na drugą kolejkę Ligi Mistrzów poczekamy 5 tygodni, ale w tym czasie czeka nas duże zgrupowanie reprezentacyjne, w którym każda z kadr europejskich zagra aż po 4 spotkania.
2: A teraz zostajemy jeszcze przy Lidze Mistrzów, ale piłki ręcznej. Wygrana jedną bramką oraz porażka jedną bramką. Tak w skrócie należy opisać pierwsze mecze polskich drużyn w Lidze Mistrzów czy piernistów. Industria Kielce we własnej hali pokonała szwajcarski zespół Kriens 30-29, zaś Wisła Płock na wyjeździe musiała uznać wyższość Nantes po porażce 25-26. Następne spotkania zostaną rozegrane już za tydzień. Kielczanie wybierają się do Norwegii, gdzie zagrają z Kolsztat, zaś w Płocku Wisła przyjmie niemiecką ekipę Melsungen. Puchary europejskie, Mistrzostwa Świata, nie. I tak największe emocje dostarcza Polska Ekstraklasa i dziś rusza 8. kolejka. A w nim okazję na pierwsze punkty może mieć Raków Częstochowa, który po 6 meczach, jedno spotkanie zostało przełożone, ma na koncie okrągłe 0. Dziś podejmie u siebie Motor Lublin, który przez 7 spotkań zebrał 5 punktów, co daje mu położenie w tabeli o 3 pozycje wyżej względem Rakowa. Więc może być wyrównanie jeszcze bardziej, przynajmniej na papierze, wyrównany mecz zapowiada się w Krakowie. Wisła, mająca 11 punktów, podejmie Jagiellonię, która z meczem zapasu jest na 4. miejscu, tylko o pozycję wyżej od gospodarzy z jednym oczkiem przewagi.
5: Wisła jako cała drużyna jest groźna i na pewno ta ich tożsamość jest bardzo ofensywna, taka proaktywna, no ale też rola na pewno Jordiego w działaniach pressingowych była wysoka. To jest piłkarz, który ma wysoką intensywność działań jakby z piłki i na pewno miał też duży wpływ na to, że ten współczynnik PPDA, którym Wisła się też odznacza, czyli te działania ich pressingowe stoją na dobrym poziomie. To nie jest tylko kwestia organizacji gry, ale też profilu zawodników.
2: Mówił trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec i ten mecz rozpocznie się o 20:30, a wcześniej, bo o 18:00 zagra Raków z Motorem Lublin.

0: 11 minut po godzinie 8.
1: To my. Zastępstwo na piątek. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaki jest dzień tygodnia, bo takie głosy też do nas docierają na nasz numer telefonu, to tak, dzisiaj jest piątek, 8.11 i dostaliśmy z zastępstwa prośby o kontynuację motywów przewodnich audycji piątkowej. Tak?
0: Nie.
1: No to zupełnie, no wykreślić w takim razie wszystko, co powiedziałem.
0: To powiedział, ale to nie jest prawda. Pytałem wczoraj słuchaczy w alternatorze, jakie tematy mamy poruszyć w dzisiejszym poranku i postanowiłem, że no nie tylko tak, że zapytałem, ale że je poruszymy.
1: A to pewnie oczekują.
0: Myślę, że tak. Kuba i Tadzio chcieli, żebyśmy poruszyli temat metalurgiczny.
1: Okej.
0: A konkretnie proszków do druku 3D. I ja myślę, że to jest przyszłość.
1: Tak.
0: I ja myślę, że to jest przyszłość. Myślę, że już niedługo będziemy drukować drukarkami 3D.
1: Obrączki.
0: Wszystko. Słuchaj, wszystko.
1: Szynie biegów.
0: Pytanie.
1: Co tam się jeszcze?
0: Kiedy dojdziemy do momentu, że będzie to lepsze niż człek?
1: Jak się uda wydrukować człeka po prostu. Terminatora.
0: Metalowego? Nie, no bo...
1: niż to, co zrobi człowiek.
0: Tak, bo to, to jest, ja myślę, że to jest taki w ogóle wyścig, który obserwujemy. Tylko ja myślę, że też źle do tego podchodzimy trochę. Na przykład te roboty, co robią roboty, co biegają.
1: Tak,
0: i żeby biegały szybciej niż ludzie. Ale po co? Ja się też zastanawiam, po co, nie?
1: Żeby, no,
0: przecież mogą jeździć.
1: Może
0: to jest bez sensu.
1: Może później, tak, może, słuchaj, może później wstać robot, i zdąży za mnie do roboty.
0: Ale robot nie musi biegać.
1: Nie musi nawet iść do pracy.
0: Też. Znaczy może, ale chodzi o to, że on nie musi biec, może jechać, nie? W sensie znamy
1: a to nie chodzi
0: lepsze
1: o to?
0: Metody transportu dla maszyn niż bieganie, które jest bez sensu.
1: Bo tam, bo to po prostu filozofowie organizują te zawody i oni żyją wedle takiej maksymy, że najpierw trzeba biegać, żeby potem chodzić.
0: Gdyby on jeździł na rowerze, to jeszcze bym zrozumiał. Bo rower jest najefektywniejszym środkiem transportu.
1: Ale dla człowieka.
0: Ziemi,
1: ale dla człowieka.
0: No tak. No ale to jeszcze można było zrobić jakiś, wiesz, no twist. A ta, no nie, bez sensu to jest.
1: Transformer rower. Ja widziałem, jak chłop, a propos proszków do drukowania.
0: Uff, dobrze, że dodałeś do drukowania. Mhm. No, już się bałem.

0: jakieś skomplikowane kształty, jakieś rzeczy, które nie istnieją, łączenie różnych elementów, które do siebie nie pasują.
1: Uprzedzamy. Proszek do druku 3D w formie
0: sproszkowanej.
1: Nylon 12 na przykład, albo H13 proszek metalowy. Drodzy Państwo, uprzedzam.
0: To nie są tanie rzeczy.
1: Nie są to tanie rzeczy.
0: Ale słuchaj, w ogóle to nie tak, że ty sobie do tej swojej drukarki 3D to wrzucisz, bo musisz mieć taką, która laserkiem.
1: No tak, no to ja się domyślam, że to już trzeba mieć najprofesjonalniejszy sprzęt.
0: Chyba teraz to się robi tak, że jako prototyp drukujesz sobie coś na drukarce swojej takiej, jeśli ją masz i robisz to z plastiku, jak ci się to sprawdza, to wtedy ten model wysyłasz do ludzi, którzy robią z każdego metalu, jaki sobie wymyślisz, i wtedy dostajesz od nich już sprawdzoną, zwymiarowaną i taką formę, jak ci się podoba, tylko że w innym materiale. I możesz sobie zamówić tego jedną sztukę. I
1: fane.
0: No. Więc ja się jaram, ale no...
1: Ale spokojnie. Jak z tym bigosem. Trzeba jeszcze trochę poczekać.
0: Trzeba poczekać, bo ja nie mogę, wiesz, biureczka sobie wstawić do domu, a co dopiero powiedzieć Milenie, że od dzisiaj zamieszka z nami hałaśliwy gość. Taki będzie i będzie produkował takie figurki, o, na przykład, o, gekony.
1: Niestety jesteśmy stateczki. Mężczyznami uwięzionymi.
0: W ciałach dzieci.
1: Nie.
0: Odwrotnie.
1: Uwięzionymi w blokowiskach, wiesz?
0: A, też.
1: Ja coraz bardziej to rozchminiam, że dlatego ludzie się wyprowadzają do domów. Żeby mogli robić te dziwne rzeczy,
0: kupić drukarkę 3D.
1: No, założyć nie do końca, ale żebyś mógł mieć garaż i jak sobie wymyślisz, że chcesz se spawać od dzisiaj, to żebyś miał gdzie spawać, a nie żonę. Ten migomat to na balkon se wynieść.
0: Tak, najlepiej. I se spawać na balkon.
1: Dokładnie. Mhm. No, albo do piwnicy.
0: A już zimno jest na balkonie.
1: A my dobrze wiemy, czym kończy się spawanie w piwnicy.

0: Pracowałem 10 lat temu w druku 3D, wtedy drukarki wchodziły na rynek polski do prototypowania. Obczajcie firmę, której byłem pracownikiem, wydrukowali szkielet słonia dla warszawskiego zoo i mocno działają w przemyśle zbrojeniowym. W tym momencie druk 3D przenosi się już na pole wojny. No, są to oblicze. Myślę, że wszystko tutaj, co będziemy omawiać, w jakiś sposób kojarzy się, może się kojarzyć z takimi tematami, bo tutaj latające kiełbaski, porwanie i brutalna selekcja, podział i rozłam kolonii przy zakładaniu nowego imperium. O czym mowa?
1: Temat numer dwa, a tak naprawdę numer jeden, bo on był jako pierwszy podrzucony, zaproponował Marek, czyli zwyczaje godowe mrówek afrykańskich. Mrówki. Moi drodzy państwo, sprawa jest makabryczna, szczerze mówiąc. Myśmy tu zgłębili. Nie zgłębialiśmy tego nie wiadomo ile, po prostu poświęciliśmy na to ostatnie 10 minut też. Nie myślcie sobie, żeśmy tu siedzieli i rozkminiali.
0: Ale umówmy się również, skoro już się umawiamy, że tyle wystarczy.
1: Tak, pewnie, że tak. I sytuacja jest makabryczna i też zgoła inna. Jak twierdzi jedna z mądrych tych takich, teraz się używa, sztucznych inteligencji.
0: A, które są coraz mniej, znaczy coraz bardziej sztuczne, a coraz bardziej inteligentne również, jak twierdzi profesor Dragan.
1: To ja odwrotnie. No ale dobra, nieważne. W przeciwieństwie do większości gatunków europejskich, w Afryce panują inne zasady, jeśli chodzi o
0: mrówki.
1: Sytuacje godowe są, jak wspomniałeś, latające kiełbaski, czyli samce mrówek Dorylus. Są gigantyczne, skrzydlate i posiadają wydłużone, owłosione odwłoki. Polecamy sprawdzić sobie zdjęcia. Naprawdę są. Jest to ciekawy okaz mrówki.
0: Naprawdę wyglądają jak kiełbaski.
1: Tak. Z wyglądu przypominają duże osy lub chrabąszcze, ale są charakterystyczne właśnie w Afryce subsaharyjskiej. Nazywają je tam właśnie muchami kiełbasianymi. Ich jedynym życiowym celem jest opuszczenie rodzinnego gniazda i odnalezienie nowej kolonii za pomocą węchu, gdzie przechwytują je robotnice.
0: Następuje brutalna selekcja.
1: Tak. I ci silni zostają pozbawieni skrzydeł, zawleczeni pod ziemię, prosto do komory królowej, gdzie królowej oddają po prostu swój materiał genetyczny, tak to nazwijmy, a królowa odbiera cały ten materiał genetyczny, przechowując go w takim specjalnym pojemniku, tak to nazwijmy, który zużywa do końca swojego życia. Zapasy zapełnienia tego pojemnika wystarczają na złożenie 3 do 4 milionów jaj.
0: Jaj.
1: Miesięcznie.
0: Ajajaj.
1: Niestety potem następuje tragiczny finał, ponieważ jak się możecie domyślić, ten hop.
0: Za dużo chłopów
1: ten
0: chyba się robi.
1: Ten przyszedł i już nie ma skrzydeł i z tego odwłoka dał wszystko, co miał dać. Jest po prostu źródłem białka dla rozwijającego się potomstwa.
0: Ja myślałem, że rusza w świat i zakłada kapelę.
1: Nie, no nigdzie już nie rusza. To już koniec. No tak, tak.
0: Dorylus, że zapamiętajcie tę nazwę, to i strzeżcie się, gdy ktoś wam powie, że hej, słuchaj, stary, mam dla ciebie ruszmy w poszukiwaniu nowego mrowiska.
1: Tak. No ja bym był, tak, byłbym ostrożny. Mhm. Aha, i byłbym też ostrożny, ponieważ wszystkie informacje, które wam tu przytoczyliśmy przez ostatnie 4 minuty dokładnie, mogą być nieprawdziwe, ponieważ tworzyliśmy je przy pomocy szybkich wyszukiwań w szybkich pomocach.
0: Szybkie wyszukiwanie
1: naukowych
0: i nasza tutaj bajdurzenia moc, tak, niezwykła.
1: I to ja bym to wszystko jakby... No.
0: O kurde, jak w życiu napisał kolega.
1: Ja nie wiem, czy to prawda jest to, co się myślę. Ja bym był sceptyczny, naprawdę. Ja już jestem wątpiący. Nie?
0: Słuchaj,
1: ja już nie
0: takich ufam. Historii mnóstwo. Opowiadają ludzie, którzy tworzą całe kanały o mrówkach.
1: Ja wiem. Ale to dlatego...
0: Ja kiedyś oglądałem coś takiego, co się nazywa Ant Army chyba na YouTubie i tam facet ma tych terrariów mnóstwo, fotografuje to i nagrywa w zbliżeniach i opowiada, że tutaj czerwone mrówki próbują skolonizować nowe terytoria.
1: No, ale on prowadzi badania terenowe, więc on o tych badaniach opowiada. A my żeśmy po prostu przeczytali, co to nam komputer wypluł, więc tak. Dlatego mówię, że był...
0: On się zawsze pomyli przy dodawaniu.
1: Aha, widzicie państwo. Tu jednak nic się... Jak go dobrze... Jesteś go w stanie przechytrzyć na równaniu 2 plus 2, umówmy się. No. Mhm. On jest taki inteligentny, ale do czasu.
0: On powie tak, masz rację, przekalkulujmy to jeszcze raz. Jaki wynik cię interesuje?
1: Ej, komputer...

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: No.
4: No robi się ciekawie, proszę państwa. Jesteśmy na półmetku.
3: Kaczki, niedźwiedzie i pluskwy. To jest to, co teraz czytam. Ale to jest zupełnie innego niż to, o czym się dowiecie z serwisu.
4: Państwo, tak, i mamy jeszcze dwa tematy dzisiaj bardzo ważne do poruszenia, także musimy zacząć delikatnie przyspieszać. Sytuację przyspieszy Damian Broszko.
0: Akademicki Radio Campus.
5: 25 lat temu świat stanął w miejscu. 11 września 2001 roku doszło do zamachu na World Trade Center. Terroryści uprowadzili 4 samoloty pasażerskie i dokonali samobójczych ataków. 2 z nich uderzyły właśnie w symboliczne dla Amerykanów budynki. 3 z samolotów uderzył w zachodnie skrzydło Pentagonu. 4 maszyna rozbiła się w okolicach Shanksville w Pensylwanii. Śledczy przypuszczają, że miała uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Jednak terrorystom przeszkodzili pasażerowie samolotu, którzy próbowali odzyskać kontrolę nad lotem. O tym wydarzeniu Marcin Tuliński, świadek zamachów na World Trade Center z 11 września, mówił na antenie TVP Info.
6: Jechałem do pracy. Moja firma mieściła się po drugiej stronie ulicy od World Trade Center. Po wyjściu z metra na platformę metra usłyszałem, że ktoś krzyczy, żeby nie wchodzić do budynku, bo tam jest bomba. Oczywiście jakaś plotka, ludzie tworzą historię. Chciałem nadal iść w stronę wyjścia z metra do podziemi World Trade Center. No niestety w moją stronę już biegł tłum ludzi. Wybiegłem z nimi na ulicę drugim wyjściem. Zobaczyłem na oczach ludzi panikę, strach, poruszenie. Spytałem się, co się dzieje. Poinformowano mnie, że samolot uderzył w wieżę.
5: W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 19 terrorystów. Liczba rannych sięgnęła ponad 6000. W zamachu życie straciło 8 Polek i Polaków.
6: Idąc w stronę biura, widziałem ludzi, którzy skakali z budynków. To był makabryczny widok. Pierwsza osoba, żołądek podnosi się do gardła. Druga, trzecia, no już nie jest to taki szok, bo już człowiek jakoś tak się w cudzysłowie przyzwyczaja do tego. Widziałem parę osób, kobiety, mężczyzny, które trzymają się za ręce, skoczyli. Słyszeliśmy gruchot. Nie widzieliśmy budynku World Trade Center, bo zasłaniał inny budynek, ale zza krawędzi zobaczyliśmy, że to wszystko się zaczyna się zawalać. I wtedy zaczęliśmy uciekać w dół Manhattanu. I tak ta chmura dymu, chmura pyłu nas wciągnęła.
5: Odpowiedzialnością za ataki obarczono islamską organizację terrorystyczną Al-Kaida. Jej przywódca Osama Bin Laden stał się najbardziej poszukiwanym terrorystą świata. On sam przyznał się do organizacji zamachów w wystąpieniu, które arabska telewizja Al Jazeera nadała w październiku 2004 roku. Pozostajemy w temacie zamachów sprzed równo 25 lat. Biuro prezydenta Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego opublikowało raport dotyczący stanu powietrza, który utrzymywał się przez tygodnie. O szczegółach Michał Pogłód.
7: Więcej o tym dokumencie mówił John Stewart, któremu wcześniej została przyznana nagroda za działania na rzecz pamięci o wydarzeniach z września 2001 roku. Ukrywali te informacje przez 25 lat. Chcę być uczciwy względem miasta. Nie uznano tego wcześniej, że powietrze, którym każdy oddychał na Manhattanie, było toksyczne aż do października 2001 roku. Trucizna była w powietrzu, na ziemi, na parapetach, wewnątrz klimatyzacji, pokrywała wasze zwierzęta i wasze ubrania. We wszystkich tych miejscach otrzymywała się przez długie, długie miesiące. Każdy to wiedział i teraz mamy absolutną pewność, że władze miejskie również. Cały dokument można znaleźć na portalu Public Records, jednak jego lektura może trochę zająć, ponieważ przed chętnymi aż 170 tysięcy stron.
5: Algieria oficjalnie zrywa stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. O całym zajściu poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa z Północy Afryki, dodając, że ambasador kraju znad Zatoki Perskiej musi opuścić Algierię w ciągu 48 godzin. Powodem takiej decyzji są rosnące od kilku lat napięcia między obydwoma państwami. Emiraty otworzyły ambasadę w Maroku, które dąży do pełnej kontroli nad Saharą Zachodnią. Z kolei Algeria w tej sprawie wspiera dążący do niepodległości front Polisario. Dodatkowo Algeria sprzeciwia się normalizacji relacji międzynarodowych z Izraelem, o których to Zjednoczone Emiraty Arabskie zawiązały relacje 6 lat temu.
0: Sportowy kampus.
5: Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał odpowiednie zgody na zamontowanie 6 nowych radarów na stołecznych ulicach. Te pojawią się na Alei Wilanowskiej, Alei Solidarności, Niepodległości, ulicy Wójcickiego, Moście Gdańskim oraz na trasie Łazienkowskiej na wysokości przystanków Rozbrat. Wszystkie z nich będą monitorować drogi na zasadzie odcinkowego pomiaru prędkości. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie urządzenia zaczną fotografować nieprzepisowo jadących kierowców, ponieważ miasto uruchomiło na nie przetarg trwający do 1 października.
0: Korki.
3: No to już teraz możecie się przygotowywać do wolniejszej, ostrożniejszej jazdy w Warszawie, szczególnie na południu naszego kochanego miasta, bo wjazd od Piaseczna i wyjazd z Piaseczna są utrudnione, te dwie nitki ulicy Puławskiej chociażby, ale też w Wesołej, niewesoła sytuacja. ulica Czecha to jest taki długi zastój. Będziecie mogli popatrzeć sobie przynajmniej w las po lewej i po prawej stronie, natomiast przed wami będzie sznurek aut. No i oczywiście o tej porze myślę, że warto powiedzieć, że Grochowska i Targowa, Jagiellońska, to te czołowe ulice po prawej stronie Wisły są zakorkowane. Nasze Śródmieście, Towarowa, ale również Świętokrzyska, Marszałkowska i Solidarności, a także Towarowa stoją i trasa AK na północy, czyli Aleja AK, czyli trasa toruńska, to też jest jedna czerwona kreska. I to nie cienka, tylko gruba. Także uważajcie na siebie.
0: Pogoda.
4: 12 stopni w tym momencie, maksymalnie 17. Przez następne tyle dni, ile wyświetla mi pogoda, zapowiadane są również opady deszczu tutaj u nas na Mazowszu. Mniejsze, większe, ale no może tam kropnąć co nieco. Indeks UV niski, także można korzystać z promieni słonecznych na spokojnie. Słońce wzeszło o godzinie 6.05, a zajdzie o godzinie 19.00. Opady dzisiaj no malutkie, widoczność idealna na 25 km, a księżyc w Nowiu o oświetleniu 0%.
3: Czyli nic nie widać.
4: Proszę pana, zachód księżyca o godzinie 18.49, a następna pełnia księżyca za 15 dni.
3: Po zachodzie w takim razie latarka. Jak spędzam na spacer wieczorem, po 19 wychodzicie.
4: Jeśli wybieracie się państwo do Seulu, tam w nocy od 15 do 17 stopni, a za dnia 26-28 kresek, więc gdybyście tam się wybierali, to kremy z filtrem jak najbardiej wskazane.
0: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kolejne dwa tematy są ze sobą ściśle powiązane.
1: I nie będziemy mówić już o formikarium, bo tak się nazywa terrarium podobno dla mrówek.
0: Miałem kiedyś.
1: Tak?
0: No.
1: Uciekły ci.
0: Nie.
1: Pojechałem na farmę.
0: Szczerze, chyba wiesz co, wypuściłem je na działce.
1: Ale to nie były, mrówki afrykańskie?
0: Nie, były to zwykłe mrówki i były takie dosyć popularne żelowe akwaria właśnie, formikaria, przepraszam, dla mrówek, nie wiem czy pamiętasz. Ja kiedyś właśnie takie miałem.
1: Aha, no.
0: I to było takie wielkości kartki A4 i tam kilka tych mrówek wystarczyły, one sobie tam budowały tunele i pamiętam, że właśnie była roślina, co zrobić, jak one już tam...
1: osiągnęły.
0: Widać było, że to już jest, tak, że to już jest sufit i wydaje mi się, że zawiozłem to na działkę i wypuściłem je tam na działce po prostu.
1: Może tak. do dzisiaj potomkowie żelowej kolonii.
0: Tego nie wiemy i się nie dowiemy. Papa Lenkiewicz proponował wczoraj temat kolana do wymiany.
1: Kolana do wymiany. Jeżeli chodzi o hydraulikę, kochany, to jestem dosyć oblatany w temacie.
0: O!
1: Ponieważ tak, wymieniałem już baterię parę razy umywalkową, miałem kłopoty z pralką.
0: A to bateria to niech, to hydraulika to tak?
1: No tak, obsługuje wodę,
0: no,
1: więc...
0: No dobra, niech będzie, no.
1: Także mogę tutaj uczestniczyć w bitwie na fakty o kolanach do wymiany.
0: Ja muszę przyznać, że też jeśli chodzi o kolanka i wymienianie kolanek na działce, takich przy wężach ogrodowych, to jestem mocny.
1: Pakuły, pasta.
0: Co roku.
1: Taśma teflonowa,
0: co
1: wszystko
0: roku
1: to.
0: Gdzieś musi walnąć jakieś kolanko i musi być jakiś wyciek.
1: Nie spuszczasz wody na zimę?
0: Spuszczam, to nic nie daje. Ale w tym roku przyszedł pan i wymienił już na takie kolanka i powiedział, tu zrobię dodatkowy kranik do jeszcze dodatkowego spuszczania i powinno być git.
1: Plasticzane takie miał, takie? Także... I zaciskarkę do nich? Czy też miałeś?
0: Nie wiem. Robił, a ja robiłem coś innego.
1: Super.
0: Ale faktycznie zrobił tak, jest że jest
1: luksus.
0: Teraz na samym, że w tym miejscu, gdzie zazwyczaj to kolanko puszczało,
1: zrobił kranik.
0: Zamontował, tak, taki nie kranik, tylko na odkrętkę taki, że możesz go całkowicie odkręcić. Mówi, to proszę, jak będzie wyjeżdżać już na zimę,
1: odkręcić i zostawić.
0: Mówi, to nawet jak się tam coś zbierze, to się rozpręży, spręży coś tego, szmery, bajery.
1: A potem jak włączasz wodę, to nie zapomnij zakręcić.
0: No to, ale to będziesz słyszał, że leci, to sobie zakręcisz, no też bez przesady. No to jest jeszcze kranik za kranikiem, więc tam jeszcze jest jeden kranik, który trzeba odkręcić, żeby do tamtego miejsca doleciała woda. No.
1: Bardzo, bardzo słusznie.
0: Oraz jak państwo macie działki, znaczy inaczej w ogóle, jak państwo macie sprawdzoną złotą rączkę, to go trzymać za wszelką cenę, proszę państwa.
1: Oj.
0: Szukanie w 26 roku nowej złotej rączki, co wam przyjedzie...
1: Na działkę.
0: Nawet nie na działkę, ale myślę, że w domach panuje ten sam problem i czasem wam coś tam macie takiego, że sobie nie poradzicie, nie wiem...
1: To jest
0: powiem ci tak. Może ktoś nie umie kolanka wymienić tak.
1: Dorosłość.
0: Tak.
1: To jest dorosłość, że...
0: Potrzebowaliście się uczyć skręcać komputer, a nie było czasu na uczenie się wymiany kolanka albo żarówki.
1: Mhm.
0: No okej, no może być. Więc jak macie takiego pana, albo panią może, pana Kazimierza na przykład.
1: Słuchaj.
0: Albo panią
1: są ludzie,
0: Władysławę.
1: Którzy mają działkę.
0: Trzymajcie przy orderach.
1: I mają panią, która im przyjdzie... przed sezonem zdejmie pajęczynę z okna i nawet w piecu rozpali. A przyjdzie z mężem i mąż w piecu rozpali i ty już przyjedziesz i będzie wcale nie zimno prawie bardzo.
0: Gotowe.
1: Także to jest takie, i to i masz układy
0: mamy w miejscu działkowym mamy czasem taki tak miło, że hop, co ma dobrą kosiarkę, czasem po prostu bierze wszystkie klucze i wszystkim kosi.
1: Jaki złoty człowiek.
0: No, tak się zdarza. No czasem nie wywiezie tam czegoś, ale już.
1: Ja ostatnio widziałem, że Michał Żebrowski pokosił i żeby się tym pochwalić, to bez koszulki zapozował. I powiem ci, chyba kupię kosę.
0: Ale taką kosą kosił?
1: No nie wiem, tak powiedział, tak napisał. I wezmę klucze, w takim razie ogłaszam i pokoszę wam.
0: Pan Żebrowski by nas nie oszukał.
1: Jakby można tak wyglądać jak Wiedźmin. Żebrowski.
0: A była stylizacja jeszcze na Wiedźmina, czy nie? Czy
1: to wiesz co, no bez koszulki po prostu.
0: Aha.
1: Żebrowski skosił. O, może tak znajdziemy to?
0: No to dawaj. Daleko żeśmy od tego kolanka odeszli już, no.
1: Oj.
0: Skosił trawę pod blokiem, dostał za to mandat.
1: To nie Żebrowski. A jak spalinował, może kosił, wiesz, słuchaj, i ludzi wkurzył.
0: Może nie wolno było.
1: Michał. Tak będzie.
0: Ale ciekawe, że wpisujesz Żebrowski i nieważne co dopiszesz, to wyskakuje zdjęcie z panem prezydentem. To ciekawe, nie?
1: A myślę, że tego typa, co dostał mandat,
0: było.
1: A może tak.
0: Było.
1: Umięśniony Michał Żebrowski pokazał gołą klatę, prawdziwy wiedźmin.
0: Kurde. No ale to trzeba przyznać, że...
1: Pokoszone.
0: Ale pan Michał Żebrowski... ja czy nie chciałbym zaglądać w PESEL, ale...
1: Pępek.
0: Najmłodszy hopem to nie jest już, nie? W sensie takim...
1: No i...
0: Który jest pan Michał Żebrowski z rocznik? Weź sprawdź, no.
1: Sprawdzimy.
0: Powołujemy się 54 lata.
1: Jak to w dobrym newsie jest ja w nawiasie
0: nie
1: napisane ile ma lat.
0: Stwierdzić ile ma lat. To za trudne jest matematyka.
1: To znaczy kiedy się urodził.
0: 72, tak? Dobrze liczę? Rocznik? Szybko policzyłem w głowie, mogłem się pomylić, a z matmy zawsze byłem kiepski. Powołujemy się na artykuł pana Kamila Polewskiego z... 72, dobrze liczyłem. Mm-hmm. Z portalu superexpress.pl, też żeby nie było, bo to nie tak, że myśmy znaleźli, tylko już ktoś...
1: A ja nie wiem, czy to widziałem akurat w SuperExpressie, ale zobaczyłem i to ważne. Tu, i tak, obraz ten wrył mi się, wypalił mi się na siatkówce. I patrz, i przypomniałem sobie przy rozmowie o kolankach i działkach.
0: No powiem tak, mam jeszcze kilka lat do wieku pana Michała Żebrowskiego i kilka lat do zrobienia takiej formy. No ale trzeba przyznać, że...
1: Formę ma.
0: Wcięty chłop jest.
1: No. I pewnie kolanka mu nie doskwierają, bo pewnie papie chodziło o te kolanka, ale my to chyba nie wiemy na razie nic o kolankach, które...
0: Znaczy ja trochę wiem, znaczy tak? Ty chyba trochę też, bo też biegasz, nie? To kolano biegasz, ale nigdy...
1: Tutaj krzyżuję dwa palce, bo chcę powiedzieć, że nie miałem problemów do tej pory z kolanami.
0: Dobra, to bo było...
1: Ale powiem ci coś ciekawego.
0: To poczekaj, bo było śmiesznie.
1: Chciałem umyć stopę pod prysznicem i tak ją podniosłem.
0: I strzykło.
1: I strzyknęło coś w kolanie. Znaczy tutaj, o, ups, ale przeszło.
0: No. Chciałem dać radę. Taką i to od serca.
1: Syp sól do instalacji. To jest też dobra rada.
0: Żeby nie za... No, nie głupie. Chciałem dać radę też biegaczowo-kolanową w takim razie. Jeśli państwo biegacie, zaczynacie albo będziecie kiedyś biegać, bo z tego co wiem, taki moment też przychodzi czasem w życiu człowieka, że każdy chce spróbować. To się często zdarza. Piszą do mnie czasem ludzie, ej Kamil, co zrobić, jak chcę zacząć. Można też pisać do mnie, nie ma problemu. Poratuję dobrą radą, a raczej nie poratuję złą. Moja rada jest taka. Jeśli biegacie i boli was w szczególności kolano, ale cokolwiek, proszę nie biec dalej.
1: Tak.
0: To jest moja złota rada. Rest. Powtarzam, można jeszcze, jak już zaboli, można jeszcze kawałek przetuptać, zobaczyć, czy nie minie, czy to nie było takie spięcie, jak nie macie jeszcze ogarniętego, jak organizm działa i kiedy ból jest spięciowy, a kiedy ból jest bólowy. Można jeszcze sobie trochę przedreptać, ale już jak boli, proszę wziąć taksówkę, weźcie se hulajnogę, weźcie se rower miejski, dojedźcie do domu bez żadnego pajacowania, że zostały 3 kilometry.
1: A jak mam taki tatuaż, że ból jest chwilowy, a chwała wieczna, to co, znaczy, go zmazać mam go?
0: Tak, co z tym zrobisz, to twoje. Ale no ja uważam, że lepiej dmuchać na zimne, pójść sobie do fizjo, on tam podmucha, popatrzy, powie troszkę może lżej.
1: Oczywiście.
0: Albo nie widzę przeciwwskazań, a niestety z doświadczenia i swojego, i znajomych, bieganie z bólem zawsze kończy się dłuższym postojem niż tego byście chcieli. O, skoro o kolankach na śmiesznie, to o kolankach też na poważnie.
1: Słuchaj, to może dlatego ja na razie bez kontuzji, bo ja szukam wymówek, żeby nie biegać, więc jak mnie coś boli albo jestem zmęczony, to po prostu nie biegam.
0: Znaczy ty masz jeszcze ten komfort chyba, że głównie biegasz po lesie, nie?
1: Tak.
0: No to też masz troszkę lżej są traktowane twoje stawy niż biegacze tutaj centrowarszawscy, którzy zazwyczaj skazani są na to, żeby biegać po twardym. Da się, to od razu też mówię, że można to robić dobrze. No to co?
1: No to jeszcze wlej płyn do spryskiwaczy zimowy po spuszczeniu wody i kolanko będzie git jeszcze zapisane.
0: O proszę.
1: Obudzili się działkowicze.
0: Kurde, widzisz, to ja tyle lat, a tu... Czyli dlatego ten nadamczyk tu przychodzi o tej działce gada, bo tu są ludzie, co... wiedzą, znają rzeczy i wiedzą, o co chodzi, no.
1: Ulubione ciastka hydraulików?
0: No nie wiem.
1: Rurki.
0: Rurku!
1: Lecimy.

0: kolanka kolankami, piszecie do nas o swoich kontuzjach szyjnych, nożnych.
1: Wszelakich.
0: Wszelakich. No bardzo
1: to łączymy się w żalu i bólu. Prosimy na siebie uważać po prostu.
0: Wspieramy.
1: W kwestii uważania na siebie.
0: Ostatni temat?
1: Ostatni temat i on jest pokłosiem tematu kolanowego Papy Lenkiewicza, bo Papa Lenkiewicz podrzucił wczoraj temat ten kolankowy przy okazji wspominając Park Skaryszewski. I ja muszę przyznać, że ja kiedyś byłem fanem za dzieciaka. Często mnie tam dziadek zabierał i dużo czasu w nim spędzałem, ale potem myślę, że miałem 20 lat rozbratu z Parkiem Skaryszewskim, który ostatnio odkryłem na nowo. Trochę, w ogóle to się wszystko pięknie
0: 20
1: łączy.
0: 20 lat rozbratu to brzmi, jakbyś się przeprowadził do innej dzielnicy.
1: A mieszkam przy rozbrat, to akurat... Tu nie, w ogóle nie ma przypadków. Za sprawą gościa, który odpowiada za podkład, który słyszycie teraz w tle.
0: Okej. Okay.
1: Który to wrzucił zdjęcie właśnie z Parku Skaryszewskiego, z bardzo ciekawego punktu, o którym istnienie ja zapomniałem, czyli wodospadu. Już kolega...
0: Wiem, że jest duży zbiornik.
1: Kolega Janek wpisuje wodospad.
0: Skaryszak.
1: Skaryszak.
0: Wiem, że jest staw, w którym można kajakiem popływać albo rowerem wodnym.
1: Jest.
0: Ale wodospad...
1: Jest wodospad na... No to zależy od której strony wchodzisz.
0: Nie widzisz.
1: Kontynuujesz?
0: Kontynuuję.
1: Kontynuuj.
0: No nie, no stary. Dobra.
1: Lipa.
0: Inaczej to rozegramy.
1: Obejdź go jako... Skaryszak, wodospad. Jeszcze raz wpisał. No, więc w zależności od której strony państwo podchodzicie do Parku Skaryszewskiego, on się znajduje albo na końcu, albo na początku. Tudzież na wschodzie, na zachodzie. No musicie sprawdzić. Jest oznaczony na mapach, jakby co.
0: I on już był nawet w 1924 roku fotografowany, proszę pana.
1: Bez zaskoczeń, szczerze mówiąc. I był wtedy pokaźniejszy chyba nawet niż jest aktualnie. Znowu żeś coś popsuł, no.
0: Ajajaj.
1: No. Już? Masz? Już możemy?
0: Co by tu... O, proszę bardzo, jest i tutaj.
1: Dobra.
0: Wodospad.
1: Tak, jest to wodospad w Parku Skaryszewskim, który jest w ogóle tak obudowany, że można sobie na jego szczycie zasiąść w takiej trochę jaskini nawet, proszę pana.
0: I pomedytować?
1: Nie do końca, tam nie polecam, ale można spróbować też. Ja jeżdżę właśnie ostatnio dosyć często w celach właśnie około medytacyjnych. Posiedzieć sobie nad pluskiem wody i tak sobie zrelaksować i odprężyć. Bardzo państwu polecam, szczerze mówiąc, miejscówę, bo no, jest tam coś takiego ciekawego w tym wodospadzie. Jest to taka bardzo nieoczywiste miejsce chyba na w ogóle mapie Warszawy.
0: Jeżeli ktoś coś może powiedzieć jeszcze nam o tym wodospadzie, to zapraszam, bo ja tu trafiłem na przykład na profil Pokaż mi swoją Warszawę i ktoś pokazał wodospad w Parku Skaryszewskim i zamiast w komentarzach ludzie pisać, że o tak, woda pochodzi z Morskiego Oka albo kamienie przetargano z rozbiórki, nie wiem, Stonehenge w... To no. Ludzie piszą, że ja lubię staw. Ulubione, no, może nie każdy wie, ale w parku jest bezpłatne wypożyczalnia kajaków. Albo to coś w typie, że ja powiedziałem, że jest staw i chciałem po prostu powiedzieć, że coś wiem o Parku Skaryszewskim, to mogę też powiedzieć, że jest po prawej stronie Wisły też. Ale no ludzie, coś ciekawego, a nie, że ślizgawka i korty tenisowe.
1: Ty się wczoraj urodziłeś? No, ty nie wiesz, jak internet działa?
0: Że tak.
1: No
0: jestem zaskoczony za każdym razem. Ale już nasi słuchacze na pewno wiedzą coś ciekawego.
1: O, zobacz, są polecajki jeszcze inne.
0: Czekaj, wspomnijcie o dzikach. Nie, no to nie teraz. Nie staw, tylko jezioro z kajakami. Okej. Mylę się, dosyć często to nie jest nowina, ale dajcie coś o tym pięknym miejscu w Parku Skaryszewskim.
1: Park Skaryszewski miał być w założeniu miniaturą Polski z wodą, górami, etc. Trzecie miejsce w Europie w konkursie Best Park 2009.
0: Miniatura jest... Polski z wodą i górami, dobra.
1: Coś jest w tym, nie? Takiego...
0: A w którym miejscu Łomże można znaleźć w Parku Skarszewskim?
1: Jezus, ty to się czepiasz, naprawdę.
0: Ale chętnie bym zobaczył, może jest...
1: Ale tak ogólnie
0: muszla koncertowa.
1: No tak. Plaży też tam nie ma, no.
0: A mogłaby być. Stracona okazja.
1: Może to jest...
0: Ale są stragany z pamiątkami pewnie, albo z goframi. Widziałeś, że Robert Lewandowski teraz gofra kupuje nad morzem?
1: Co?
0: W nowym klipie promującym Polskę? Też mam taki. Tak, jest.
1: Coś powinienem nadrobić, tak? Mhm. Chcesz powiedzieć? I żaglówki! A to jest Skaryszak, czy to jest... To nie wygląda
0: Skaryszak,
1: jak...
0: tak.
1: A, faktycznie. To Omegi, tak?
0: Takie miniaturowe, nie Omegi, jakieś tylko... maczki albo coś.
1: Nie. Mydelniczki. Jak się mydelniczki łódki nazywają? Drodzy Państwo.
0: Może kolega, który nam to wysłał, czyli Andrzej?
1: No, mam nadzieję, że mój ojciec nie słucha, bo się załamie.
0: Omegi to duże są.
1: No ja wiem, to nie są Omegi. To są tak zwane mydelniczki. Optymisty. O, to właśnie. Wygląda jak mydelniczka.
0: Ej, to fajne.
1: To
0: że można
1: dzieciaki
0: sobie...
1: się na tym uczy pływać. No i to ty też moglibyśmy pływać. Fajne, dwuosobowe takie.
0: Dawaj, zróbmy
1: bardzo
0: to.
1: Bardzo sympatyczne.
0: A ty umiesz? No,
1: na takim?
0: No.
1: Na Omedze też bym dał radę, no. Ja fajne. Mam ojca żeglarza, także. Ale patentu nie mam. Bo nigdy nie potrzebowałem.
0: Ja kiedyś płynąłem żaglówką pięknym statkiem Joseph Conrad z północy Francji do Portugalii. Byłem uczestnikiem rejsu i bardzo mi się podobało, ale nie starczyło mi później determinacji, żeby się zapisać na jakiś kurs, zrobić patent i poznać te wszystkie marszpikle i inne takie pikle.
1: Ja na przykład w ogóle nie... Ja całe życie mnie uczono pływać na czuja. Ja na przykład nie mam pojęcia nic o tych wiatrach, tam się mnie śmieją zawsze. Ja po prostu wsiadam i płynę i... Wiem, co zrobić, żeby płynęło, a nie tam.
0: Naturalny...
1: Tak mnie uczyli.
0: Naturalny
1: pływak. Rzucali mnie na łódkę i masz płyń. Ja mówię, tu musisz to, tamto. Ja tak się uczyłem. Nie polecam, szczerze mówiąc. Kiedyś się nauczę i kiedyś będę znał te wszystkie terminologie, te sterburty, inne burty i będę wiedział, gdzie jest przód, a gdzie tył i co oznacza ją te dziwne nazwy, co brzmią prawie po niemiecku.
0: No właśnie, nie można by tu po polsku lewa, prawa, a nie tam.
1: No ale dla ciebie jest lewa, a dla tego, kto płynie naprzeciwko ciebie, już nie jest lewa.
0: To jest moja lewa wtedy. No, jego prawa.
1: To rodzi konflikty.
0: Ale no nie, jest zielone światełko, jest czerwone światełko, to można by, a już tam... Ach, pik for pik tam.
1: Tak, dobra, spokój. Bo my za daleko żeśmy od Skaryszaka i wodospadu, który chciałem polecić, żeby państwo sobie odkryli, do pływania na łódkach. Nie o tym miało być. Także zagramy wam coś i jeszcze wrócimy, to może o tym Robercie, co, bo ja nic nie wiem. To mi pokażesz i potem państwu opowiemy.
0: Dobra, także
1: to... Gorsze Roberta Lewa, ale to nie, że on zrobił knajpę, tak? Tylko...
0: Nie.
1: Dobra, nic nie będziemy zdradzać, zaraz państwu na świeżo opowiemy.

0: drugi klip, tak? Promujący drugi. Polskę na świecie.
1: Tak.
0: On nie jest dla nas też, chcielibyśmy Państwu zaznaczyć.
1: A bo my wiemy w ogóle, że Polska fajna jest, nie?
0: Tak. I wiemy też, kto na świecie najlepiej mówi po polsku.
1: Robert Lewandowski?
0: Nie. Po polsku na świecie najlepiej mówią Polacy.
1: Tak.
0: Tak. Dlatego... Tak. Drugi spot promujący Polskę i Robert Lewandowski jedzący gofra. Z tym gościem, co kiedyś był amerykańskim aktorem, a teraz jest polskim aktorem.
1: Z Jessem Eisenbergiem, który zakochany w Polsce, ponieważ odkrył swoje polskie korzenie. Zrobił też film,
0: a
1: Prawdziwy
0: ból. A on jest zakochany w Polsce, czy znienawidził Amerykę przez prezydenta?
1: Jak mówią mędrcy, kawa nie wyklucza herbaty.
0: Droga środka,
1: chciałbym tego użyć na antenie, proszę bardzo, udało się. Także Jesse, no ma po prostu polskie korzenie, no. A że mówi, że nie lubi prezydenta swojego kraju?
0: Ja nie wiem, czy tak mówi. Ja nie znam chłopa.
1: To tam nie wolno. To jest prezydent wybrany w demokratycznych wyborach.
0: I to jest prezydent w ogóle świata też, nie?
1: To już znamy takie, tak, szeryf.
0: No.
1: I geograf wielki.
0: No tak, może zmieniać nazwy tak. No nieważne, nie o tym. O spocie promującym Polskę.

0: Mógłby też, no nie, no nie wiem, no.
1: Ale inny. Fajny spot. Jest Robert Lewandowski.
0: Jest. Tylko jest Lech Wałęsa. Ja mam wrażenie, że ktoś mi serwuje w tych spotach takie, no, uciętą wersję, pełnej wersji reklamy.
1: Że ale już ten, że to jest teaser do czegoś większego.
0: Że na przykład pan Robert powiedział, że kocham Polandę, ale ja w Chicago teraz mieszkam i mam, to jest tam czynsze są drogie, więc każda sekunda na ekranie jestem to droga. I tutaj scenik i oni powiedzieli aj,
1: tylko na gofra nas stać.
0: Ale tak sekundę by pan się tylko pokazał, dobra? No dobra, ma, pieniądz jest pieniądz, no nie? I tak, i
1: trzeba... Money is money.
0: Że ludzie zobaczyli, że on tam gofra je i nawet śmiesznie to zdążyli skomentować, że tam Poland more than expected, że to o cenę gofra chodzi. Waffle? Chyba Janek Koza tak to skomentował. To ja bym tam... Ojej, to musieli chyba zastopować, żeby zobaczyć, że on tego gofra tam kupił.
1: Ty wychwyciłeś, ja też. Ale bo mi powiedziałeś.
0: Bo najpierw Jesse, tam Lech Wałęsa chyba
1: a
0: też.
1: A czy myśmy po prostu zamienili Jesse'ego na Roberta? W sensie, że Robert pojechał tam, a Jesse przyjechał tu? Czy to jakiś taki był deal mieszany?
0: Nie. Nie.
1: To się przypadkowo zdarzyło, tak?
0: To są znani Polacy po prostu. Jest Kopernik, którego polskość jest podważana w Europie również też i przez historyków chyba, że to w ogóle, nie wiem, państwa polskiego chyba nawet tam, no nie wiem, Niemcy mieliby jakieś zdanie na ten temat. Jesse Eisenberg, który też takim Polakiem jest poprzez babcię czy mamę. No i Robert, który jest ekspatą.
1: Proszę państwa, odpalacie państwo telefony, wchodzicie na profil Włodi 4444 i tam się znajduje reklama Warszawy bardziej niż Polski. W takim stylu, w jakim się ją powinno zrobić.
0: Ale on doskonale to odtworzył.
1: Odpowiada za nią też mój kolega.
0: Pokazał, że da się.
1: Jestem bardzo nieobiektywny, ponieważ pomysłodawcą tego klipu jest mój znajomy. Ale czego się dla znajomych nie robi? Ale tak to się powinno robić. Są ogórki, są pierogi, jest wspomniany żurek, jest uśmiechnięty Włodzi, jest wisełka.
0: Wyższego brakuje?
1: Wszystko tam jest. Jak, Roberta Lewandowskiego.
0: Jak redaktor Michał, bo tak dzisiaj w tej nomenklaturze, wystawia bigos na balkon.
1: No, gdyby tylko kolega
0: w drugiej
1: Filip,
0: wersji klipu.
1: Gdyby tylko kolega Filip zadzwonił, ja nie wiem, czy tu jakiś był deal, czy
0: nawet
1: go nie
0: byś
1: było.
0: Naszykował bigos.
1: Ja za darmo bym zrobił. Pewnie. Nie ma problemu. Dla propagowania Polski i bigosu na świecie.
0: Unikalną cechą Polski jest to, że mamy cztery pory roku. O to by można powiedzieć na świecie. Możemy suszyć pranie mamy w odpowiedniej porze roku. No. Bigos chłodzić.
1: Polski balkon widział wiele.
0: Nasze, tak.
1: Dobrze, zostawimy państwa.
0: To jest nasze podwórko, na którym dorastaliśmy.
1: Włodzi 4444, tak powinno się
0: promować. A wiesz, jaką miałem taką cichą nadzieję, że ktoś zrobił klip promujący Polskę z Włodim, SLZ.
1: O, to było dobre.
0: No.
1: Ale jeszcze...
0: Jego głosem.
1: Dobra, nieważne. A nie, mogę chyba to powiedzieć. Gdybyśmy tylko mieli prawo jak w Holandii, to ten klip pewnie doszedłby do skutku. You don't go to poor countries to make money.

0: No cóż, Włodi musiał się pojawić w takim razie na antenie. W czarnym fraku z Fiszem i grubym Mielskim. 4 minuty do wiadomości na antenie Radio Campus. My się zawijamy, tak?
1: Pakujemy mandżur i jedziemy na Teksas.
0: Zostawimy was tutaj z jakąś może dobrą selekcją świeżych numerów po godzinie 9.30. Ja może coś tu wam fajnego poustawiam. Sporo fajnych premier też za nami. Dzisiaj nowy Bonobo. No nie zagraliśmy wam, bo jeszcze nie zdążyliśmy przesłuchać, bo ja 3 numery zdążyłem przesłuchać od rana.
1: Nie chcemy wam niesprawdzonej...
0: Tak, podejrzewałem, że w poniedziałek w magazynie muzycznym Kasia Wojtasik coś dla was przygotuje z nowego Bonobo, bo ona lubi, ale no zaznaczamy istnienie.
1: Możecie się dopominać.
0: Tak. Mhm. Można, tak. Możecie też do Kasi napisać po prostu. Hej Kasia, będzie nowy Bonobo w magazynie muzycznym?
1: Chłopaki mówili, że puścisz.
0: Tak. Ona mi często nie odpisuje, więc też jakby wam nie odpisała, to się nie przejmujcie, ona po prostu tak ma, żeby nie było.
1: Nie ma w tym nic złego.
0: Nie. Po prostu.
1: Tak dzisiaj, bywa. Słuchajcie, dzisiaj było wyjątkowo. Dzisiaj było zastępstwo, dzisiaj było szycie. Dzisiaj były tematy od słuchaczy.
0: Ale dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego o mrówkach afrykańskich.
1: Wodospadach.
0: O wodospadach w Warszawie. Ale to nie jest w ogóle jedyny wodospad w Warszawie, też chciałbym zaznaczyć. Ja na przykład teraz będę eksplorował. Chciałbym wodospady? Jeszcze w tym roku, tak, znalazłem jeszcze 2 inne na mapie warszawskiej wodospady i taki mam plan eksplorowania tematu około
1: w parku Kaskada? Jest wodospad?
0: Nie
1: czy
0: wiem.
1: Nie? Tylko tak się nazywa?
0: Nic nie powiem, nic nie zdradzę. Następnym razem, jak się tu będziemy spotykać, to przyjdę z innymi wodospadami, a być może nawet kiedyś opowiem państwu o ukrytych wodospadach, które miałem okazję eksplorować w nieodległym aż tak bardzo Rio de Janeiro.
1: Nieodległym aż tak bardzo,
0: no
1: mówisz?
0: No 8 godzin samolotem, co to jest?
1: A, chwila. Tyle, co na trasie łazienkowskiej się stoi.
0: Państwo, za tym teraz wszystko się, wiesz, kurczy, wszędzie jest szybciej i tak dalej.
1: Więc globalizacja wodospadów.
0: Więc może kiedyś państwu zdradzę tipy, jak się na fajne wodospady, których na mapach nie ma, dostać. Jakbyście lecieli do Rio, to można do mnie pisać, ja wam zdradzę lokalizację.
1: Dobra.
0: Są tak zwane Cachoeiras de Rio de Janeiro. Są tylko dla lokalców. Trzeba znać lokalców, żeby się tam dostać, bo trzeba się przebić przez mini dżunglę. Ale przechodzi się obok Marakany, żeby się na nie dostać, więc w ogóle jest
1: dla
0: Sica la Fon.
1: Tak, dla wielbicieli piłeczki.
0: Też. Ale niekoniecznie.
1: I wodospadów.
0: Głównie wodospadów. Dobra, gramy, żegnamy się, pozdrawiamy ciepło i serdecznie. Aha, już i tak wiadomości będzie przewołowa. Nic na to nie poradzimy. Nic tylko grać.
1: Bye.
0: Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.

0: warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.
1: Minęła nam już 9:30, przed mikrofonem Damian Broszko.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Do 12:00 będzie trwał protest maszynistów. Akcja jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, ale według wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka to akcja polityczna. Amerykańska delegacja przegląda wciąż potencjalne miejsca dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Stała obecność amerykańskiej armii znacząco wpłynie na polskie bezpieczeństwo, ale na decyzję, choć bliżej niż kilka miesięcy temu jesteśmy do niej, to wciąż przyjdzie nam jeszcze na nią poczekać. Na koniec sport i pewna wygrana polskich siatkarzy na inauguracji Mistrzostw Europy.
2: Wiadomości.
3: Do południa będzie trwał protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe mają zwolnić do 20 km na godzinę, co może spowodować opóźnienia. Obecnie największe z nich mają pociągi z Zakopanego do Świnoujścia, to jest aż 188 minut, z Gdyni do Pragi 172 minuty, czy z relacja Poznań Główny Ustka to 169 minut. Opóźnienia to 40% wszystkich przyjazdów w Polsce, a wynoszą łącznie ponad 5000 minut. Protest pierwotnie miał trwać do północy.
4: A dzisiejszy protest jest szkodliwy przede wszystkim dla pasażerów. Całe szczęście, że skala tego protestu nie jest tak duża, jak pierwotnie zapowiadana.
3: Mówił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który też dodał, że według niego protest jest akcją polityczną. Ale inaczej widzą to maszyniści. Mówią, że to jest konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, do którego doszło w środę.
5: Protest się odbędzie. On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
3: Mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Kierujący pojazdem ciężarowym miał wjechać na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem. Sprawę bada prokuratura, o czym mówiła na antenie TVP Info prokurator Aneta Guść, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu.
6: Zabezpieczone zostały zapisy z kamer, z lokomotywy, rejestrator głosu z wnętrza lokomotywy. Na podstawie danych z tych rejestratorów, z tych kamer ustalimy, jaki był faktyczny przebieg tego zdarzenia. Wykorzystany został sprzęt specjalistyczny do zabezpieczenia, zarejestrowania położenia pociągu powypadkowo, tak zwany skaner 3D. Posłuży on następnie biegłym do opracowania opinii dotyczącej przebiegu i przyczyn tej katastrofy.
3: W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa, dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu. Delegacja amerykańska kontynuuje przegląd potencjalnych miejsc pod stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. W grę wchodzi Polska Zachodnia. Polska przedstawi swoje propozycje, ale ostateczną decyzję podejmą Stany Zjednoczone. Ale kiedy? To jeszcze potrwa. Natomiast jak powiedziała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TVN24, to nie jedyna decyzja, na którą czeka Polska.
7: Decyzja w sprawie bazy, myślę, że na nią jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Z drugiej strony decyzje dotyczące centrum serwisowego, jeżeli chodzi o pociski do patriotów, to jest decyzja, która zapadnie szybciej, bo to jest decyzja, której spodziewam się w ciągu kilku tygodni. Koniec września, początek października, ta decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych powinna zapaść. Myśmy wczoraj formalnie złożyli jako rząd wniosek cały z przedstawionym planem, jak chcemy to realizować na terytorium Polski. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie.
3: Polska ma już bazy amerykańskie, ale wszystkie w charakterze rotacyjnym. Jak mówił Andrzej Szejna z Nowej Lewicy w TVP Info, stała obecność to sygnał dla wrogów naszego kraju.
8: No jest dla Putina, krótko mówiąc, sygnałem, tu nie możesz nigdy myśleć o uderzeniu, bo uderzając w Polskę, uderzasz w NATO, uderzając w Polskę, uderzasz w Stany Zjednoczone bezpośrednio w ich żołnierzy.
3: Stała obecność amerykańska to przylot nie tylko żołnierzy, ale także rodzin. Stąd wymaga to budowy całej infrastruktury, m.in. szkół, sklepów, szpitala. I to będzie duży koszt, który w większości poniesie Polska.
9: To jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
3: Powiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Sportowy kampus.
3: Polscy siatkarze w bezbłędny sposób weszli w grę podczas Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zaingurowali turniej wygraną przeciwko Portugalczykom w trzech setach do 12, do 18 i do 20. O kontroli przebiegu całego spotkania wypowiedział się libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak w rozmowie z Polsat Sport.
10: Wiedzieliśmy, że to będzie klucz do tego meczu, także od samego początku do samego końca kontrolowaliśmy ten mecz tak, jakbyśmy sobie to wymarzyli przed nim. Wiemy, że to jest jeszcze ten etap, gdzie będzie dużo jednostronnych spotkań. Myślę, że to wczorajsze było chociażby jednym z nich. Natomiast im dalej w las, tym pewnie więcej ciekawych meczów i będziemy śledzić.
3: Po pierwszej kolejce prócz Polaków i w ich grupie wygrali Bułgarzy z Macedończykami oraz Ukraińcy przeciwko Izraelczykom. I to właśnie z tą ostatnią reprezentacją Polacy zmierzą się w następnym spotkaniu. To rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.
11: Radio Campus. Same sztosy.

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczek?

0: Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomijmy takoż i bez wytycznych wejść.

zdaniem na lądopr dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na lądopr dasz

Radio Campus 97.1 FM.

Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.

Minęła godzina 11, a więc zaczynamy piątkowy kampus główny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i będę z wami przez najbliższe 2 godziny, a z nami będą także specjaliści od czujników kwantowych, o których porozmawiamy już za chwilę, oraz o karalności, to znaczy jak w ogóle sędziowie decydują, że ktoś powinien trafić na 3, a nie na przykład na 5 lat do więzienia. To wszystko w dzisiejszym programie.

0: Konfuz główny.
1: Kiedy doda się do czegoś słowo kwantowe, zawsze trochę bardziej zaczyna rozbudzać wyobraźnię, więc myślę, że i dzisiaj, jak dodamy sobie kwantowe do słowa czujniki czy sensory, to tworzymy zupełnie nowy świat w tym, o czym myślimy sobie na co dzień jako o czymś, co coś detektuje, o czujnikach, sensorach, a zwłaszcza, że okazja do dzisiejszej rozmowy z moim gościem jest wyjątkowa, ponieważ na chwilę praktycznie po tym, jak otrzymał grant ERC na realizację projektu właśnie w tym obszarze, moim gościem jest doktor habilitowany Michał Parniak z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To odkodujmy sobie może na początku, zanim porozmawiamy o wszystkich innych rzeczach, to słowo te czujniki kwantowe. Czym one w ogóle są i czym różnią się od takich zwykłych czujników?
2: Więc oczywiście kwantowość to właśnie dzisiaj jest takie trochę słowo wytrych, słowo klucz do tego, aby budować nowe rzeczy i na tym opierać nowe technologie. I właśnie te technologie kwantowe możemy sobie podzielić dzisiaj na obliczenia kwantowe, czyli to, co znane jest pod pojęciem komputerów kwantowych, na komunikację kwantową, która wykorzystuje pojedyncze fotony do bezpiecznej komunikacji, ale właśnie nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj o tej trzecim filarze technologii kwantowych ogólnie, czyli o sensorach, sensoryce, czujnikach kwantowych. Więc w czujnikach kwantowych staramy się wykorzystywać podobne efekty, które są używane w tych innych gałęziach technologii kwantowych do tego, aby być w stanie coś zmierzyć bardziej precyzyjnie. Więc nie definiujemy, nie mówimy z góry, co musi być tym czujnikiem kwantowym, tylko raczej myślimy, że efekty, z którymi chcemy się zmagać, mają być podobne jak w tych innych technologiach kwantowych, czyli mają wykorzystywać na przykład właśnie pojedyncze cząstki światła lub materii, czyli fotony albo atomy, albo mają wykorzystywać inne jeszcze bardzo subtelne efekty kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie. Tak więc sensor kwantowy to może być coś niesamowicie prostego. Na przykład dobrym przykładem sensora kwantowego jest pojedynczy atom. Więc trudność nie polega na tym, aby w tym przypadku akurat trudność nie polega na tym, żeby taki atom być w stanie w ogóle mieć, bo zwykle o atomy całkiem łatwo, tylko aby kontrolować go w taki sposób, żeby on mógł służyć jako sensor. No i chciałbym dodać, że w na przykład komputerach kwantowych chcemy wprowadzać nasze atomy lub inne bardziej skomplikowane urządzenia w te bardzo czułe na zewnętrzne zaburzenia stany kwantowe, czyli że zwykle to polega na tym, że potem musimy zbudować jeszcze obudowę, osłonę, zamrozić wszystko w takiej chłodziarce rozcieńczalnikowej do temperatury ledwo co powyżej zera absolutnego. Jest to bardzo trudne. Natomiast myślimy teraz tak, no dobrze, no to skoro te rzeczy są tak potwornie wrażliwe na te zewnętrzne zaburzenia, to spróbujmy je zmierzyć. I to jest, myślę, że podstawowa zaleta nowych pomysłów na sensory kwantowe, że to mogą być sensory bardzo czułe na te zewnętrzne zaburzenia. Zaburzenia jak na przykład siła, jak na przykład promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło, radio, pole magnetyczne, pole elektryczne i można by tak jeszcze parę innych rzeczy wymieniać. Są też sensory kwantowe grawitacji na przykład. No a po drugie, sensory kwantowe często mogą mieć w sobie wbudowaną kalibrację, czyli pomagają nam dzięki efektom kwantowym, dzięki temu, że to jest takie bardzo fundamentalne i wszystko da się wyprowadzić z praw fizyki, pomagają nam lepiej odpowiadać sobie na pytanie, okej, co ten sensor właściwie mierzy i jak to, co on mierzy, ten sygnał się przekłada na realne jednostki. Na przykład pozwala nam zmierzyć, ile voltów dokładnie ma pole elektromagnetyczne bez budowania dodatkowego odniesienia, które nam mówi, co to właściwie jest 1 volt.
1: To właśnie to pytanie bym jeszcze pociągnął dalej, to znaczy, co można w ogóle mierzyć przy pomocy sensorów kwantowych, no bo wspomniał pan już o co najmniej paru rzeczach, była grawitacja, było pole elektromagnetyczne, co jeszcze?
2: Więc sensor kwantowy właściwie może zmierzyć dowolny sygnał, który jakoś go zaburza w pozornie złośliwy sposób, a w rzeczywistości w sposób, jaki chcemy. I

0: znajduje. Pole magnetyczne, czyli można wykrywać bardzo słabe pola magnetyczne, na przykład fluktuacje, czyli nie tyle, że pole ziemskie jest dość łatwo wykryć, natomiast ciężko się wykrywa drobne różnice, jakie występują w polu magnetycznym Ziemi pomiędzy różnymi punktami i do tego sensory kwantowe są świetne. Na pewno są też inne przykłady. Zwykle to, co mówię, to już jest większość możliwych zaburzeń, natomiast jeszcze ważne są konteksty, w jakich te sensory mogą być zastosowane. No bo mówimy tutaj, jakiś sensor radiowy, czyli trochę jak antena, sensor pola magnetycznego to może do nawigacji, ale zaburzenia zdarzają się również w organizmach biologicznych, więc sensory kwantowe mogą się też przydawać w medycynie, w kalibracji urządzeń medycznych i w wielu jeszcze innych gałęziach. To jest tyle, co mi przychodzi do głowy odnośnie tych rzeczy, którymi ja się zajmuję w tej chwili. Natomiast sensory kwantowe się naprawdę zaczynają przydawać i od takiej skali mikro, czyli od jakichś takich malutkich zaburzeń, do skali makro. Myślę, że największym przykładem znanego, istniejącego sensora kwantowego jest ten interferometr fal grawitacyjnych, które tam się nazywają LIGO. To są te wielkie urządzenia, które są w stanie wykrywać fale grawitacyjne wygenerowane przez odległe czarne dziury. I tam rzeczywiście są wykorzystywane efekty kwantowe, więc można uznać to za największy istniejący na Ziemi przykład sensora kwantowego, no, działającego w kompletnie makroskali, ale wykrywającego bardzo słabe sygnały.
1: Gdyby te sensory były już doskonałe, to nie byłoby potrzeby ich badania, więc o tym, co projekt doktora habilitowanego Michała Parniaka zmieni w tym, porozmawiamy za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Michałem Parniakiem z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, a przypomnę, że rozmawiamy o sensorach kwantowych, które do tej pory też nie są jeszcze idealne, więc tu bym chciał zapytać, jakie są na razie największe przeszkody w wykorzystywaniu tej technologii?
1: Przechodząc do konkretu trochę, to sensory, które chcemy zbudować w naszym projekcie, mają być, można powiedzieć, konkurencją dla normalnych sensorów radiowych, czyli po prostu można powiedzieć odbiorników radiowych. Tyle, że niekoniecznie działających na częstotliwościach FM, jak zwykle radio, tylko mówimy raczej o dużo wyższych częstotliwościach, takich choćby może zaczynając od takich, które są używane w sieciach typu 5G do bardzo szybkich transmisji, a idąc nawet wyżej, czyli coś, co się nazywa fale milimetrowe albo fale terahercowe. Więc ten zakres częstotliwości jest, można powiedzieć, nieco mniej zbadany. Często się nazywa go wręcz taką terahertz gap, czyli że taką przerwą terahercową, gdzie po prostu zarówno brakuje dobrych czujników, jak i też brakuje dobrych nadajników. No i oczywiście są grupy, które pracują nad nadajnikami. My akurat pracujemy nad superprecyzyjnymi czujnikami w tym zakresie. Chcemy wykorzystać do tego już wspomniane wcześniej atomy, czyli użyć pojedynczych atomów i niekoniecznie muszą być to atomy, które jak każdy atom muszę kontrolować precyzyjnie. Czasem to może być, powiedzmy, kilkadziesiąt tysięcy precyzyjnie kontrolowanych atomów. Precyzyjna kontrola oznacza to, że musimy przy pomocy laserów precyzyjnie kontrolować, w jakich stanach te atomy się znajdują, czyli dokładnie gdzie ten elektron walencyjny się w każdym z tych atomów znajduje. No i jeśli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, w szczególności jesteśmy w stanie odsunąć elektron walencyjny na daleką orbitę, także taki atom się staje, można powiedzieć, bardzo duży, to się nazywa atomy rydbergowskie, to taki atom staje się bardzo wrażliwy na zewnętrzne promieniowanie, na przykład tu wspomniane promieniowanie mikrofalowe, terahercowe, radiowe i tak dalej. No i teraz taki atom jest jednocześnie anteną i pewnego rodzaju mikserem, czyli spełnia wiele z cech takiego zwykłego odbiornika radiowego na właśnie te bardzo wysokie częstotliwości. No i pytanie, które musimy sobie zadać, to właściwie tutaj potrzebujemy, tych atomów, laserów, to czy to jest lepsze od tego radia, czy wcale nie jest lepsze od tego radia, czyli na przykład jest lepsze, to jaki duży jest overhead, żeby coś takiego użyć versus normalny odbiornik radiowy. No i okazuje się, że odpowiedź na to nie jest taka zupełnie prosta, ponieważ właściwie na wszystkie te pytania to można odpowiedzieć, to zależy. No i my musimy trochę to rozpracować teraz, tak, że rozpracować w których zakresach częstotliwości, wydaje się, że w szczególności w tych bardzo wysokich, nasze sensory mogą być lepsze od zwykłych odbiorników i ponadto rozpracować, w jaki sposób kontrolować stan atomów przy pomocy laserów, żeby coś takiego docelowo mogło się też mieścić w niedużym pudełku typu radyjko, zajmować połowę pokoju, który jest precyzyjnie kontrolowanym co do temperatury, klimatyzacji i tak dalej, laboratorium.
0: To ja wejdę w takie buty osoby, która bardzo lubi pragmatyczne rzeczy i zapytam, czy zwłaszcza ta długość fali, która was interesuje, jest po prostu interesująca poznawczo, właśnie ze względu na ten gap, o którym pan wspominał, czy też może też otwiera jakieś nowe zastosowania, albo może to być przydatne, szczególnie wykorzystanie właśnie tego, czego na przykład nie można użyć w żadnej innej długości.
1: Zdecydowanie tutaj otwiera, czyli wykorzystywanie częstotliwości, wyższych częstotliwości, niż choćby, powiedzmy, tak, że gdzieś ta dolna granica naszych zastosowań leży przy może 2,4 GHz, czyli to jest po prostu Wi-Fi. Górna granica naszych zastosowań to częstość potencjalnie nawet 1000 razy wyższa, czyli powyżej 2 tak zwanych teraherców, czy 2000 GHz. I te pasma mają coraz większe znaczenie, jak w tym momencie się coraz więcej o nich dowiadujemy, jak rzeczywiście mierzyć w tych zakresach, tak to ma coraz większe znaczenie. Poczynając od tego, że transmisje mogą być bardziej szerokopasmowe i w związku z tym szybsze w tych pasmach. Ponadto no, uwalniamy też ogromne zakresy pasma, więc pozbywamy się troszkę tego problemu, że pasma radiowe są już mocno zapchane, każdy ma jakieś swoje zarezerwowane, prawda, tam nie, tutaj nie wolno transmitować, bo lotnisko, tam nie wolno transmitować, bo wojsko, tak i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli jesteśmy w stanie tysiąckrotnie zwiększyć ten zakres, gdzie w ogóle możemy transmitować, to jest korzystne dla wszelkiego rodzaju transmisji, w szczególności w jakichś różnych wschodzących technologiach typu Internet of Things, takie różne smart urządzenia i tak dalej. No dobrze, czyli to okej, uwalniamy kolejne zakresy pasma, no ale również są to ważne pasma, jak się okazuje, pod względem tego, żeby radary mogły działać w tych zakresach, a takie radary nie tylko będą wykrywać jakieś obiekty, tak mogą się okazują również bardzo ważne do badań atmosfery. Więc w tym zakresie setek tysięcy gigaherców pewną istotną odpowiedź mają do nas gazy atmosferyczne, czyli możemy obserwować gazy atmosferyczne w różnych warstwach atmosfery i mierzyć ich temperaturę i w ten sposób znacznie zwiększać precyzję naszego zrozumienia atmosfery, co w ostateczności się przekłada na naszą wiedzę o pogodzie i klimacie. Także myślę, że samo pasmo terahercowe, a jeszcze nie wspomniałem o tym, że bardzo wiele rzeczy jest przezroczystych w tym paśmie terahercowym, więc jest to świetne pasmo do tego, żeby różne rzeczy być w stanie prześwietlać, trochę ala jak rentgenem, tak? Tylko, że to jest akurat zupełnie bezpieczne, bo to ma energię mniejszą niż światło z żarówki, tak? Czyli jest to bezpieczniejsze niż zwykłe światło w przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego. No, jest też przezroczyste dla innych rzeczy, więc to nie jest zupełnie zastąpienie, ale również bardzo istotne zastosowanie. No i te zastosowania, one się pojawiają dopiero teraz, dlatego, że właśnie źródła i odbiorniki na te częstotliwości były do tej pory mocno niedostępne.
0: W takim razie wiemy już co i po co, to jeszcze zaraz dowiemy się jak, czyli jak będzie wyglądał sam projekt i jak otworzyć dla nas ten przedział pasma.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.
2: Tylko w te

0: Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Michałem Parniakiem z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, a przypomnę, że rozmawiamy o sensorach kwantowych, dzisiaj zwłaszcza przy okazji grantu ERC Starting Grant, czyli takiego prestiżowego europejskiego grantu na już większe kwoty badawcze, które dają naukowcom jeszcze szersze możliwości badawcze. Więc chciałbym zapytać, no właśnie, jak będzie wyglądał sam projekt tego, żeby otworzyć, tak nazwę to jeszcze bardziej poetycko, otworzyć dla nas to pasmo częstotliwości.
1: Więc w naszym projekcie właśnie w ramach tego grantu ERC chcemy przede wszystkim sprawdzić nowe sposoby kontroli tych atomów, aby rzeczywiście zobaczyć, że one mogą pobić w swojej wydajności, w swojej czułości, ogólnie jakimś całym performance'ie, konwencjonalne sensory. I będziemy tutaj patrzeć od tych konwencjonalnych niskich częstotliwości mikrofalowych, aż po właśnie promieniowanie terahercowe i chcemy sprawdzić, czy nasze sensory mogą odbierać zarówno jakieś konkretne transmisje, jak i na przykład być w stanie zdalnie mierzyć temperaturę obiektów. To się wtedy nazywa takie urządzenie radiometr, czyli że to, można powiedzieć, że to jest troszeczkę taka jak kamera termowizyjna, tylko że ona właśnie nie działa na podczerwień, która jest powiedzmy całkiem bliska zwykłemu światłu, co działa na promieniowanie milimetrowe i również mikrofalowe, co de facto powoduje, że możemy też oglądać temperaturę jakichś rzeczy, powiedzmy, dla których, nie wiem, jedna rzecz będzie przezroczysta, więc ja będę mógł obserwować, powiedzmy, temperaturę czegoś, co jest za kartką papieru. No, jako przykład. W każdym razie, co istotne, to projekt ten jest bardzo na pograniczu fizyki, czyli tego, że musimy kontrolować atomy na nowe sposoby, musimy stosować metody tak zwanej metrologii kwantowej, które mówi nam, w jaki sposób przygotowywać pomiary pod względem dosłownie takim na kartce papieru, a następnie jak to przenieść w eksperyment, tak aby to, co robimy, było optymalne, najlepsze, jak się da. I z drugiej strony te metody chcemy zastosować jednak po to, żeby naprawdę zrobić lepsze sensory, więc jest to tak naprawdę coś, co można by uznać nie za fragment fizyki, tylko inżynierii elektronicznej. I tutaj warto dodać, że właśnie w grantach ERC projekty składa się do różnych paneli, tak? Czyli na przykład jest to inny panel mówi o fizyce fundamentalnej, a inny panel mówi o inżynierii. Ja się akurat zdecydowałem, że tutaj, mimo że właśnie metody są z fizyki i my zaczęliśmy te sensory konstruować od zera, czyli od podstawowych efektów fizycznych w naszym laboratorium, tak ten przełomowe zastosowanie, o które pyta naukowców ERC, bo to mają pokazać naukowcy, że dokonają jakiegoś przełomu. To nie musi być właśnie przełom praktyczny, to czasem może być przełom fundamentalny pod względem tego, że odkryje nowe cząstki. No ja tutaj nie odkryję, tak? To nie o to chodzi. Tutaj właśnie ten przełom jest w zastosowaniu inżynierskim. Dlatego jest to projekt właśnie w tym panelu inżynierskim przede wszystkim i do niego został złożony i przez niego był oceniany. Natomiast innowacyjność polega na tym, że stosujemy fundamentalną fizykę, aby się przebić przez pewną ścianę w inżynierii. Natomiast tym niemniej mnie to bardzo cieszy, że jest to pierwszy projekt w tym panelu inżynierskim na Uniwersytecie Warszawskim. Nie jest pierwszy w Polsce, co też cieszy, ponieważ już w Polsce, o ile wiem, mamy nawet dwa projekty, chyba mamy trzy projekty w tym panelu inżynierskim. Łącznie z moim to będą już cztery, z czego, o ile wiem, tutaj znów włącznie z moim, trzy z nich dotyczą teraherców. Jeden też jest na Politechnice Warszawskiej, a drugi na Politechnice Wrocławskiej. I to jest świetnie, tych ludzi też znam, że no tutaj ja bardzo nie lubię mówić, że ogłaszamy, że teraz zostajemy doliną terahercową, dlatego że każdy sobie tak może ogłosić i ostatnio, jak się patrzy, ile regionów w Europie, ale nie, na całym świecie ogłasza, że oni będą Doliną Kwantową. To jest oczywiście kalka ze sformułowania Dolina Krzemowa. Tak? No, każdy teraz uwielbia ogłaszać, że oni będą Doliną Kwantową. Tak? No ale może my możemy tutaj mieć za to pewną niszę, gdzie niektórzy budują detektory, inni budują sensory w zakresie terahercowym. Myślę, że to jest fajne, że taki deep tech się w Polsce rozwija.
0: To zapytałbym właśnie na koniec jeszcze naszej rozmowy, co będzie takim efektem faktycznie tego projektu? Czy to będzie, ja tak sobie wyobrażamy, takie pudełko, w którym ten sensor gdzieś siedzi w środku, czy to jest taki bardziej przepis na to, jak to można wykonać?
1: Pudełko rzeczywiście ma powstać, ale ważniejszy jest przepis w tym przypadku, bo pudełko to i tak powstanie najwyżej w jednym egzemplarzu tutaj i ono ma nam pozwolić nauczyć się, w jaki sposób te atomy kontrolować optymalnie, ponieważ jest to wciąż projekt naukowy. Natomiast jeśli uda się tutaj znaleźć odpowiednie protokoły, które rzeczywiście pokażą, że bijemy ograniczenia klasycznej elektroniki i jeszcze do tego ma to sens potencjalnie ekonomiczny, no to należy się spodziewać, że jest to projekt, ładnie mówiąc, komercjalizowalny, tak? Natomiast oczywiście same projekty ERC mają być takimi badaniami jednak przede wszystkim motywowanymi ciekawością tego, czy to się da zrobić, a po zakończeniu takiego projektu będziemy patrzeć, czy taki przepis da się teraz przenieść na większą skalę. Na większą skalę, znaczy niekoniecznie większą, że on ma być większy. Być może właśnie sensor ma być mniejszy, ale ma być teraz, powiedzmy, zastanówmy się, okej, a co jeśli byśmy musieli zrobić 1000 takich sensorów, no to nie możemy mieć teraz, jak chce się zrobić 1000 sensorów, to nie może być również 1000 doktorantów, gdzie każdy musi obsługiwać każdy sensor, dlatego, że tam jest, powiedzmy, jeszcze za dużo rzeczy nieautomatycznych, więc no, następnie trzeba będzie popatrzeć, jak takie rzeczy automatyzować, żeby mogły działać sekundę po włączeniu przycisku on po prostu.
0: W takim razie za te 5 najbliższych lat trzymam kciuki. Opowiadał o sensorach kwantowych opowiadał doktor habilitowany Michał Parniak z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kampus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Na niskiej orbicie okołoziemskiej orbituje sobie satelita, która jest niesamowicie przydatna dla naszej nauki, która niestety zaczyna się deorbitować i już w październiku tego roku, czyli za miesiąc, miałaby spaść na Ziemię. W sensie, no wiadomo, nic by się nie stało, ale teleskop by się popsuł. Więc naukowcy ruszają z bardzo szybką misją, która zajmuje zaledwie rok. Rakieta zostanie wystrzelona z odrzutowca gdzieś wysoko w atmosferze, po czym podleci tam, złapie ją mechanicznymi ramionami i wyniesie na wyższą orbitę. To absolutnie brzmi jak, no nie wiem, scenariusz filmu science fiction, nie czegoś, co dzieje się w odległej przyszłości, jeszcze w ogóle z tym napięciem takim, więc w jakimś takim thrillerze, a tu proszę, takie rzeczy dzieją się, może nie na co dzień, ale na naszych własnych oczach. Mowa o misji Swift Boost. Chodzi właśnie o teleskop Swift, który zajmuje się identyfikowaniem i obserwowaniem rozbłysków gamma, które pojawiają się w takich wyjątkowych okolicznościach wybuchu supernowych. No ale niestety zaczyna z tej orbity spadać. Jest już prawie 300 km niżej niż był pierwotnie, 1/2 swojej pierwotnej wysokości, no, ale naukowcy z NASA chcą go tam zatrzymać z powrotem. Misja zaczęła się w lipcu i potrwa jeszcze trochę, także możemy trzymać kciuki. Pulsar, no się na programie, projekcie Pulsar przeczytacie więcej o tej akcji. To jest absolutnie niesamowite. Naprawdę nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. Ale skoro już o kosmicznym recyklingu było, tak połączę te wątki, to jeszcze o ziemskim recyklingu i w forum akademickim z kolei możecie przeczytać o pomyśle na włączaniu różnych produktów, odpadów przemysłowych do betonu, tak żeby móc skorzystać z jakichś odpadów, które często mają fajne właściwości, dużo ciekawsze niż beton, ale jeszcze nie włączamy ich tam ze względów po prostu ekonomicznych. Mowa tu na przykład o tym, co powstaje nam przy okazji przemysłu biopaliw, czy produkcji kruszyw, czy tego grafitu, tak zwanej czarnej masy, który ma całkiem dobrą pojemność cieplną i mógłby jeszcze bardziej zwiększyć jakby wydajność energetyczną domów, które byłyby budowane z takich bloczków z domieszkami. Jeszcze więcej tam różnych substancji jest podanych, które można byłoby tam dorzucić, choćby grafit pochodzący z baterii, które już też się zużywają. O tym wszystkim badaniach polskich naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego możecie przeczytać na forum akademickim.

Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wiemy w ogóle, co się dzieje pod ziemią? W sensie, jak wyglądają warstwy geologiczne, jakieś tam inne rzeczy? Nie, ja nie, ale dzięki temu tekstowi zaczynamy trochę o tym myśleć, bo faktycznie to jest nietrywialne zadanie. Nie jest łatwo, jest trochę różnych narzędzi. Najwięcej, czego też nie wiedziałem, dowiadujemy się o naszej glebie z trzęsień ziemi, z tego, jak wewnątrz rozchodzą się fale. To można zmierzyć i sprawdzić, no ale przecież nie wszędzie występują trzęsienia ziemi, więc żeby dowiedzieć się tego, jak działają wszędzie, trzeba poszukać nowych narzędzi. No i na przykład jest to taki pomysł, żeby grzmoty burzowe zaprzęgnąć do badania i sprawdzenia tego, co się dzieje pod powierzchnią ziemi. To są badania realizowane w Stanach, w Pensylwanii, natomiast również z polskim udziałem. Naukowcy wykorzystali to, że dosyć dramatyczne warunki powstają wokół takiego pioruna. Powietrze niesamowicie się rozgrzewa, przez co powoduje taką falę uderzeniową, a później również akustyczną. Jak dociera do ziemi, no to w niej również się rozchodzi. No i składając odpowiednie sensory, w tym przypadku bardzo długi światłowód wyposażony w 2137 czujników, udało się sprawdzić, w jaki sposób rozchodzą się te fale i przełożyć to na skład Ziemi. No i również dzięki tej architekturze udało się potwierdzić, że no te wyniki z piorunów i mierzenia tego światłowodami są spójne z tym, jak to wygląda, jak wyglądają wyniki z innych narzędzi. Ten światłowód jest nieintuicyjny, dodam jeszcze, że on po prostu jest położony pod ulicami, tak jakby, czy on po prostu sobie leży na takim długim odcinku i z różnym czasie ta fala tam dociera i różnie zakrzywia ten światłowód. To jest w ogóle mega dziwne, w sensie to jest niesamowite, że faktycznie dzięki temu można się czegoś dowiedzieć, no ale można. W nauce w Polsce przeczytacie więcej, tak samo jak w tym samym miejscu jeszcze więcej o teleskopie Nancy Grace Roman, która to misja jest gdzieś w kosmosie w drodze do punktu L2, który jest jego punktem docelowym, w którym no szczególnie w polskiej nauce jest głośny, ponieważ mamy nasz własny projekt OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment, który tworzą polscy naukowcy, którzy dzięki tej misji będą mogli jeszcze sprawniej poszukiwać egzoplanet, czyli planet poza naszym Układem Słonecznym, zarówno w tych innych układach gwiezdnych, ale też planet swobodnych, które lecą sobie gdzieś tam przez przestrzeń kosmiczną. To wszystko jest możliwe dzięki zjawisku mikrosoczewkowania, czyli tego, że jeżeli za gwiazdą, która świeci przed gwiazdą z naszej perspektywy, przeleci jakaś planeta, no to to światło będzie trochę inne. Ono się zakrzywi i dotrze do nas w inny sposób. A tak się składa, że teleskop, który właśnie leci do swojego punktu docelowego, ma pole widzenia mniej więcej 100 razy większe niż teleskop Hubble'a, co pozwoli nam na dużo lepszą, dużo jakby sprawniejszą i taką bardziej konsekwentną, powiedzmy, obserwację tego wszystkiego, co się dzieje w kosmosie. Dużo szerszą perspektywę będziemy mogli obserwować. Także w listopadzie powinien dotrzeć na miejsce, więc w nowym roku pewnie możemy już czekać na jakieś nowe ogłoszenia. Kampus główny.

0: Jak sobie teraz rozmawiamy, to gdzieś nad naszymi głowami czy za naszymi plecami trwa konferencja EuroClim, 26. edycja, a już druga w Polsce. To jest całkiem fajna okazja, żeby porozmawiać sobie trochę o naukach prawnych, kryminologicznych, wszystkim, co jest z tym obszarem związanym. No i tak też będzie dzisiaj. Moim gościem jest dr Dominik Wzorek z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
1: Cześć.
0: To zacznijmy może od powiedzenia sobie paru słów jeszcze o konferencji, no bo jest

0: zostało również 100 wystąpień w takich pre-arranged panels, czyli takich panelach, które zostały zgłoszone w całości przez organizatorów. No i tutaj muszę powiedzieć, że łącznie mamy 385 sesji w ciągu tych kilku dni konferencji. I uczestnikami konferencji są naprawdę przedstawiciele nie tylko europejskiej kryminologii, ale również światowej. Mamy nie tylko osoby z Wielkiej Brytanii, bardzo licznie reprezentowane państwo u nas, Holandii, Polski w tym roku, bardzo licznie, ale też ze Stanów Zjednoczonych, czy chociażby z państw azjatyckich. To jest bardzo duże wydarzenie. I trzeba sobie powiedzieć, że chyba pierwsza tak duża kryminologiczna konferencja w Polsce, dlatego że, tak jak wspomniałeś, poprzedni Eurocrime, który 21 lat temu miał miejsce w Krakowie, miał około 300 uczestników, my mamy tych uczestników 1700, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duże wydarzenie.
1: Ja zrobiłem to takie przejęzyczenie, próbując powiedzieć kryminalist, ale chodzi o kryminologię i chciałbym też to trochę rozpakować, to znaczy jacy specjaliści w ogóle są kryminologami, albo nawet w tym sensie, jakie dziedziny i czym zajmuje się kryminologia, czym różni się od kryminalistyki.
0: To pierwsza bardzo ważna rzecz to, że kryminologia jest nauką społeczną. I to jest nauka, która zajmuje się takimi pięcioma rzeczami. Przestępcą, czyli tym, kto popełnia czyn, który jest zabroniony przez prawo. Zajmuje się przestępczością, czyli takim zjawiskiem masowym, składającym się z poszczególnych zachowań. Zajmuje się przestępstwem jako pewną kategorią ludzkiego zachowania. Ale odpowiadamy sobie też na pytanie na to, kto pada ofiarami przestępstw, czyli zajmujemy się również ofiarami przestępstw i w jaki sposób społeczeństwo reaguje na zdarzenia czy zachowania niezgodne z prawem. I ponieważ ta problematyka jest bardzo złożona, specjaliści, którzy zajmują się tą problematyką, przynależą do wielu różnych dyscyplin naukowych. W Polsce i Europie kontynentalnej tradycyjnie problematyką kryminologiczną zajmowali się prawnicy, ale współcześnie, chociażby po składzie osobowym naszej konferencji, możemy zobaczyć, że tą problematyką zajmują się zarówno socjologowie i socjolożki, psychologowie i psycholożki, pedagodzy, jak również przedstawiciele różnych innych dyscyplin, chociażby informatycy w ostatnim czasie, bo jeżeli na zachowania niezgodne z prawem towarzyszyły nam w tym świecie realnym, to oczywiście one przeniosły się też do sfery cyber i tutaj też wsparcie informatyków jest niezbędne. No ale kryminologia, ponieważ na przykład korzysta z różnych metod statystycznych, z różnych metod analizy danych, potrzebujemy również matematyków, statystyków. Są też przedstawiciele nauk biologicznych, są również przedstawiciele neuronauki, to jest bardzo ważne też. Współcześnie w tym kierunku się rozwijamy. I można powiedzieć, że tutaj ta kryminologia na takiej konferencji pokazuje tą swoją interdyscyplinarną twarz ze zdwojoną siłą, bo są naprawdę przedstawiciele różnych dyscyplin, także jest to naprawdę szerokie spektrum i metod, i tematów, którymi się zajmują badacze i badaczki.
1: Aż mnie kusi, żeby w ogóle zapytać, jakie w takim razie przykłady będzie można zobaczyć na konferencji, ale patrząc po tym, ile w ogóle podałeś ty liczbowo, ile to się będzie działo, to trochę trudno będzie pewnie z tego wybrać, więc może trochę tak przekręcę to i będzie to pewnie wstęp do naszej rozmowy o twoich badaniach za chwilę, ale jakie są na przykład takie wystąpienia, panele, wydarzenia, na które jakoś szczególnie ciebie będą interesowały na tej konferencji? Albo interesowały już wcześniej, no bo trwa już od 2 dni.
0: Dla mnie bardzo interesujący był wykład dotyczący historii kryminologii w Polsce. To był referat otwierający profesora Krzysztofa Krajewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ten wykład był dla mnie interesujący z w sumie trzech powodów. Po pierwsze, profesor Krajewski to był mój nauczyciel kryminologii. Ponad 10 lat temu miałem przyjemność słuchać jego wykładów i wtedy rozbudziła się moja miłość do kryminologii. Po drugie, ten wykład został oddany w ręce osoby, która gościła poprzednią edycję realizowaną w Polsce naszej konferencji. To było dla nas bardzo istotne. I po trzecie, właśnie ten wykład profesora pokazał, po pierwsze, że ta kryminologia w Polsce rozwijała się niemal równolegle do kryminologii światowej czy europejskiej, z pewnymi oczywiście trudnościami. Natomiast nie staliśmy jakoś daleko w szeregu tego rozwoju kryminologicznego i właśnie ten wykład pokazał taką interdyscyplinarną twarz, bo było pokazane, że tematyką kryminologiczną zajmowali się na początku i prawnicy, i medycy. Potem w pewnym momencie pojawiło się też ten nurt psychologiczny rozwijany przez pracowników i pracowniczki Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie mam przyjemność pracować. I ten wykład pokazywał ten krajobraz historyczny, ale też współczesnej polskiej kryminologii. I wydaje mi się, że to był bardzo interesujący wykład. I z drugiej strony dla mnie interesujące jest też to, że w tym roku przybraliśmy taką formułę, że w ramach takich

0: sesji plenarnych, gdzie wszyscy uczestnicy konferencji w jednym czasie mogą się spotkać, organizujemy takie sesje dyskusyjne, brunch tables. I właśnie taka sesja, która odbędzie się jutro, poświęcona ma być problematyce przestępczości czy zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży i odpowiedzi na te zachowania. I wydaje mi się, że ten temat jest z jednej strony bardzo popularny w kryminologii, bo tak naprawdę od wielu, wielu lat możemy zobaczyć zainteresowanie tą tematyką. Jest to też temat dość głośny społecznie, bo mamy do czynienia bardzo często z takimi bardzo interesującymi, brutalnymi informacjami o tym, jaka to młodzież jest niedobra, chociażby sytuacja, która miała miejsce na przełomie poprzedniego roku i początku tego roku, dotycząca tego, kiedy dziewczynka zabiła drugą dziewczynkę nożem. Właśnie ta odpowiedzialność dzieci i młodzieży, czy w ogóle sposób postępowania, bo nawet nie możemy mówić o odpowiedzialności tych młodych osób, jest tematem nie tylko naukowo interesującym, ale też interesującym społeczeństwo. I to jest sesja, na którą wyczekuję, bo będę miał możliwość wysłuchać specjalistów właśnie z poziomu europejskiego i spojrzeć też tak międzynarodowo na problematykę, która nam w Polsce też jest nieobca, bliska i też jest pewnym palącym problemem.
1: I też wiem, że jest dosyć bliska tobie, twoim badaniom bezpośrednio i o tym porozmawiamy sobie już za chwilę.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: główny.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Dominikiem Zorkiem z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy, przypomnę, przy okazji 26. edycji konferencji Eurocrime, która dzieje się w tym samym budynku, w którym nasza rozmowa, a też Radio Campus pełni nad nim patronat. Ty się, Dominik, zajmujesz taką specyficzną rzeczą, znaczy specyficzną z mojej perspektywy, ponieważ zajmujesz się problematyką wymierzania kar. Co to w ogóle znaczy?
2: To w ogóle chciałbym wyjść od tego, że jeśli myślimy o kryminologii, to bardzo często myślimy o badaniu sprawców bardzo brutalnych przestępstw, morderców, ale dla mnie kryminologia jest też bardzo interesująca, bo zastanawiamy się, w jaki sposób społeczeństwo reaguje na zachowania niezgodne z prawem. I to, co mnie interesuje właśnie w perspektywie wymiaru kary, to jest to, w jaki sposób sędziowie podejmują decyzję, żeby kogoś wysłać do więzienia i skąd wiedzą, że ktoś zasłużył na 3 lata pozbawienia wolności albo 4 lata pozbawienia wolności. I w ostatnich latach realizowałem taki projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki pod tytułem Analiza sędziowskich decyzji i poglądów na temat stosowania kary pozbawienia wolności. I w ramach tego projektu badawczego próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, co ma taki sędzia w głowie w momencie, w którym musi zdecydować, na ile ktoś zostanie pozbawiony wolności.
1: Właśnie to pytanie wydawało mi się być takie wręcz, że proste, że przecież to jest jasno napisane w kodeksie, ale potem pomyślałem, że no tak, ale tam są widełki przecież dosyć szerokie.
2: To jest podstawowy problem, bo ta intuicja, że sędzia na pewno wie, to jest bardzo dobra intuicja i społeczeństwo na ogół nie zastanawia się nad tym, jak to się dzieje, ale są widełki, które często bywają bardzo szerokie. No i właśnie skąd ten sędzia wie, co ma wziąć pod uwagę, jaką rolę odgrywa dany czynnik. No i ja właśnie w ramach swojego projektu badawczego postanowiłem przebadać to jakby dwutorowo. Po pierwsze, w toku postępowań sędziowie w niektórych przypadkach sporządzają taki dokument, który powinien odzwierciedlić to, co sobie myśleli, czyli uzasadnienie wyroku sądowego. Ja analizowałem takie wyroki sądowe, w których sędziowie między innymi uzasadniali, dlaczego zastosowali taki, a nie inny wymiar kary. I tutaj te badania pokazały, że sędziowie jakby nie przywiązują większej wagi do tego, co napiszą. To nie jest dokument, który stanowi tak naprawdę odzwierciedlenie tego, co myśleli. Ale ten wniosek tak naprawdę nie wynikał bezpośrednio z samych dokumentów, które były skąpe, ale z drugiego komponentu badawczego, który zaprojektowałem, to były wywiady, indywidualne wywiady z sędziami, którzy orzekają w sprawach karnych. I w ramach tych wywiadów rozmawiałem po prostu z sędziami na temat problematyki, no jak te kary wymierzyć, co jest ważne, w jaki sposób właśnie zastosować prawo do konkretnego przypadku. I muszę powiedzieć, że takie wywiady pokazują zupełnie inne spojrzenie na wymiar sprawiedliwości, że ten wymiar sprawiedliwości nie jest taki bezosobowy, że tak naprawdę tam pracują ludzie, oni też mają swoje odczucia, mają swoje przemyślenia na pewne kwestie i też patrzą na to, że wymierzają karę konkretnemu człowiekowi, widzą tego człowieka w pewnych kontekstach, zwracają uwagę na środowisko, z którego się wywodzi, na rodzinę, która może zostać dotknięta przez to, że ktoś zostanie przez jakiś czas izolowany w warunkach więziennych. Więc tutaj to też ten mój projekt pokazuje tę interdyscyplinarność kryminologii, bo ja oczywiście musiałem mieć wiedzę prawniczą o tym, jak kara powinna być wymierzana, ale właśnie też taki element socjologiczny, jak to się faktycznie w praktyce dzieje.
1: To co jest w takim razie tą rzeczą, na jakiej podstawie sędziowie podejmują decyzję? W sensie, czy udało ci się to uchwycić, czy to jest po prostu tak, że oni patrzą na bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy i potem tak mniej więcej decydują, że no, skoro tutaj jest, na przykład, nie wiem, tu ma rodzinę, ale w sumie to jednak było dosyć z premedytacją popełnione, to że jakoś to się równoważy.
2: Ja bym powiedział, że to też zależy od pewnego podejścia. W naukach społecznych ogromną rolę odgrywa to, w jaki sposób jesteśmy usytuowani, uwaga, będzie mądre słowo, paradygmatycznie, w jaki sposób patrzymy na rzeczywistość społeczną. I ja wychodzę z założenia, że ta rzeczywistość społeczna nie jest prosta, nie jest linearna, jest bardzo skomplikowana. I przez ten pryzmat patrząc jestem w stanie zrozumieć, czy pewne sprzeczności, które sędziowie w trakcie rozmów ze mną przekazywali. Bo z jednej strony mówią, że dla nich wymierzenie kary jest proste, patrzą na sprawę i wiedzą, ale z drugiej strony, kiedy patrzy się na to, w jaki sposób konstruowali swoje argumenty w trakcie wypowiedzi, pokazują, że no nie da się, na pewno byśmy chcieli wiedzieć, że taka i taka okoliczność powoduje, że ktoś 2 albo 3 razy częściej trafi do więzienia, albo będzie dłużej siedział w tym więzieniu. Te moje wywiady raczej pokazują, że sędziowie dostrzegają bardzo szeroki kontekst, w jakim ktoś funkcjonuje. Bardzo często też posiłkują się pewną intuicją, czują po prostu w brzuszku, taka kara powinna zostać wymierzona i wydaje mi się, że nie da się powiedzieć, że jest jakiś konkretny czynnik. To raczej jest splot różnych elementów. Sędziowie opowiadają sobie tak naprawdę w głowie pewną historię. Kim był ten człowiek, dlaczego popełnił przestępstwo i na ile ten kontekst jest zależny od tej osoby, na ile nie jest zależny od tego, od samej złej woli, na ile można w jakiś sposób usprawiedliwić. I dopiero na podstawie takiego namalowanego obrazka, pełnego, różnobarwnego, starają się tę karę wymierzyć. Ja wiem, że to brzmi może bardzo nieprecyzyjnie, ale wydaje mi się, że my funkcjonujemy w takiej rzeczywistości. Nie możemy powiedzieć, że da się to sprowadzić do jakichś bardzo matematycznych czy farmaceutycznego odmierzania określonych wartości. Ten wymiar sprawiedliwości, gdzie mamy przed oczami wagę, jest troszkę bardziej skomplikowany.
1: W takim razie zaraz przejdziemy jeszcze do ciągu dalszego i też do tych nieletnich zajrzymy, bo tam też dzieją się ciekawe rzeczy.

0: Ze mną w studio wciąż jest dr Dominik Wzorek z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy sobie trochę o tym, na jakiej podstawie sędziowie podejmują decyzje. Trochę rozmawialiśmy o konferencji Eurocrime, która, przypomnę, też dzieje się cały czas gdzieś tu za naszymi plecami. A przejdziemy sobie też teraz do wątku nieletnich, którym też się zajmujesz, który jest chyba szczególnie interesujący z perspektywy społecznej, z tego jak nawet media, jak każdy z nas czytając sobie rano przegląd prasy, reaguje na informacje właśnie o jakimś przestępstwie, jakimś czynie zabronionym, popełnionym przez nieletnich.
1: Jasne. Ja wspominałem, że tematyka w ogóle zachowań, które odstępują od norm, jest ciekawa, ale ciekawa jest zwłaszcza, jeśli dopuszczają się tego typu zachowań dzieci i młodzież. I ta problematyka jest jedną z takich bardzo nośnych problematyk zarówno społecznie, jak i kryminologicznie. I ja kiedyś zarzekałem się, że to jest temat, który nie będzie mnie interesował, ale moje drogi potoczyły się gdzie indziej i zostałem wmieszany, dzięki profesor Dagmarze Woźniakowskiej, w projekt badawczy właśnie poświęcony przestępczości i zachowaniom antyspołecznym dzieci i młodzieży we współczesnej Polsce. I w ramach tego projektu badawczego zastanawialiśmy się, no właśnie, jaka jest ta dzisiejsza młodzież, jakie zachowania podejmuje, czy one są tylko ograniczone do sfery wirtualnej, bo mamy takie społeczne przeświadczenie, że dzieci i młodzież przede wszystkim siedzą z nosami w telefonach i tam swoją aktywność kumulują. Natomiast na kanwie tego projektu, którym kieruje profesor Woźniakowska, ja też zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób my jako społeczeństwo powinniśmy reagować na tego typu zachowania, czy powinniśmy skupiać się tylko na tym dziecku, czy powinniśmy też patrzeć na szerszy kontekst rodzinny. I aktualnie na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt poświęcony właśnie kwestii demoralizacji dzieci i młodzieży, a opieki rodzinnej i decyzją sądu opiekuńczego na temat tego, w jakim środowisku wychowuje się dziecko i czy przypadkiem dobro takiego dziecka nie jest zagrożone, pod jakimi warunkami sądy powinny ingerować w wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców. Bo proszę zobaczyć, czy zobaczcie, że to tak naprawdę to spektrum od tego, kiedy dziecko zachowuje się niezgodnie z normami, do tego, kiedy dziecko nie jest właściwie zaopiekowane przez środowisko rodzinne, środowisko wychowawcze, to jest tak naprawdę bardzo cienka granica. Czy powinniśmy się skupiać tylko na osobie, która łamie prawo, czy może szukać przyczyn? Być może te przyczyny tkwią w środowisku, w miejscu socjalizacji takiej osoby. I to jest coś, co też mnie interesuje, bo znowu wkracza wymiar sprawiedliwości, wkracza toga, wkracza ten młotek sędziowski i podejmowanie decyzji dotyczących właśnie ingerencji w to środowisko wychowawcze takiej młodej osoby.
0: To właśnie zapytałbym w takim razie, jakie w ogóle mamy narzędzia jako społeczeństwo, jako wymiar sprawiedliwości właśnie na ingerencję i wobec samego dziecka, i wobec całego środowiska, które je wychowuje.
1: Mamy takie dwa narzędzia. Jedno narzędzie jest takim narzędziem typowo z zakresu prawa opiekuńczego. Istnieją przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które upoważniają sąd do ingerencji w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i w ramach tej ingerencji sąd może wydać pewne zarządzenia, które powodują, że władza rodzicielska jest ograniczana, na przykład poprzez to, że jest nadzór kuratora nad wykonywaniem tej władzy, albo na przykład zobowiązanie rodziców do tego, żeby, nie wiem, zapisać dziecko na jakąś terapię, albo żeby poprawić warunki wychowawcze, albo na przykład, żeby sprawować większy nadzór nad edukacją dziecka, pilnować, żeby dziecko chodziło do szkoły. I to jest taka część, czy sposób reakcji czysto z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast mamy też narzędzia, które stoją jedną nogą właśnie w takim prawie rodzinnym, a drugą nogą w prawie karnym. Mamy taką ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która to wkracza w momencie, po pierwsze, kiedy ktoś ukończył 10 rok życia i po drugie, kiedy mamy do czynienia z osobą, która wykazuje przejawy demoralizacji. Czyli moglibyśmy powiedzieć takim prostym językiem, że jest w jakiś sposób zepsuta, ewentualnie podejmuje zachowania, które są sprzeczne z jakimiś powszechnymi normami, dostosowanymi do wieku i poziomu rozwoju takiej osoby. Czyli ktoś na przykład nie chodzi do szkoły, albo zaczyna bardzo wcześnie spożywać alkohol. Nawet nie tyle spożywać, co nadużywać taki alkohol. Więc tutaj mamy środki, które są już orzekane wobec tej konkretnej osoby, ale te środki też angażują środowisko wychowawcze, bardzo często rodzice w jakiś sposób muszą czuwać nad tym, żeby te środki były wykonywane. I co jest ciekawe, mimo że to są jakby dwie różne podstawy postępowania, troszkę inne reżimy prawne, to koniec końców to się kończy właśnie na takim nadzorowaniu tego procesu wychowawczego dziecka. Z jednej strony albo w bezpośrednio skierowanym orzeczeniu do tego dziecka, albo właśnie w takim szerszym orzeczeniu dotyczącym osób, które sprawują władzę rodzicielską.
0: Bo co by nie mówić, siedzimy jednak w radiu naukowym, w sensie tym się dzisiaj zajmujemy, więc o to bym cię jeszcze zapytał. To znaczy, jak badacie to w ogóle, jak można ocenić, które z tych narzędzi są efektywne, które nie i jak daleko to jest w ogóle od samych tych osób w samym procesie badawczym? Czy też możecie na przykład prowadzić jakieś wywiady? Czy też to są raczej takie makrodane z dokumentów?
1: Przede wszystkim taką metodą, która jest bardzo popularna w polskiej kryminologii od wielu lat, to są badania akt sądowych. Zarówno Uniwersytet, zarówno Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję, jak i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości mają bardzo dobrą współpracę rozwiniętą z sądami, które przesyłają akta do tych instytucji i pozwalają nam, badaczom i badaczkom, zapoznać się z treścią tych dokumentów. Jest to metoda, która pozwala nam spojrzeć na przypadki poszczególnych osób takimi samymi albo bardzo podobnymi oczami jak sędziowie. Oczywiście nie posiadamy takiego doświadczenia, ale obcujemy dokładnie z tym samym materiałem. Natomiast istnieją też projekty badawcze, w których przeprowadzamy na przykład wywiady. Oczywiście współcześnie wydaje mi się, że przeprowadzenie wywiadu na przykład z takim młodym człowiekiem, który coś nabroił, byłoby mocno stygmatyzujące taką osobę, ale jak swoją pracę naukową rozpoczynałem od uczestnictwa w takim projekcie badawczym, który poświęcony był właśnie osobom, które no, jak były dziećmi i młodzieżą, broiły coś i były też przestępcami w dorosłości i przebywały w zakładach karnych. I te badania polegały na tym, że my dotarliśmy do tych osób, widzieliśmy, że te osoby coś broiły, kiedy były młodsze. Dotarliśmy i chcieliśmy zapytać, jak wyglądało ich życie. Co, jakie ścieżki zaprowadziły ich do więzienia po 20 latach na przykład. I to były bardzo ciekawe badania, bo pokazały nam, że to, co jest w aktach sądowych, w dokumentach oficjalnych, to jest część historii. Ci ludzie starają się budować swoją własną narrację na temat swojego życia. Widzą pewne rzeczy troszeczkę w inny sposób, niż wynikałoby to z dokumentów, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. I starają się też w jakiś sposób uzasadnić, dlaczego łamią prawo, dlaczego doszły do takiego momentu. I to też było bardzo ciekawe, bo te osoby bardzo często otwierały się po raz pierwszy i też pierwszy raz myślały, jak to życie się potoczyło, że są w tym miejscu, gdzie są. I muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe, dlatego że mimo miejsca, w którym przeprowadzałem te badania, to były wywiady przeprowadzane w zakładach karnych w całej Polsce, to ten proces badawczy, ta rozmowa doprowadziła do tego, że wiele osób otworzyło się, zaufało i miało okazję opowiedzieć troszeczkę o swoim życiu. I być może nie miały możliwości, żeby opowiedzieć o tym w trakcie postępowania sądowego.
0: Opowiadał dr Dominik Wzorek z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i organizator 26. edycji konferencji Euroclim, która, tak jak przypomnę, trwa właśnie gdzieś w tym naszym budynku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymam kciuki za ciąg dalszy konferencji.
1: Dziękuję również.
2: Kampus Główny.

Dochodzi 13, więc dziękuję bardzo za te wspólnie spędzone 2 godziny i do usłyszenia w kolejnych programach. Jesteśmy dla Was zawsze od poniedziałku do piątku, od 11 do 13. Pięknego dnia i do usłyszenia.

0: piosenki Pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę luf

0: jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze? O ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Uczniowie podstawówek dowiedzą się, jak zarabiać pieniądze, planować wydatki i bezpiecznie inwestować środki. W klasach 4-8 w ramach reformy podstawy programowej pojawi się moduł finansowo-ekonomiczny i na przykład na lekcjach języka polskiego czy przyrody nauczyciele, korzystający ze specjalnie przygotowanych scenariuszy, będą mogli swoje wątki powiązać z tymi dotyczącymi kasy. To jeden z pomysłów Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, które rozpoczyna drugi rok działalności i planuje szereg inicjatyw skierowanych zarówno do młodszych, jak i starszych Polaków. Ekonomiści, naukowcy chcą też zwracać uwagę na niebezpieczeństwa czyhające choćby w internecie, ale nie tylko. O cyberbezpieczeństwie jeszcze będziemy rozmawiali w kolejnych tygodniach. Dzisiaj wracamy do zagadnień związanych z dezinformacją. Już teraz zachęcę do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii, bo możecie w poprzednich odcinkach znaleźć rozmowy dotyczące tego właśnie tematu, czym dezinformacja jest. My sprawdzimy dziś, jak działa agencja prasowa, Polska Agencja Prasowa, i jaka jest jej rola w budowaniu takiej naszej odporności na dezinformację. Zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej Paweł Kostrzewa podczas konferencji Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej był pytany o swoje spojrzenie na obraz polskiego społeczeństwa, a także o szansę na stworzenie takiego systemu skutecznej edukacji ekonomicznej wśród Polaków.
2: Ja wierzę w to, że ta informacja jest wysokiej jakości. Zaświadczają o tym publikacje i nazwiska ludzi, którzy pracują w agencji od lat i dbają o tę wysoką jakość informacji. No wierzymy w to, że my możemy być w tej takiej skomplikowanej układance, bo ja wierzę, że budujemy coś bardzo ciekawego, pełnić taką rolę, jak to my lubimy mówić, referencyjną, że to do nas się odnoszą, że tutaj powstaje ta źródłowa informacja, która potem dociera do odbiorców, ale też wierzymy w siłę fact-checkingu, czyli sprawdzania informacji. Ile dzieje się dezinformacji, przekłamania, a więc rola fact-checkingowa agencji wydaje się tu być nie do przecenienia. Podobnie jak walka z dezinformacją, czyli prostowanie tego wszystkiego, co gdzieś pojawia się nieprawdziwe. To tak postrzegamy swoją rolę. Rzetelna informacja wysokiej jakości, informacja, fact-checking, przeciwdziałanie dezinformacji. Wierzymy w to, że w Polskiej Agencji Prasowej to my tu pełnimy taką istotną, kluczową rolę w ekosystemie mediów, który stabilizuje ich wysoką jakość, wartość. No i cały czas pracujemy nad tym, żeby to właśnie przekaz z Polskiej Agencji Prasowej wpływał na to, żeby wysokiej jakości informacja docierała. W tym wypadku mówimy o tych młodszych pokoleniach. One też, bez względu na to, jak my o tym myślimy, dużo one, już te pokolenia, korzystają z tego internetu, który my trochę demonizujemy dzisiaj, dużo częściej prawdopodobnie niż my, bo jak my rodziliśmy się i książka była jakimś wielkim wydarzeniem w naszym życiu i walczyliśmy o dostęp do książki, aby ją czytać, to dziś właściwie książkę zamienił telefon, w którym mamy cały świat, gdzie są wszystkie filmy, książki, piosenki, i tak bardzo łatwo docierać jest do miejsc, w które ten odbiorca chce dotrzeć, więc my musimy być tam wszędzie na straży. Na straży tego, z jednej strony, żeby podawać prawdziwe wiadomości, a z drugiej, żeby pełnić taką rolę z angielska brzmiącą media literacy, czyli praca na rzecz tego, aby młodzież rozumiała, co to znaczy świat mediów, żeby rozumiała, co to znaczy przeczytać fałszywą informację i łatwo ją zweryfikować, żeby nie ulegać łatwo przeczytanej informacji, bo ona jest chwytliwa. Bo ona ma taki haczyk, który mówi, o, to jest świetne, prawda? My wiemy, że na tym to polega, że łatwo kupuje się kogoś, kto jest gorzej wyedukowany i złapie taką najchętniej antysystemową myśl, którą będzie niósł dalej. Jakby tutaj jest przeogromna rola do zrobienia. My mamy i tradycyjne formy dziennikarskie, i te nowoczesne, którymi będziemy starać się wspierać tę inicjatywę i prezentować no, jak najwyższej jakości informacje, od której zacząłem i którą chcę skończyć.
1: My nie damy skończyć tak od razu, bo za chwilę będziemy pytali o te nowoczesne pomysły. Spytamy też, jak działa agencja prasowa i czym na przykład różni się od redakcji czy od waszej ulubionej strony internetowej. Będzie także o inicjatywach dotyczących walki z dezinformacją.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Dziesiątki redakcji, setki autorów, tysiące depesz. W dzisiejszej audycji staramy się wykształcić w sobie umiejętność spokojnego przewijania treści i bacznego obserwowania tego, co czytamy w internecie. Rozmawiamy dzisiaj o zjawisku dezinformacji i o samym informowaniu. Podczas konferencji Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej rozmawiałem z zastępcą dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej Pawłem Kostrzewą. Panie redaktorze, jeśli informacja to muzyka i to dźwięk miły dla ucha, to jakim dźwiękiem jest dezinformacja?
2: No być może jeszcze bardziej wdzięcznym dźwiękiem, prawda, bo to może być właśnie muzyka najwyższych lotów, którą łatwo łapiemy. Bardzo łatwo jest złapać myśl lekką, prostą i w kontrze do wszystkiego, gdzie możemy odnaleźć drugie dno. Takie rzeczy łapiemy szybciej. Gorzej nam przychodzi, kiedy albo otrzymujemy banalną prawdę, która jest powtarzana i ona jest nudna, albo jest rzecz skomplikowana, mówiona trudnym językiem i wtedy w ogóle jej nie rozumiemy. Więc ci, którzy mają łatwe recepty na trudne problemy, zawsze znajdują swoich odbiorców, bo wydaje się odbiorcom, że oni łatwo rozumieją ten świat, a on jest dużo bardziej skomplikowany.
1: Żyjemy w czasach, w których mamy nie tylko redakcje, nie tylko agencje, zaraz będę tak pytał o takie rozróżnienie. Mamy pełno gadających głów, które w mediach społecznościowych mówią jak jest i tłumaczą świat. Jest to z jednej strony otwarcie na różne głosy, ale z drugiej też zagrożenie.
2: Tak, i tutaj właściwie nie ma recepty, bo jestem ostatni do tego, aby powiedzieć, że jakiś twórca, który nie ma legitymacji dziennikarza, nie ma prawa robienia audycji o czymś, bo być może pozwala mu to robić doświadczenie, które zdobył, wykształcenie, które zdobył, i tu jakby nie ma na to wpływu. Trzeba uznać, że dzisiaj świat jest bardzo liberalny, bardzo demokratyczny, bardzo wolny i niemal każdy, kiedy znajdzie sobie kamerę, mikrofon albo tylko telefon, może zrobić swój materiał i może go zaprezentować. Jeśli znajdzie odbiorców, jeśli wykaże się jakąś swoją osobowością, charyzmą, będzie oddziaływał albo na małą grupę ludzi, albo na ogromną grupę ludzi. No i tutaj muszą pojawić się pewnego rodzaju bezpieczniki, które albo stabilizują tę sytuację, albo przeciwdziałają takiej sytuacji. No i właściwie to nie ma nic innego, a z drugiej strony zostaje ta wielka rola mediów, tych, które chcą mówić rzetelnie o tym, jak jest, podawać prawdziwe informacje. No i im większa będzie ta fala, która mówi prawdę, tym łatwiej będzie zweryfikować, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie.
1: A jak dokładnie działa Polska Agencja Prasowa? O tym zaraz. Będzie też o inicjatywie Sprawdzam To.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Musimy być na straży rzetelnej informacji, a eksperci powinni być rozumiani przez młodzież. Tak mówi w rozmowie z nami Paweł Kostrzewa. Jak podkreślał już wcześniej zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej, dostarczanie rzetelnej i sprawdzonej informacji to podstawa w uodparnianiu społeczeństwa na dezinformację gospodarczą. To zajrzyjmy do internetu i poszukajmy tematów, a tam... Część naszych słuchaczy może nie mieć świadomości, że ma do czynienia z treściami PAP-u, bo gdy wejdziemy na jeden, drugi portal, widzimy informacje, często one są oparte w dużej mierze na waszych depeszach. Spróbujmy tak w skrócie opowiedzieć, czym się zajmuje Polska Agencja Prasowa.
2: No, Polska Agencja Prasowa tworzy materiał źródłowy, nie komentujący danej informacji. My podajemy taką meta, można powiedzieć, informację. I jak my tu roboczo na korytarzu mówimy sobie, że my dla naszych odbiorców tworzymy taki spód do pizzy. A potem to, jak ta informacja wygląda, no to właściwie zależy od tego medium, które od nas pobiera te informacje. Jedni lubią pizzę hawajską i dodają tam ananasa i kukurydzę i szynkę, prawda? I to jest ich ostateczny materiał, który podają czy w swoim radiu, czy w telewizji, czy na stronie internetowej, a inni po prostu tylko mają te pizzę z sosem pomidorowym i z ziołami, prawda? I my jakby pozwalamy odbiorcy, który nabywa naszą treść, żeby korzystał z prawdziwej, rzetelnej, solidnej informacji. A potem on przygotowuje ją na modłę swojego portalu, swojego miejsca, gdzie pracuje. Najistotniejsza idea jest taka, że my nie pozwalamy na zmianę wybrzmienia informacji, którą my przekazujemy. Ale można je wzbogacać, coś do nich dodawać. Właściwie każdy może sobie z tą informacją zrobić, co chce, ale może też ją opublikować jeden do jednego, jeśli ma taką ochotę, prawda? Więc to jest bardzo różnorodne. My jako odbiorcy nie wiemy, że niemal za 60%, a niektórzy mówią nawet 80% informacji, które pojawiają się w mediach w Polsce, stoi Polska Agencja Prasowa. Bo nie każdy zajrzy do końca tego artykułu i nie przeczyta, że na końcu są te magiczne 3 literki PAP. Jako twórca albo współtwórca informacji, bo jak mówiłem, my albo robimy bazę do treści, albo przekazujemy informacje jeden do jednego, to wszystko zależy od medium. Sam pan dobrze wie, jak to jest, prawda? Czy wykorzystuje się tylko jakiś fragment tej informacji, dopisuje się swoją część, aby potem powstała radiowa wersja tej informacji, albo ona jest odczytywana w całości na przykład.
1: I na co dzień uczę studentów, jak taką depeszę zredagować, by pasowała do języka radia. A jak nauczyć odbiorcę tego, by czytał świadomiej, albo wolniej, albo uważniej to, co widzi w internecie?
2: No my na wszystkie problemy nie mamy odpowiedzi. Pełnimy jakąś swoją ustawową rolę, w którą wpisana jest misja, która wiąże się właśnie z tą odpowiedzialnością, sumiennością, rzetelnością i prawdziwością. I właściwie nie zostaje nam nic innego, jak co dzień podawanie jak największej liczby absolutnie najprawdziwszych informacji, które będą docierać do naszych odbiorców, a za ich pośrednictwem do uczestników życia publicznego, i do młodych, i do starszych, i do całego społeczeństwa. I w tym upatrujemy swoją niezwykłą rolę, wierząc w to, że z tej ogromnej masy treści, którą przygotowujemy codziennie, licząc miesięcznie, to jest kilkadziesiąt tysięcy treści, które publikujemy i przekazujemy, że te najważniejsze zostaną przekazane i dotrą do społeczeństwa.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze o projekt Sprawdzam To, bo jest to projekt, który media publiczne, Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa, uruchomiły jakiś czas temu, by sprawdzać to, co nam ten przekaz próbuje zaszumić.
2: No tutaj ja mogę mówić za PAP, choć rzeczywiście pracujemy w takim triumviracie Polskiego Radia, Polskiej Telewizji i Polskiej Agencji Prasowej. No to jest taka orka na ugorze, codziennie ciężka robota na rzecz odkłamywania rzeczywistości, prostowania fałszywych tez, które są prezentowane. No i to jest taka mrówcza praca, której nie da się moim zdaniem ocenić po tygodniu czy po miesiącu, tylko jakiś dłuższy okres pokaże, liczby pewnie pokażą, ile informacji udało się odkłamać, ile narracji udało się odwrócić, ile udało się pokazać tych nieprawdziwych, żeby zwrócić uwagę, że to nie jest tak, więc to jest taka, wydaje mi się, dzisiaj niekończąca się praca. Nie będzie ostatniego dnia walki z dezinformacją, bo prawdopodobnie będzie jej więcej codziennie. W związku z tym jakby praca na rzecz przeciwdziałania będzie coraz istotniejsza, ważniejsza i być może trzeba będzie zaprząc jeszcze wiele innych instytucji i mediów do tego, abyśmy wszyscy patrzyli w jednym kierunku.
1: Tak mówił zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej Paweł Kostrzewa. Dodam, że za nami już Forum Ekonomiczne w Karpaczu i grupa naukowców zaprezentowała tam raport Dezinformacja i bezpieczeństwo poznawcze. Zespół ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polską Agencją Prasową zaznaczał, że w dobie natłoku informacji, rozwoju sztucznej inteligencji, rosnącej skali manipulacji informacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera pytanie o wiarygodność źródeł, odporność społeczeństwa na dezinformację i bezpieczeństwo poznawcze obywateli. Do tych haseł myślę, że jeszcze będziemy powracali. A teraz zachęcam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam rzetelna wiedza, nie tylko na tematy związane z dezinformacją. Zachęcam, obserwujcie w ulubionych aplikacjach z podcastami. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosferę, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka duszy, soundtrack toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, urem brak.

DJ Suzy Speedboat, 4 minuty po godzinie 15. Witam was serdecznie, Dawid Buczek z tej strony. Mamy piątkowe popołudnie, za chwilę z Frankiem Kowalewskim opowiemy wam trochę, czego możecie się spodziewać w najbliższy weekend. Po 15.30 typowy Jędrzej, typowo filmowo. Po 16.00 jak lubicie jeździć na desce albo chcecie się nauczyć, to poczekajcie do 16.00. Potem Kasia Rodek, sample, covery, bajery. No i tak to lata.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Kultura w mieście.
2: To jest Radio Campus, teraz był problem, czy ty to widzisz? Tutaj Franek, mam dla was parę wydarzeń na najbliższy weekend.
3: Ja słyszałem, tak mi Franek mówił, że tutaj tak śpiewająco wejdziemy w ten weekend, co?
2: Tak, trochę tak, bo dzisiaj, w piątek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz organizują trzecie już Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Usłyszycie na nich 20 finalistów i finalistek, którzy zawalczą o tytuł najlepszej autorskiej interpretacji głosu ptaka. Całe mistrzostwo rozpoczynają się o 19:30 w Barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki. Także dosyć ciekawe wydarzenie, które nabywa coraz więcej popularności w ostatnim czasie.
3: No, też dużą popularność zdobywa Dżimek, co nie? Też tak. Śpiewająco, można powiedzieć, koncertowo właściwie. Możecie pośpiewać też w weekend.
2: Dokładnie tak, bo jutro w sobotę Dżimek ma swój już ostatni koncert na lotnisku Bemowo w ramach zamknięcia swojej trylogii pod tytułem Historia polskiego hip-hopu. Poza utworami związanymi bezpośrednio z trylogią, będziecie mogli usłyszeć od niego kawałki z jego najnowszej płyty, etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Koncert rozpoczyna się o 19:30, a bilety na płytę kupicie w dalszym ciągu na stronie e-bilet.
3: Myślę, że można się spodziewać jakichś gości, BDOS, Paktofonika, PZ. No to takie dość warszawskie ekipy, ale też na tej płycie nowej Dżimka ich słyszeliście. Kto wie, może usłyszycie ich jutro na żywo.
2: No może. A jeżeli macie ochotę na coś innego, bardziej elektronicznego, to jutro również w sobotę James Hype jest w Progresji, czyli kultowy DJ i producent muzyczny z Wielkiej Brytanii, znany chociażby z takich kawałków jak Ferrari. Zagra dla was w Progresji, u boku jeszcze Sosia, Nukasa i Boguta. Bilety z trzeciej puli cały czas są dostępne na stronie surround.pl, a event zacznie się o 22:00.
3: Dobra, masz coś na niedzielę może? Jakbyśmy chcieli się wybrać w niedzielę gdzieś?
2: Oczywiście mam. Niedziela trochę spokojniejsza. Odbywa się 20-lecie istnienia kolektywu Sputnik Photos. To jest najbardziej kultowy i najważniejszy kolektyw fotograficzny w Europie Wschodniej. W jego ramach 20-lecia właśnie istnienia tego kolektywu zapraszają artystki i artystów ze swojego programu mentorskiego, aby wspólnie spojrzeli w przyszłość. Artyści przedstawią tam swoje wizje na kolejne 20 lat. A wystawa jest od 13 do 19 w Społecznym Centrum Fotografii na Chłodnej 20.
3: No i widzicie, i z Radiem Campus, i dzięki Frankowi nie będziecie się na pewno nudzić w weekend. Ja wam też za moment powiem o paru rzeczach takich bardziej artystycznych, teatralnych, a właściwie usłyszycie Mirosława Zdrojewicza w Radiu Campus. Myślę, że możecie go z pewnością kojarzyć. No i tyle, za chwilę wracam z kolei ja do was właśnie z Mirosławem Zdrojewiczem. Porozmawiamy trochę o nowej premierze w TR Warszawa.

0: Słuchajcie, w środę wybrałem się na wycieczkę do TR Warszawa. Tam odbywał się taki pokaz przedpremierowy fragmentu nowego spektaklu, który się nazywa Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 reżyserki Julii Nowak. No i ja sobie obejrzałem ten fragment. Na scenie był faktycznie tramwaj. Tramwaj taki inscenizowany i ja chciałem się dowiedzieć, czy faktycznie przez cały czas trwania tego spektaklu akcja będzie w tym jednym tramwaju numer 26. No i zapytałem o to jednego z aktorów, Mirosława Zbrojewicza.
1: Normalnie o tej porze.
2: To jest dokładnie ten tramwaj. On to jest tramwaj po przejściach, no. Tyle mogę na razie powiedzieć.
0: A czy tą scenę, którą widziałem, czy ona właśnie działa się w tym tramwaju i czy większość spektaklu będzie się działa właśnie w tym tramwaju?
2: No, cała historia dzieje się w tym tramwaju. I to jest tak, że jak to w tramwaju są ludzie, pewna określona zbiorowość bardzo przypadkowych ludzi i oni mają swoje historie i te historie od czasu do czasu opowiadają, jakby wychodząc, opuszczając na chwilę ten tramwaj. Te ich historie, chyba dość zabawnie opowiedziane, składają się jednak na taką, no, dość ponury obraz rzeczywistości.

0: Czy ta rzeczywistość, którą opisują, którą ich historie zebrane do kupy i opowiedziane przez nich pokazują w jakich okolicznościach funkcjonujemy, w jakich okolicznościach żyjemy. No nie mogę za bardzo tak szczegółowo o tym opowiadać, bo trochę bym zepsuł przyjemność oglądania, bo ona jest dość fajnie podana, nie wszystko od razu wiadomo, pewne rzeczy wyjaśniają się w trakcie, a całkiem się to wyjaśnia na koniec. Natomiast jakby to, co ich łączy, to jest to, że oni są wszyscy z jednego świata. Dla mnie to jest tramwaj warszawski. Jestem warszawiakiem, wychowałem się w Warszawie i jeździłem tramwajem 26 za młodu.
1: Ja może od razu powiem, że tutaj osoby, które są w tramwaju, to jest hipochondryczka, projektariusz, laska bez telefonu i tajemniczy klaun. Która rola należy do pana?
0: Ta, której pan nie wymienił.
1: Motorniczy.
0: No, tak, dokładnie. Dokładnie, przy czym jakby te wszystkie postaci nie są nazwane od razu, nie są określone od razu. Mamy taką przyjemność iść drogą, gdzie kiedy poznajemy te, rozszyfrowujemy te postaci, stają się one dla nas coraz pełniejsze, jakby coraz lepiej rozumiemy ich historię.
1: Słyszeliście Mirosława Zbrojewicza, czyli motorniczego w spektaklu Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Ten spektakl obejrzycie dzisiaj i jutro o 19 w TR Warszawa na Marszałkowskiej, a skoro to teatr dramatyczny, to jakiś problem musi być eksponowany. Posłuchajcie dalej.
0: No to wszystko są ludzie pracujący. I o tym jest ta opowieść, o ludziach pracujących w dzisiejszych czasach. Dość banalnie chyba zabrzmi stwierdzenie, że dzisiaj pracuje się zupełnie inaczej niż 40-50 lat temu. No, nie mówię już o etosie pracy, ale w ogóle jakby o warunkach, o okolicznościach, o to, za jakie pieniądze się pracuje, po co się pracuje i również dlaczego się pracuje. Myślę, że takim punktem odniesienia do tych rozważań jest pojęcie pracy w korporacjach. Tu się ocieramy o takie modele korpolutków, tak się chyba określa, którzy opowiadają swoje historie i one zawsze kończą się smutno. Dość zabawnie opowiedziana historia o ludziach bez przyszłości.
1: A czy taką samą historię można by było opowiedzieć jeszcze te 30, 40, może 50 lat temu? Czy to jest stricte historia o ludziach z XXI wieku, a nawet z 2026 roku?
0: Myślę, że dokładnie tak, że no tak jak mówiłem, zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy w kontekście podejmowanej pracy, życiowych zadań, kiedyś, ja to jeszcze pamiętam. A zupełnie inaczej dzisiaj. Właśnie jakby ta opowieść napisana i wyreżyserowana przez całkiem młode twórczynie, które tak naprawdę dopiero wchodzą w życie zawodowe, one wiedzą dokładnie o czym mówią, o czym piszą, o czym opowiadają i ona jest bardzo ściśle związana z tym, jak dzisiaj funkcjonujemy w pracy, w życiu. I tak naprawdę zmierza to do takiej refleksji na temat perspektywy, w jakiej wchodzimy w życie jako młodzi ludzie.
1: O spektaklu Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 opowiadał wam Mirosław Zbrojewicz, który gra rolę motorniczego w spektaklu. Ten spektakl, przypomnę, obejrzycie w TR Warszawa dzisiaj i jutro o 19, a także w niedzielę, chociaż na niedzielę już ciężko będzie złapać bilety. Również ten spektakl będziecie mieli okazję obejrzeć w pierwszej połowie października. Słuchajcie oczywiście Radia Campus za 7 minut informacje.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 15.30 informacje przygotował dla Was Piotr Topoliński.
3: Akademickie Radio Campus.
4: 25 lat od zamachu terrorystycznego na Nowy Jork i Waszyngton. Zakończył się protest maszynistów, utrudnienia na kolei pozostają. Drifty na Narodowym dziś i jutro, szczegóły za moment.
3: Wiadomości.
4: Minęło ćwierć wieku od zamachu Al-Kaidy na Stany Zjednoczone. Terroryści porwali wtedy 4 samoloty. 2 z nich uderzyły w wieżowce World Trade Center. 1 w budynek Pentagonu. Pasażerowie 4 samolotu podjęli walkę z terrorystami. Maszyna rozbiła się w Pensylwanii.
5: David Lawrence Angel.
6: Doreen J. Ingersoll.
4: Trwają uroczystości rocznicowe. To Nowy Jork. W trakcie obchodów uderzenia w dzwon symbolizowały 4 momenty, w których rozbiły się 4 porwane przez terrorystów maszyny. Zebrani odczytują nazwiska ofiar. W zamachach z 11 września 2001 roku zginęło prawie 3000 osób. Wiele osób, które uczestniczyły w akcji ratunkowej, do dziś zmaga się ze skutkami zdrowotnymi. Maszyniści przez pół dnia zwalniali na przejazdach kolejowych na znak protestu po wypadku, w którym zginęła jedna osoba. We wtorek pod Przysuchą pod jadący pociąg wjechała ciężarówka, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
7: To było normalne wykorzystanie zapisów kodeksu pracy artykułu 210, który mówi, że jeżeli praca zagraża zdrowiu i życiu, to pracownik powinien się powstrzymać od takiej pracy. Ten apel więc był takim odruchem maszynistowskim, żeby zwrócić uwagę na ten problem.
4: Mimo zakończenia protestu opóźnienia będą do wieczora. Kolejarze zachęcają, by sprawdzać internetowy portal pasażera. Świadectwo dojrzałości uzyskało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, podała właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE podliczyła wyniki maturzystów zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.
3: Sportowy kampus.
4: Wieczorem i jutro na Stadionie Narodowym wielki finał sezonu Drift Masters. Stołeczny ratusz zachęca kibiców, by na zawody przyjechać komunikacją miejską, najlepiej drugą linią metra. Od 17:00, jak przy każdym większym wydarzeniu na stadionie, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. A po imprezie policjanci zamkną Aleję Zieleniecką. Mogą też zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i wiaduktu od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a.
3: Korki.
2: Stoi Aleja Solidarności już od Szwedzkiej w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Stoi również Targowa Jagiellońska, most Świętokrzyski w kierunku Praskim, a także Wybrzeże Szczecińskie, Kościuszkowskie, a również Gdyńskie w kierunku Łomianek. Jeśli chodzi o Śródmieście, korek na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, korkuje się Tamka, a również korkują się całe Aleje Jerozolimskie. Patrzę sobie również na S8-kę, już mniej więcej od wysokości Maczka w kierunku trasy toruńskiej. Tu już jest bardzo długi korek.
3: Pogoda.
2: 16 stopni, pochmurno, mogą wieczorem pojawiać się przelotne opady, warto mieć ze sobą parasol i coś cieplejszego. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni, a weekend bardzo zbliżony do dnia dzisiejszego, maksymalnie 20 stopni, pochmurno i warto również mieć na uwadze to, że mogą pojawić się przelotne opady.
8: Radio Campus. Same sztosy.

0: typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Ach, dzień dobry Państwu. No, wiecie, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miała powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, to bym powiedziała, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłam, kiedy byłam sama. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że dobra, zgrywam się z wami oczywiście. Jest to cytat, jeśli nie rozpoznali państwo, z kultowego filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, który jest już w kinach, mówię już, trochę mówię jeszcze, bo wiecie jak to jest z tymi filmami, nigdy nie wiadomo. No, kultowe filmy wracają do kin i można by się na to wściekać, ale wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych informacji tak naprawdę, na które moglibyśmy marudzić. To są problemy naprawdę wspaniałego trzeciego świata. Ja nazywam się typowy Jędrzej i dzisiaj opowiem wam o tym, jakie kultowe filmy w najbliższym czasie w kinach się pojawią, jakie pojawiły się już teraz, właśnie tak jak Asterix i Obelix, na co warto iść. Bo wiecie, jeśli mamy w kinie do wyboru pójście na film, na jakiś kultowy, super dobry, w sensie taki mocarny film z naszego dzieciństwa, czy z czasów naszych młodych lat, czy sprzed, nie wiem, 10 lat nawet, to wydaje mi się to wciąż lepszym pomysłem niż oglądanie byle czego, byleby tylko oglądać. A w kinie czasami zdarza się posłucha i ewidentnie firmy, które zajmują się wrzucaniem tych starszych filmów, takich jak Reset Dystrybucja czy Past Perfect, czy też więksi gracze, którzy zauważyli, że jest w tym bardzo dużo pieniędzy po prostu do zarobienia, no wpadli na ten pomysł, że może lepiej zamiast wpuszczać do kin filmy, które pewnie na siebie nie zarobią, nie są zbyt dobre, mają fatalne opinie i tak dalej, i tak dalej, to może warto wpuszczać te klasyki, które są po prostu niezwykle udane. No i właśnie takie rzeczy się dzieją, zaczynając od Asterixa i Obelixa. Ja miałam okazję być na tym filmie wczoraj w kinie. To jest wersja zremasterowana do 4K. Jest to wersja, w której no jest mega gruba imba jakby co odnośnie dubbingu, ponieważ okazuje się, że bardzo trudno jest, wiecie, wyobraźcie sobie, że macie dubbing nagrany tam początkiem lat 2000 i teraz no nie robicie tego dubbingu na nowo, bo to jest niemożliwe z punktu widzenia logistyczno-technicznego, ale musicie jakoś z tej taśmy wyciągnąć ten dubbing i użyć go ponownie. Macie niby wersję DVD, ale to nie do końca współgra, więc ten proces z tego, co miałam okazję przeczytać, był bardzo żmudny, bardzo trudny i zgubiły się dwie konwersacje. W sensie to są gdzieś konwersacje w tle, ale ten film jest tak kultowy i tak często cytowany wręcz przez fanów, że faktycznie zostało to zauważone i Past Perfect i Sebastian Smoliński przepraszają za ten mały problemik techniczny. Nikt normalny by się nie zorientował. Ja się absolutnie nie zorientowałam wczoraj na seansie, ale mój partner wyszedł z kina i powiedział, ja wiem, w którym momencie brakuje. Oni jak tam stoją przy tym Sfinksie, to tam tych dwóch coś mówiło i tego w ogóle nie było słychać. Niesamowite, jak ogromnym kultem ten film się może pochwalić w Polsce. Jestem ciekawa, jak jest w ogóle w innych krajach europejskich. Czy to jest tak, że Asterix i Obelix, Misja Kleopatra jest takim instant klasykiem wszędzie, chociażby we Francji, no tam na pewno był wielkim kasowym hitem, ale jak to wygląda w innych krajach, no u nas wiadomo, dubbing zrobił ogromną robotę i obok Shreka jest chyba jednym z najwspanialszych przykładów dubbingu w polskim kinie. Ale też jakby nie zapominajmy, że jest to naprawdę dobry film. Więc jeśli mają Państwo okazję, na pewno znają Państwo chociażby, nie wiem, jakieś urywki, scenki, cytaty albo kadry z tego filmu. No on jest też katowany w telewizji, wiadomo, ale jeśli mają Państwo okazję pójść do kina na Asterixa i Obelixa, myślę, że świetnie będziecie się bawić bez względu na to, ile macie lat. Możecie zabrać na ten film dzieci, jest totalnie dziecio-friendly, jest niezwykle zabawny, jest bardzo, bardzo bystry i też bardzo błyskotliwy w takiej formalnej, bym powiedziała, otoczce. Jest bardzo ciekawie zrealizowany i na pewno nie będą się Państwo nudzić, mimo że to godzina 50, całkiem długi film jak na takie kino familijne, więc serdecznie zapraszam. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, a my wchodzimy powoli w taki jesienny mood, więc jest taki jeden film z takim jednym wampirem, który pewnie kojarzycie, który no idealnie na ten jesienny mood pasuje i za niedługo będzie w kinach, na maratonie, ale o tym za chwilkę.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś opowiadam o kultowych filmach, które akurat we wrześniu i w październiku będziemy mieć okazję obejrzeć na wielkim ekranie, ponieważ, no jak wszyscy wiemy, ten trend na to, że stare filmy wracają i wracają do kin, czasem w remasterowanych wersjach, czasami nawet nie, okazuje się, jest, no, biznesowo chyba mocno opłacalne, coraz więcej firm w to wchodzi, coraz więcej wielkich wytwórni też przywraca swoje hity na wielki ekran. Ja sama nie mogę się doczekać, kiedy Disney pójdzie po rozum do głowy i da nam High School Musical, wszystkie trzy części na wielkim ekranie. Myślę, że to będzie ogromny, kasowy hit. No i po prostu łatwo się robi na tym hajs, więc czemu tego nie robić? Widzowie są zadowoleni, no bo czemu mielibyśmy być niezadowoleni, że obejrzymy nasze ulubione filmy na wielkim ekranie, a często nie mieliśmy okazji tego zrobić, bo byliśmy na przykład dziećmi, albo mieszkaliśmy gdzieś, gdzie nie było kina i nie mogło, to jakby nie mieliśmy takiej opcji. Więc sporo tego, coraz więcej tego. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do punktu krytycznego, kiedy tych starszych filmów będzie więcej niż nowych, ale myślę, że to nam póki co nie grozi. We wrześniu między innymi z wielkiego kina do kin ponownie wszedł Absolvent Mike'a Nicholsa z Dustinem Hoffmanem, co ważne. Oprócz tego kultowa animacja Pixara Auta o Zygzaku McQueenie, więc to też mega ważne. Tu jest chyba 20-lecie, więc akurat świetna okazja. Jeśli byliście dziećmi, kiedy ten film wchodził do kin, tak jak ja, to myślę, że będziecie zachwyceni. Ja widziałam Auta całkiem niedawno i nie muszę już ich oglądać ponownie w kinie, ale naprawdę to jest bardzo dobra historia, to jest świetna animacja. I dorosły widz będzie czuł jeszcze więcej, nie tylko nostalgię, ale też zauważy wiele rzeczy, których się nie widziało, kiedy było się dziećmi. Zdecydowanie nie dla dzieci z kolei Windą na szafot. No tutaj wiadomo, muzyczka Milesa Davisa, wielkie kino 14 września na wielkim ekranie, więc tutaj raczej w kinach studyjnych, ale polecam Państwu, bo to jest wielkie kino, którego ja na przykład nie widziałam, więc też może sama sobie nadrobię. Z dużych filmów, które jeszcze wrócą w najbliższym czasie, na pewno warto wspomnieć o Wiedźminie. Tym Wiedźminie Marka Brodzkiego, tym kultowym polskim Wiedźminie, który pojawi się bodaj jakoś w listopadzie, czy w październiku jeszcze w kinach. Mówiąc o wielkim kinie, w końcu po wielu latach zobaczymy film Diabły Kena Russella w kinach i jest to naprawdę ogromne wydarzenie, ponieważ ten film był niedostępny nigdzie przez dziesiątki lat. Powiem Państwu, że ja obejrzałam go zupełnie nielegalnie, mając lat 15, 16 i od tego czasu nie mogłam znaleźć tego filmu praktycznie nigdzie. Wiadomo, gdzieś może w tej takiej sferze piracenia rzeczy, że tak powiem brzydko. W internecie można by było go znaleźć, ale no tak legalnie nie był nigdzie dostępny przez lata. Teraz wraca w wersji 4K. Ja to pamiętam jako wielkie kino, jako absolutnie oburzające wielkie kino. Jest to potężny dramat, horror, film psychologiczny, więc naprawdę nie mogę się doczekać. No ale wiecie, no jakby nie oszukujmy się. Wszyscy tak naprawdę też czekamy na te wielkie hity, na przykład Top Gun będzie też w kinach ponownie i Top Gun Maverick wrócą razem do IMAX-u, więc tutaj gratka. Oczywiście przed Duną 3 wróci Duna 1 i Duna 2, też już to dzisiaj nawet specjalnie sprawdzałam, bo jestem z tych ludzi, którzy mówią, Duna, świetny film, ale o czym jest? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nic z tego nie rozumiem, a Dunę pierwszą to nawet udało mi się w dużej części przespać, bo byłam po prostu tak zmęczona. Więc te filmy wracają, ale skupmy się na naprawdę ważnych informacjach. A więc, szanowni państwo, 18 września tego roku w kinach Cinema City można spędzić 668 minut z Bellą Swan i Edwardem Cullenem. Doszliśmy do tego momentu. Jest mi niezmiernie przykro, że ja już widziałam całkiem niedawno całą sagę Zmierzch, z czego część z tych filmów po raz pierwszy w życiu. Ale jeśli państwo tego nigdy nie robili, albo robili to państwo jakiś dawno, dawno temu, to ja bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jeśli macie wolny wieczór 18 września, to nie ma nic lepszego niż dać sobie maraton Zmierzchu w Cinema City, bo jest to absolutnie, to są filmy, które to, że one dopiero teraz mają status kultowy i dopiero teraz jakby widzimy ich jednak wielką wartość, to jest to moim zdaniem ogromna strata dla tych filmów, bo śmiano się z nich przez lata, a to jest naprawdę wielkie kino. Później już pokręcone totalnie, już naprawdę momentami oglądalne, ale to są wielkie, wielkie filmy, więc serdecznie Państwa zapraszam. Zmierzch, później co? Księżyc w Nowiu, Zaćmienie, Przed Świtem, część pierwsza, Przed Świtem, część druga, Cała Noc, Forks z po prostu tajemniczym wampirem i jego zeschizowaną dziewczyną. Absolutnie wspaniałe. Bardzo serdecznie Państwu polecam. No i co? No i nie wiem, no jestem ciekawa, jak się Państwu w ogóle podoba ten trend na to, że kultowe filmy wracają do kin. Czy Państwo są za, czy Państwo mają tak? Ja już ten film widziałem 30 lat temu, już tego nigdy więcej nie będę oglądać. No warto się nad tym pochylić w swoim sercu i może przy okazji sobie puścić jakiś stary, lubiany przez siebie film. To jest, wiecie, żaden wstyd zobaczyć sobie coś, co się naprawdę lubi, nawet jeśli się to ogląda po raz 50. A jak to jeszcze będzie za jakiś czas na dużym ekranie. No to już w ogóle, gdzie to są minusy takiej sytuacji? Ja jestem wielką fanką, nie mogę się doczekać. Będę oglądać wszystko jak szalona. Dzięki. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: To był O'Flynn, I Just w Radio Campus, a w Radio Campus właśnie przyjechała do nas Hania ze Skate Labu. Siemanko.
2: Siemko.
1: Hanie już dobrze znacie. W maju bodajże spotkaliśmy się ostatni raz.
2: Chyba tak.
1: Kiedy był ostatni Skate Lab? Powiedz mi, jak początek nowego roku szkolnego, bo mamy początek września jeszcze.
2: A jest w sumie całkiem fajnie, jeszcze jest luźno, niedługo się zacznie trochę gorzej, a na razie jest fajnie.
1: Jakieś kartkóweczki pewnie sprawdziane niedługo?
2: Niedługo pewnie tak.
1: A powiedz mi, faktycznie teraz nie ma prac domowych?
2: U mnie sama to zależy od nauczyciela.
1: Dobra, bo wiem, że coś się zmieniło pod względem prac domowych i byłem ciekawy, jak to w praktyce wygląda. Czy jednak nie ma tych prac domowych, czy dalej są?
2: W sensie w publicznych pewnie chyba nie ma, a w prywatnych pewnie są.
1: No okej, czyli tu jest ten haczyk. No dobra. Pamiętam dobrze, że do drugiej klasy teraz poszłaś? Czy...
2: Tak.
1: Dobra, jest. Zapamiętałem, bo nawet sobie tego nie zapisywałem, ale coś tak mi świtało, że to chyba już druga. A propos Skate Labu, jeżdżenia na desce, pomyślałem sobie, czy w takich właśnie szkołach, właśnie na przykład w liceum, czy jako WF, jazda na desce, chodzenie na skatepark w ramach WF-u, myślisz, że takie coś by przeszło?
2: Myślę, że mogłoby to przejść, tylko problem byłby z kontuzjami. Jeżeli ktoś by się rozwalił, to tak trochę ciężko by było, ale myślę, że to by mogło przejść.
1: A byliby chętni, myślisz?
2: Myślę, że tak.
1: Bo ja pamiętam, u mnie w liceum były zamiast WF-u, znaczy w ramach WF-u, jazda na rowerze po Warszawie. No może rowery są mniej trochę kontuzyjne, ale na przykład pod względem wydatków chyba taniej kupić dechę, albo chociaż nie wiem, niż rower tak naprawdę.
2: W sumie czasami takie najlepsze deski kosztują podobnie tyle co rower. Przez co no czasami ciężko z kosztami jest.
1: Czyli tych elementów jest sporo.
2: Tak.
1: Plus jeszcze jakieś kaski, ochraniacze.
2: No, trochę potem tego wychodzi.
1: Czyli mówisz, że jeżdżenie na desce kontuzyjne troszkę jest?
2: Jest trochę kontuzyjne.
1: Dobra, widziałem, że w wakacje chyba zaliczyłaś jakiś kamp ze skate'ami. Dobrze
2: Oczywiście,
1: widziałem?
2: Oczywiście, zaliczyłam dwa woodcampy, dwa w sumie turnusy. Tak, bardzo polecam woodcamp, bardzo fajny obóz.
1: I jak wygląda właśnie taki obóz? Bo ja sportowe obozy mniej więcej kojarzę, jakiś taki schemat, a taki obóz właśnie dla skate'ów, jak on wygląda?
2: W sumie, tak jak są obozy sportowe, to praktycznie 8 godzin dziennie jeździmy na deskach, z przerwami oczywiście na śniadanie, obiad, kolację, na chillerę, tak żeby było luźno, ale też z praktyką i progresem.
1: To właściwie taki naprawdę dobry obóz sportowy jednak mimo wszystko.
2: Bardzo dobry.
1: Bo to i na nogi, i cały czas jesteś głową na skateparku. Okej, okay. Powiedz mi w takim razie, jak się udał poprzedni skatelab, bo już zaraz będziemy rozmawiać o skatelabie, na który będziecie mogli słuchacze Radia Campus się wybrać w najbliższym czasie. A powiedz mi, jak ten majowy skatelab
2: majowy się udał? Bardzo dobrze wyszedł. Przyszło praktycznie 200 osób. Z czego co najmniej 80 było zapisanych dzieci na same warsztaty. A jak było jeszcze z rodzicami, którzy też chcieli próbować, pytali się na przykład o rady, to z 200 osób było.
1: I też po postach widzę, że właśnie dużo osób jest chyba w to zaangażowanych, co?
2: Tak, jesteśmy całym teamem, którzy to organizują, 4 osoby, plus instruktorzy, plus fotografowie. No trochę tego jest.
1: To podaj mi proszę datę, kiedy będzie najbliższy Skate Lab, potem zagramy muzę i już opowiemy o tym nadchodzącym.
2: Najbliższy Skate Lab jest 19 września na skateparku zachodnim w Parku Pięciu Sióstr, więc zapraszam, warto wbić.
1: I nie znikajcie, bo zaraz o tym Skate Labie dowiecie się więcej, ale najpierw Joy Anonymous, Joy w Radio Campus.

0: back to the start of it all. This journey has its ups, its downs, its paradoxes. But we are not just human beings, we are human becoming. Stepping into each stride by stride, moment by moment. The darkness and the light is both home. It's both home. It's both home.
1: Joy Anonymous w Radio Campus, tak jak już wam wspominałem, dalej będziemy rozmawiać o Skate Labie. Troszkę powiedzieliśmy o tym, co już było, no to chyba teraz czas z Hanią powiedzieć o tym, co będzie 19 września. Jaki
2: Dokładnie.
1: Jest plan?
2: Jeśli będą warsztaty, tak jak ostatnio, i zawody, to będą trochę inne kategorie, których jeszcze nie zdradzam.
1: No dobra.
2: Okaże się podczas eventu. Będą warsztaty zrobienia własnych naklejek. To będą dla każdego. Będzie też coś przewidziane dla dorosłych, którzy będą czekać na swoje dzieci. Będzie dużo rzeczy zaplanowanych i kilka, których nie było na tamtej edycji.
1: Dobra, a jeśli chodzi o naklejki, to będą takie wlepy, coś takiego, wiesz, skaterskiego?
2: Czy będzie można na przykład markerami samemu narysować, sobie wyciąć i przykleić, gdzie się chce.
1: Zaprojektować własną wlepę.
2: Dokładnie.
1: A przyklejanie wlep na dechę to jest dobry pomysł, czy nie bardzo?
2: Zależy. Jeżeli się jeździ mocno, na przykład na rurkach, murkach, to może się zedrzeć trochę. A na przykład na kasku, no to się nie zedrze.
1: Pamiętam, że przy ostatnim Skate Labie mieliście takie różne hasła też, takie przewodnie na ten event. Czy dalej się tego trzymacie?
2: Dalej się tego trzymamy, nowe nie powstały, ale mamy stare.
1: Dobra, a pamiętasz, jakie to były? Przypomnisz?
2: Dare to fail, to pamiętam. Na to się kończy moja pamięć.

0: I w sumie i dobry humor.
1: No i to najważniejsze. Powiedz mi jeszcze, gdzie was szukać?
0: Można szukać na Instagramie SkateLab, albo na Instagramie Hania Onboard, albo na Instagramie Dzielnicy Ochoty i ogólnie na naszych mediach.
1: I wstęp jest za darmo, z tego co rozumiem.
0: Dokładnie.
1: Super, no to w takim razie przypomnij jeszcze raz, jak się nazywa ten event, gdzie on się odbędzie, no i nic, tylko tam się wybrać.
0: 19 września SkateLab, Park Pięciu Sióstr / Skatepark Zachodni. I co? No i zapraszamy.
1: Zapraszamy, bądźcie tam razem z Hanią, a opowiadała wam o tym oczywiście Hania ze SkateLabu. Za 10 minut kolejne informacje w Radio Campus. No a my się żegnamy. Siemanko.
0: Siemka.
2: Normalnie o tej porze.

0: Domy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.
1: Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Mamy 16:31. Piotr Topoliński.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Zaczniemy od nowych kontraktów dla wojska. Premierowi marzy się polski Starlink. Zmiany w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed uczelnią zebrali się politycy PiSu. Hydrolodzy biją na alarm. Znów niechlubny rekord nad Wisłą.
5: Wiadomości.
6: Na początek Kielce i targi obronne. Jest umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICI na rozwój technologii satelitarnych. Zdaniem premiera Donalda Tuska finałem procesu będzie polski Starlink.
7: Wymieniliśmy kilka kluczowych uwag także z generałem Górką na temat tego, jak ważna jest suwerenność i autonomia także w tej dziedzinie. Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność. To jest absolutnie kluczowe. Właśnie bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki.
6: W trakcie wydarzenia podpis pojawił się też na umowie wykonawczej między Agencją Uzbrojenia i spółką MESCO. Umowa dotyczy dostaw zestawów rakietowych Piorun dla polskiej armii. Po decyzjach ministra sprawiedliwości Akademią Wymiaru Sprawiedliwości kieruje nowy rektor, dr habilitowany Sławomir Cudak. Przypomnijmy, minister Waldemar Żurek odwołał doktora Michała Sopińskiego, w przeszłości współpracownika Zbigniewa Ziobry. Wejście nowego rektora blokowali pracownicy prawicowych mediów i politycy PiSu, w tym prezes Jarosław Kaczyński.
8: Nie chodzi o, według mnie, o przejęcie tej uczelni, chociaż taki cel też na pewno jakieś znaczenie ma. No przede wszystkim chodzi o spróbowanie tego, co się będzie działo, jak dojdzie do tego rodzaju operacji. No to jest w moim przekonaniu wyłączny cel tego przedsięwzięcia. Tak naprawdę chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
6: Minister Sprawiedliwości zarzucał odwołanemu rektorowi m.in. aktywność polityczną i nieprawidłowości w doktoratach. Michał Sopiński nie zgadza się z tymi zarzutami i twierdzi, że nie został odwołany w sposób prawidłowy. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej. Teraz nowe dane IMGW. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle rekordowo niski stan wody na poziomie 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęły się pomiary w rejonie bulwarów wiślanych. Niskie poziomy wód notuje się również na sąsiednich stacjach Warszawa Nadwilanówka i Modlin. W całym kraju obowiązuje 91 ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Wrześniowy weekend z wystawami, warsztatami, rozmowami. Kolektyw fotograficzny Sputnik Photos świętuje 20 lat istnienia i zaprasza na imprezę urodzinową. Za półtorej godziny przy Chłodnej 20 otwarcie dwóch wystaw, jutro od 11 dalsza część obchodów, a w niedzielę ostatni dzień wystaw w Społecznym Centrum Fotografii przy Chłodnej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Korki. Patrzę na obrzeża Warszawy. Rembertów. Stoi żołnierska już od Strażackiej, potem przechodzi w Aleję Piłsudskiego, aż do S8 jest bardzo długi korek. Wesoła. Stoi Czecha już od Starego Wawra w kierunku zakrętu. Jeśli chodzi o sam Wawer, no to stoi wał Międzyszyński aż do samego wylotu z Warszawy. Jeśli kierujecie się z Ożarowa Mazowieckiego, to również w tej chwili tamte trasy są zakorkowane. Stoją również trasy wylotowe z Łomianek w kierunku Wybrzeża Gdyńskiego, a samo Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek również jest zakorkowane. S8 dalej stoi już, właściwie tutaj sobie patrzę na mapę, już od dywizjonu 303 w kierunku mostu Grota jest bardzo długi korek. W Warszawie Aleje Jerozolimskie dalej zakorkowane, dalej stoi Towarowa, Prymasa Tysiąclecia, okolice Ronda Radosława, na Pradze Targowa, Jagiellońska czy Aleja Solidarności.
5: Pogoda.
4: Dalej mamy 16 stopni, jest pochmurno i do wieczora pojawią się przelotne opady. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, weekend podobny, tak jak w dniu dzisiejszym, do 20 stopni, maksymalnie w sobotę i w niedzielę. Raczej będzie pochmurno, może być wietrznie i mogą się pojawić również przelotne opady.
5: Same żydowskie.
4: Mamy 16.35 i ja tradycyjnie będę powoli głos oddawał Kasi Rodek. Sample, covery, bajery doskonale znacie, zaraz się usłyszycie z Kasią Rodek. Ja wam dziękuję, mam nadzieję, że w ten pochmurny weekend mimo wszystko spędzicie dobry czas. Program realizował Tomasz Paziewski. Ja wam dziękuję, do usłyszenia, cześć!

Fish, Czerwona Sukienka to rok 2000 z albumu Polepione Dźwięki. Produkcyjnie oczywiście brat Fisha, czyli Made. Od wielu lat ten duet znany jest, przepiękne rzeczy tworzą. Wbrew pozorom nie jest to początek przygód wydawniczo-muzycznych tego rodzeństwa, bo warto tu od razu na samym początku wspomnieć o tym, że i Fish, i Made zakładali zespół RHX. Zespół ten nawiązał współpracę z wydawnictwem Asphalt Records, z którym Fish i Made byli związani bardzo, bardzo, bardzo długo. RHX to też skład właśnie braci Wagleskich, z których z numerów na przykład samplowała Paktofonika w roku 2000 czy 2001. Zaraz do tego dojdziemy. Czerwona Sukienka pochodzi z albumu Polepione Dźwięki. To pierwszy solowy album Fisha. Ukazał się 26 czerwca 2000 roku właśnie nakładem wytwórni Asphalt Records. Mówię właśnie, bo to jest wytwórnia, którą trzeba znać w historii polskiej muzyki. Od razu pozdrowienia do Tytusa, łaskowości jego też. Polepione Dźwięki zdobyły nominacje do Fryderyka w kategorii Album Roku Rap Hip Hop, ale wtedy ten album nie wygrał Fryderyka. I jak sobie przeglądałam te jakże stare czasy i doszukiwałam się takich ciekawostek z roku 2000-2001, no to właśnie dotarłam do tego, że Fish był nominowany do Fryderyka już w roku 2000 jako fonograficzny debiut roku i patrzcie, takie, albo słuchajcie, takie grono. Arka Noego, bratanki Fish, Katarzyna Groniec i Grów Kojat. Kto dostał wtedy za debiut roku Fryderyka w roku 2000? Arka Noego. Z perspektywy czasu teraz trochę się uśmiechamy, ale jeżeli ktoś wtedy żył i pamięta, no to objechali cały świat Arka Noego, duży zespół dziecięcy z ważnym przekazem. Album roku, rap, hip-hop, mówiłam, że Polepione Dźwięki były nominowane właśnie wtedy, no to właśnie tak, ten album był nominowany. Funky Filon, Kaliber 44, 344, Finkadelik, Obiecana Ziemia i Jaro, Olewka. Kto wygrał? Kaliber 44. Takie to były czasy ponad ćwierć wieku temu. Wróćmy do Czerwonej Sukienki, bo to jest bohater, bohaterka dzisiejszych sampli, coverów, bajerów. Oczywiście numer zbudowany na samplach jest. Posłuchajmy tego głównego, jak mi się wydaje, jeżeli tak można powiedzieć, ale gdzieś nawet ukułam taką rolkę pod tytułem Bez tego sampla nie byłoby Czerwonej Sukienki, jaką kojarzymy z roku 2000. Pensa And Me to utwór, który Made samplował. Wykonywała ten numer hiszpańska artystka Luz Cansal. To był rok 1991.

Depends on Me, Luz Casal. Na jednym z wideoklipów, który znajdziecie w sieci, artystka jest w czerwonej sukience. Nie dopytałam nigdy artystów, czy to był jakiś pretekst, czy mógł być w ogóle pretekstem, no bo ten utwór z 91 roku pewnie mógł mieć kilka żyć, że tak powiem. Teraz Czerwona Sukienka, Fish, polepione dźwięki, rok 2000.

0: zielone w dresach, twarz...
1: To bohaterka, czerwona sukienka, fisze, madę, polepione dźwięki, a warto dodać, że Pensa en mi, Luz Casal, został też ten numer umieszczony w filmie Wysokie obcasy Pedro Almodovara. Wydaje mi się, że dość popularny, bardzo znany film, bardzo znany reżyser i gdzieś tam w tych hiszpańskojęzycznych kręgach Pensa en mi, nasza czerwona sukienka, jest bardzo znana. Oprócz tego głównego hiszpańskiego sampla możemy doszukać się też polskiego. Jeżeli żyliście w przeświadczeniu, że fragment tak się przedstawia, to gdzieś dograł Fish trochę inaczej, może z oddali, może jakoś Emadę przetworzył, to nie, to jest sample. Posłuchajmy, jak ten fragment brzmi w czerwonej sukience.
2: To tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia.
1: A teraz, jak ten fragment brzmi w numerze, który był samplodawcą, tak chyba można powiedzieć. Płomień 81 razem z OMP, Głowa do góry. Płomień 81 to oczywiście PZ i Onar. To też taka historia polskiego hip-hopu Ursynów, lata 90, końcówka.
3: Jak światełko w tunelu, pomyśl wielu, na tą zasadę stawia. Ja się nie obawiam, to tak się przedstawia, klimat się poprawia, a życie ustawiam z głową do góry.
1: Głowa do góry, Płomień 81, OMP to właśnie z tego numeru zaczerpnięto. Emadę zaczerpnął, tak się przedstawia. Jak mówiłam, Płomień 81 to PZ i Onar właśnie. Zagrajmy w tym momencie naszą bohaterkę. Czerwona sukienka, Fish, Emadę, polepione dźwięki, rok 2000.
2: To tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia.
4: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Bohaterka dzisiejszych sampli, coverów, bajerów w całej rozciągłości. Piękna historia o przygodzie w klubie w odcinku 6 sampli, coverów, bajerów, kiedy to analizowałam ogólnie twórczość Fisha i Emadę. Wrzuciłam fragment ze starego wywiadu, kiedy to Fish mówił, że rzadko grają Czerwoną Sukienkę na żywo, bo tekst mu się myli, nie do końca pamięta, jak to się potoczyło. Myślę, że to bardzo pasuje do fabuły tego numeru, ale na pewno zauważyliście, słuchając mniej lub bardziej uważnie najróżniejszych numerów, jeżeli chodzi o polski rap, czy w ogóle polską muzykę, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo nawiązań tekstowych przede wszystkim do Czerwonej Sukienki, bo tekst, co to za klub, co to za miejsce, myślę, że jest wryty w nasze mózgi bardzo mocno. Kto nawiązywał do Czerwonej Sukienki? Tych nawiązań jest dużo, jak mówiłam, ale zróbmy teraz taki mini przegląd. Rok 2005, szybki szmal, numer pod tytułem Chamstwo. Jest tu fragment tekstowy, co to za klub, chwilka, co to za lokal.
2: Nie ma kielonów, więc znowu zgwinta, co to za klub, chwilka, co to za lokal. Zamiast dobry wieczór, słyszysz wynocha, mam chamski wokal.
1: Inne nawiązanie do Czerwonej Sukienki, trochę bardziej współczesne, to SB Mafia. Tutaj mamy nagranie z 2023 roku. Fuka i Lanek, Bonson, no i cała banda właśnie artystów związanych z SBMM. I w jednej ze zwrotek, w piątej dokładnie, usłyszymy, za chwilę to puszczę. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Wiem tylko, że nic nie działa jak, tutaj wulgaryzm, sukienka.
3: Bija się hurto.
4: Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Wiem tylko, nic nie działa jak, a na myśl sukienka.
5: To hotel Mafia 3, czekaj, déjà vu.
1: Innym nawiązaniem do Czerwonej Sukienki jest Niewidzialna Nerka. Wiem, że taki numer istnieje. Taki numer, to znaczy polepiony z DJ Pandą, tam w intrze brzmi głos Fisha. Nie znalazłam tego w sieci. Może źle szukałam, ale wiem, że coś takiego istnieje. Może wam się poszczęści. Inne rzeczy związane z Czerwoną Sukienką, no to gdzieś jakieś takie wykonania symfoniczne. Znalazłam co najmniej dwa. Jednym z nich było wykonanie razem z Dżinkiem Czerwonej Sukienki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To był wrzesień 2023 rok.

0: Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka.
1: Czerwona sukienka doczekała się też bardzo wielu coverów w sieci, chociażby na YouTubie można znaleźć najróżniejsze wersje. Nie wszystkie są godne waszego zainteresowania albo mojego, bo gdzieś mam wrażenie, że jakiś tacy twórcy muzyki nie mieszczącej się w dobrym guście też czasem sięgali po czerwoną sukienkę, ale jednym z bardzo znanych coverów i przepiękną wersją czerwonej sukienki jest wersja Justyny Święc z projektu Albo Inaczej. To była wtedy druga odsłona Albo Inaczej. Ogólnie Albo Inaczej brało klasyczne rapowe numery. W pierwszej odsłonie starsi artyści wykonywali, Zbigniew Wodecki czy Andrzej Dąbrowski, czy wspaniałe panie wokalistki. Na drugiej części Albo Inaczej ci młodsi artyści brali się za te z przełomu wieków bardzo znane numery. Justyna Święc znana przede wszystkim z duetu The Dumplings, no i przepięknego głosu. Pięknie zinterpretowała, zmieniając słowa czerwonej sukienki. Za aranżację odpowiada Mariusz Obijalski. Albo Inaczej było projektem wciąż gdzieś tam istniejącym, nieistniejącej Alkopoligami.

0: Do czerwonej sukienki naszej dzisiejszej bohaterki nawiązywali sami autorzy. Fish Emade razem z Sokołem wydali singiel Tyle śladów. Singiel zwiastuje album Człowiek nie do końca. No i Tyle śladów mówi właśnie i nawiązuje do tej historii barowo-klubowej, ale nawiązuje też do tego, jak panowie gdzieś tam się przecinali na przełomie wieków. Fish Sokół cytują jakieś takie swoje bardzo znane fragmenty tekstów w tym numerze, a impulsem do tego numeru, jak mi się wydaje, albo takim, nie wiem, podstawą, korzeniem był wspólny projekt Fish Emade, Tworzywo i Sokoła w ramach festiwalu Zorza. Tam właśnie oni grali w ramach festiwalu i wydaje mi się, że tam się ten numer wykluł. Tyle śladów. Warto przeanalizować tekst, bo on jest gęsty, jak to bywa u Fisza, a tutaj razem z Sokołem on powstał. Jest bardzo dużo nawiązań i do współczesnej historii, do jakichś zamierzchłych czasów i do artystów obecnych, na przykład w klubie, w którym się spotykają, leci Marmur Taco Hemingwaya. Czasy się zmieniły, bo w latach 2000 można było palić w klubach, a teraz nie wolno i jest tam takie nawiązanie czy zauważenie tego, jak to się wszystko pozmieniało. No i to, co nas interesuje w tym odcinku sampli coverów Bajerów, jest nawiązanie do czerwonej sukienki. W trzeciej zwrotce pada. Tylko jedna rzecz się nie zmienia, nic nie działa jak czerwona sukienka. Posłuchajmy więc na koniec Tyle śladów. Fish Emade, Tworzywo, Sokół. Odsyłam też do 6 odcinka sampli coverów Bajerów, gdzie jest co nieco też o samplach u Fisha i Emade. Gramy Tyle śladów. Wszystkie odcinki sampli coverów Bajerów są na stronie Radia Campus w podcastach. W internecie, na wszystkich streamingach też te odcinki znajdziecie. Na moim Instagramie najróżniejsze zapowiedzi czy rolki muzyczne. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę.

Na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?

0: Ten głos trudno jest pomylić. To był oczywiście Grupson i Kajetan Wolas w utworze Sposób. A my mamy już 11 minut po 17. To najwyższa pora, aby rozpocząć Alternator. Oczywiście jestem z wami do 19.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Jeszcze mogłabym się przedstawić, Marta Boroń. Dzisiaj solo act. I tak do 19 będziemy wybierać sobie utwory. Pierwsza para, This Moment, Jason Status, na ficie Blossoms.

kawałek w całości. Głosujcie. 228 27 7205 to numer telefoniczny do Radia Campus. Lub 886 971 971. Już widzę, że niektórzy piszą na ten numer. Czy pani redaktor będzie dzisiaj śpiewała? No, musicie zostać do 19. Być może, nie mówię nie,

0: Body Rock. І Мобі, то пропозиція номер два. Przypomnę numer 228-27-7205. Tu możecie dzwonić i głosować lub 886-971-971. Alternator. I tak, linia telefoniczna jest wolna, więc odbieram pierwszy telefon. Dzisiaj będę tutaj obsługiwać i konsoletę, i telefony, i SMS-y, więc bądźcie wyrozumiali, proszę. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
1: Halo, halo, Campus.
0: Trzymano.
1: Pieczki w porównaniu do zeszłego tygodnia.
0: Jeszcze raz? Że co w porównaniu do...
1: Bardzo duża zmiana w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
0: Że do nut, w sensie do propozycji muzycznych,
1: tak.
0: O to chodzi. No, no tak. Staram się dzisiaj, żeby
1: mam
0: było bardziej
1: piątkowo. Mam nadzieję, że się nie postuję.

0: jak nijak popsujesz, to tak.
1: No, ja uwielbiam telefony po prostu od ciebie, Patrycji, już po prostu tak. Dzięki za telefon.
0: A ten śmieszny, tego śmiesznego nie ma dzisiaj?
1: No dzisiaj

0: tyle.
1: Oto dzięki, na razie, pa. 228277205 to numer do Radia Campus. Linia jest oczywiście wolna. Tak, jeśli macie jakieś fajne plany na weekend, właśnie na piątek,

otwartą. Możecie pisać i na WhatsAppie, i w SMS-ach. Coś, jeśli przez ten tydzień usłyszeliście fajnego, dawajcie znać, postaram się puścić to na antenie. Ja też mam kilka propozycji, część filmowych, w sensie muzyka z filmów, więc zostańcie ze mną. A teraz Get Your Freak On i Alien Chicks.

0: Jesieniarze, jesieniary, co macie na to do powiedzenia? Co się robi w takie dni? Oprócz siedzenia w kinie albo w domu na kanapie przed telewizorem. Nie wiem, dajcie inne propozycje, bardzo chętnie przyjmę. No i odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, ponownie.
1: Halo, a to nie, a to się...
0: A to ktoś inny, a to sorry.
1: Kto ci pary układał? Bo to wszystko to ja lubię. To.
0: No, a słuchaj, a to ty nie wysyłałeś czasem listu do nas? I to nie
1: na
0: są...
1: pewno.
0: Bo mi się wydaje, że to nie, właśnie... To... Aha, no dobra.
1: Nie, ja tylko na skargi wysyłam listy, więc no... tak z propozycjami to nie.
0: Okej, okay. No to widzisz, no to wydawało mi się, że to właśnie tak pod piątek i pod ciebie, żebyś miał trudność po prostu, żeby ci utrudnić życie.
1: Ale kto ci zrobił pary? Bo to jest niemożliwe.
0: Ja nie mogę powiedzieć,
1: ktoś ci ułoży.
0: To są tajemnice.

0: głosowaniu, chociaż rozumiem, że na jedynkę.
1: Tak,
0: ale przy jedynce. Chyba...
1: Tak, przy jedynce. Choć jak wygra dwójka, też
0: to też będzie okej. Uff. Dobra, jeszcze, bo widziałam, że wysłałeś propozycję i na pewno zaraz któraś z nich będzie spełniona, od razu tak...
1: Nie, powiem ci, jak takie są pary, to olej tamto. Olej tamto.
0: No już ustawiłam.
1: Nieważne.
0: Dobra, ale nieważne. Jeszcze mamy dużo czasu, więc na pewno wygrani z par też wybrzmią. Tyle ci powiem.
1: Dobrze, to ja nie przedłużam. To

potasu. W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a z moich podatków? Nie ma szans, ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub spróbować na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów, boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Na szyi szubienice.

0: kończę i rzucam pocztówkę w obieg. Z pozdrowieniami, twój Fifi, pospolity człowiek. Na zdrowie.
1: Minęła 17.30. Piotrek Topuliński.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Po wypadku kolejowym na Mazowszu minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie kar. Miliardy euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji. Przypominamy utrudnienia na Saskiej Kępie. Wieczorem dziś i jutro zawody na Narodowym.
2: Wiadomości.
1: W całej Polsce protestowali maszyniści, zwalniali przy przejazdach kolejowych. To reakcja na wtorkowy wypadek kolejowy, w którym zginęła pasażerka. Pociąg wjechał w ciężarówkę, która pojawiła się na przejeździe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zmiany w prawie.
3: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety, mimo tak drastycznych przykładów, wciąż zdarzają się przypadki.
1: Protest maszynistów trwał do południa, ale jego skutki pasażerowie będą odczuwali do wieczora. Bruksela zatwierdziła dodatkowych 6 miliardów euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. Chodzi o systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także amunicję czy drony, wyjaśnia rzecznik Komisji Europejskiej Bolaż Ujvari. Te kluczowe środki finansowe pomogą Ukrainie stawić czoła nasilającym się atakom rosyjskich pocisków balistycznych i dronów. Decyzja ta umożliwia również Ukrainie zakup pocisków do systemów Patriot. Pieniądze pochodzą z puli unijnej pożyczki dla Ukrainy. W serwisie Wilanów jutro będzie można zwiedzić się z przewodnikiem odnowiony dworzec kolei wilanowskiej przy ulicy Stanisława Kostki-Potockiego 31. Dawny dworzec Warszawa-Wilanów powstał pod koniec XIX wieku. Do lat 70. działała tam kolejka wąskotorowa. Teraz obiekt przeszedł generalny remont.
2: Sportowy kampus.
1: Na Stadionie Narodowym dziś i jutro finał cyklu Drift Masters. Miłośnicy wyścigów zbierają się już przed stadionem. Jak już mówiliśmy Wam w wiadomościach Radia Campus, od pół godziny ograniczony jest wjazd kierowców na Saską Kępę. Są objazdy i tak będzie do 20, a po imprezie policjanci zamkną Aleję Zieleniecką, a jeśli trzeba będzie, to także most Poniatowskiego od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle. Na sam stadion najłatwiej dotrzeć drugą linią metra.
2: Akademickie Radio Campus 97.

0: 14.
1: Odbierajmy telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Siemaneczko.
1: Siemaneczko, kto po drugiej stronie?
2: Marek.
1: Cześć Marek, na co głosujesz, że tak zacznę od formalności?
2: Wiesz co, w ogóle bardzo lubię słuchać Campusu, dlatego że non stop trafiam tam na muzykę, której wcześniej nie słyszałem.
1: No to jest specyfika naszego radia, to prawda.
2: Tak, i nie słyszałem nigdy wcześniej ani jedynki, ani dwójki, ale chyba jednak jedynka.
1: Jedynka na Buraka Sound Systema, dobra, zapisane. A gdzie jesteś, co robisz, jakie plany na wieczór?
2: Wiesz co, aktualnie wracam z roboty. Dzisiaj miałem w robocie dyrektorski dzień, pracowałem tylko godzinę.
1: O, no to my lubimy takie dni w pracy.
2: No i tak sobie naładowany tą niezużytą energią wracam do domu i słucham Campusu w aucie.
1: No i super, a jak tam korki są, czy przez miasto można pojechać łatwo?
2: Wiesz co, jest tak średnio.
1: Średnio.
2: Jest tak średnio, ale wiem, że w Campusie macie doświadczenie, jeżeli chodzi o śpiewanie piosenek o korkach w Warszawie, więc możecie coś ewentualnie zarzucić.
1: Dlatego ja zawsze pytam o te korki, bo to jest też duża część naszego radia, jednak korki w Warszawie. No dobrze, a jakie plany na weekend?
2: Wiesz co, od dłuższego czasu powakacyjnie zmobilizuję się do tego, żeby wrócić do treningów.
1: A jakich? Takich na siłowni?
2: Do boksu.
1: Do boksu. Okej, ciekawe.
2: Ale odkąd przekroczyłem magiczną barierę 30, tym bardziej wydłużają mi się te procesy, że tak powiem, mobilizowania się.
1: Prokrastynacja się nasila.
2: Ale ogólnie jeszcze coś tam się tli w środku, więc myślę, że w końcu kiedyś się zbiorę i to zrobię.
1: Daj spokój, 30, proszę cię. Tak się mówi, że 40 to nowa 30, czy 30 to nowa 30?
2: W ogóle wiesz, mówią, że podobno u mężczyzn pierwsze 63 lata dzieciństwa są najtrudniejsze.
1: To prawda, no to tak,
2: plus jeden.
1: Dobra, dzięki bardzo za telefon. Szerokiej drogi w takim razie i udanego weekendu. Trzymaj się, na razie.
2: Taki będzie, na razie.
1: Pa! I następny telefon. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, witam.
1: Cześć, z kim mam przyjemność?
3: Marta z tej strony się kłania.
1: O, cześć Marta, też jestem Marta. Co tam u ciebie?
3: No właśnie, wracam z pracy, zaraz idę na grzyby.
1: Na grzyby?

0: dostaje cynk od kogoś, coś, gdzieś, tak, nie wiadomo tak. Jak. Dobrze, nawet nie będę pytać w ogóle gdzie, no bo nie będziesz zdradzała mi tajemnicy. Ale
1: właśnie, próbować.
0: Ale właśnie się zastanawiałam, jak to teraz z grzybami jest, bo, no bo była susza, ale no, no właśnie nie wiedziałam, czy grzyby są, czy grzyby, grzybów nie ma. Są podobno.
1: Podobno są, muszę to sprawdzić i zaraz to zrobię.
0: A gdzieś tutaj w okolicach Warszawy?
1: Pod Warszawą, Góra Kalwaria, to jest tak.
0: Okej, okay, no to super. Bardzo będę wdzięczna, jak podeślesz zdjęcie jakiegoś grzybka ja na WhatsAppie na przykład.
1: To sobie... Jak będzie to podsyłać, bo jak no. Nie, to jak będzie, to nie będę wysyłać.
0: Ale słuchaj, no szef by cię nie oszukał.
1: Mam nadzieję i liczę na tą miejscówę.
0: No właśnie. Dobra, Marta, a na sobotę jakie plany?
1: No nie mam planów, jeszcze się okazuje.
0: Myślałam, że będziesz kroić grzyby i suszyć grzyby.
1: To wszystko zależy od tego, jakie duże będą zbiory, bo jak bardzo dużo, to będzie do soboty.
0: Dobrze, no to jeszcze też, żeby nie padało, bo to jednak jak pada, no to mniej przyjemnie. No tak i jest. Co? Udanego, udanych zbiorów.
1: Dzięki serdeczne w takim
0: razie. A czekaj,
1: razie.
0: Czy ty głosowałaś?
1: Bo właśnie dogadałyśmy się o grzybach, no a ja tam na jedynetkę, na Buraka
0: konkretnie. Oczywiście.
1: Chciałam powiedzieć, że Buraka w tym roku 20-lecie obchodzi, tak?
0: Tak. No dobrze, zobaczymy jak tu się głosy ułożą. Dobrze, no to dzięki i tyle, ile będziesz mogła słuchać jeszcze przed grzybami kampusa, to
1: słuchaj. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam, miłego weekendu, pa.
0: Dzięki. I odbieram następny telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Kampus.
2: Elo, elo, dodzwoniłam się.
0: Elo,
2: elo. Tu jesieniara z Bielan.
0: Cześć, jesieniara z Bielan, właśnie, bo przywoływałam jesieniary i jesieniarzy.
2: Czy ty
0: w tej sprawie, co robić w taką pochmurną pogodę?
2: Oczywiście z melancholią, pod kocykiem i z ciepłą herbatką dobrą wpatrywać się w okno.
0: Jezu, karasowa jesieniara tutaj się dodzwoniła.
2: Totalnie, z utęsknieniem czekam, aż wszystko zwolni i będzie sobie tak płynęło i zbierało energię na następny sezon.
0: Ja to czuję. A powiedz mi, czy ty super. Też jak właśnie jesieniara masz swój ulubiony kubeczek na herbatę?
2: Oczywiście.
0: No, jeden
2: konkretny. I to jest tak, że... A masz tak, że z innego kubka nawet herbata smakuje
0: tak,
2: inaczej.
0: Ale tak,
2: nie
0: tak
2: jak z tego. To jest w ogóle niesamowite.
0: Ja w ogóle myślę, że trzeba poczynić jakieś badania naukowe na ten

0: znane rzeczy.
1: Tak, ale na przykład też wiem, że ludzie piją z konkretnych kubeczków filiżanek kawę i też jak piją czym innym, to w ogóle nie smakuje.
0: W ogóle nie jest to, dokładnie. I ja jestem za tym i zróbmy te badania.
1: Tak. Ja jestem w odpowiednim miejscu, jestem na uniwersytecie, więc tutaj zaraz, znaczy może od października komuś tam podpowiem, że proszę takie badania zrobić. Albo zrobię z tego doktora. Słuchaj, Aga, wiesz
0: będę
1: co?
0: Wypatrywać,
1: mi teraz
0: będę
1: życie.
0: Wypatrywać. Dokładnie. Słuchaj, ja chciałam na dwójeczkę, chyba, Koszin.
1: Na Koszin,
0: ponieważ
1: dobra.
0: Dzięki temu numeru, że tak powiem, znowu mam 14 lat i śmigam z dwoma kumplami Fiatem 125 w kolorze kości słoniowej.
1: O jacie.
0: I słucham na kasecie.
1: O Jezu!
0: Nowej kasety, bo to 2001 rok był, no. Mhm. Więc i słuchaliśmy sobie Koszin i tego numeru i się bujaliśmy po wiosce.
1: Ale jesteś tak, bardzo dobra tak. W opowiadaniu, w storytelling, jak to się mówi. Tutaj z tą jesienią teraz, jak o tym opowiadasz, ja to widzę. Wyobraziłam sobie. A jednak, wiesz, radio to jest teatr wyobraźni, więc Aga,
0: kurczę,
1: bądź
0: może
1: cześć.
0: W końcu też w tym zdrowie. Dzięki za paliwo w tym kierunku. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego
0: i żeby
1: dobrego.
0: Kubeczek zawsze był czysty i czekał na herbatę.
1: Właśnie, żeby herbatka była zawsze gorąca, wszystkiego. Jeśli taką lubisz.
0: Dokładnie. Jest otulająca.
1: Tak, dokładnie. Dzięki,
0: Jemnej,
1: Aga.
0: Jemnej i otulającej jesionki.
1: Tak, dla wszystkich właśnie.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie serdecznie. Ciebie i czekam również. Na te badania.
1: Tak. Na pewno jak się ukażą, to na pewno będziesz o tym wiedzieć.
0: Tak, i Koszin, jeszcze raz. Koszin, żeby
1: zapisane.
0: To nie umknęło.
1: Oczywiście, zapisałam ten głos. Dzięki, na razie, pa. Jeszcze telefon. Halo, dzień dobry, Radio Campus. Z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
1: Cześć Krzysztof, na co głosujesz tutaj, panie?
2: Cześć. A co mamy?
1: Na jedynce mamy Wuzela, Karnawal, Buraka Sound Systema, a na dwójce Slip and Slide, Suicide od Koszin.
2: To dwójeczkę.
1: Dobrze.
2: Dwójeczkę, a tak mnie podkusiło, bo kurczę, słyszałem, że o tych grzybach rozmawialiście.

też było w tym lesie i mówię, kurde, pewnie nic nie znajdę, już wyzbierali. Jak wchodziłem do lasu, to wychodzili z łubiankami pełnymi. I się okazało, że było ich całe mnóstwo jeszcze, także...

0: leży w jakichś kaloszach. A co będziesz teraz robił z tych grzybów?
1: Dlatego pojęcia nie mam, ja tylko zbieram.
0: Aha, to jest tak, zbieranie, sztuka dla sztuki, zbieranie dla zbierania. No, można i tak, można i tak.
1: Dokładnie, wiesz, ja jakoś nie jestem fanem grzybów, szczerze mówiąc. Czyli... Oczywiście nie mówiąc o zbieraniu.
0: No dobra, a jakbyś miał wybrać grzybobranie albo łowienie ryb, to co?
1: Grzyby.
0: Grzyby jednak, no.

0: Miłego, hej.
1: Hej. I odbieramy następny telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: A, cześć, Norbert z tej strony.
1: Cześć, Norbert. Co tym razem dla ciebie?
2: Dla mnie dwójeczka.
1: Też kuszy, no tutaj dwójka wychodzi na prowadzenie. Dobrze, zapisałam. A skąd dzwonisz?
2: Tak. Z Warszawy.
1: Z Warszawy, dobrze.
2: Samochodu.
1: Z samochodu, ale po pracy już?
2: Tak, po pracy, tak. Na szczęście akurat mam ten plus, że pracuję tylko do 15.
1: No to jak, ale super.
2: Wszystko.
1: Ale to tak tylko w piątki, praca. Czy tak masz?
2: Codziennie tak mam.
1: Super.
2: Codziennie mam. Na rano wstaję, ale za to zawsze wcześniej jestem w domu. No, sobie cenię, no.
1: To ekstra. Chociaż kto jak woli, ja na przykład jakbym miała wstawać wcześniej, to już wolę zostać dłużej w pracy, ale to się ludzie dzielą właśnie na dwie kategorie.

0: 15:20 dopiero do domu, tak? A teraz jak wracam o 15:00 i wszyscy siedzą jeszcze w pracy do tej przynajmniej 16:00-17:00, a ja już jestem po obiedzie, wypoczęty i mogę dopiero zacząć coś robić, no to jest warto wstawać.
1: No to prawda, jeśli ktoś ma na przykład jakieś hobby albo coś, no to wtedy jak się ma naprawdę tą drugą połowę dnia całą dla siebie praktycznie, no to...
0: dzieci.
1: Albo dzieci, widzisz, to nie była moja pierwsza myśl, ale tak. Jak najbardziej. Dobrze.
0: Wystarczy mieć dzieci i nawet zdarza mi się tak, że wracam wcześniej do domu niż dzieci ze szkoły.
1: A no tak, no właśnie, bo teraz, no, teraz dzieci nawet do 16 tak. potrafią siedzieć w szkole.
0: No, mój syn starszy kończy 16:30.
1: No właśnie.
0: Ja już dawno jestem w domu i mam święty spokój.
1: No właśnie. Słuchaj, no to masz życie jak w Madrycie, no Norbert, no tyle ci powiem.
0: No, dlatego idę teraz pobiegać.
1: O, no i bardzo dobrze, pomimo pogody.
0: A ryby wracają, bo, że tak powiem, w każdym wieku do tego można wrócić. Ja dopiero w wieku gdzieś prawie 40 lat nauczyłem się wędkować. O,
1: no proszę. No w sumie tak, w sumie ta aktywność nie ma wieku, no bo czemu bym miała mieć? To znaczy może dzieci dokładnie. Lepiej, żeby nie łowiły, ale potem w sumie można w każdej...
0: No, mój 10-latek bardzo chętnie, no i dlatego ja też się musiałem nauczyć.
1: Okej, okay, no dobrze. No to dzięki bardzo za telefon. Życzę ci udanego całego weekendu i następnego tygodnia pracy, bo słyszę, że ją lubisz, także dzięki.
0: Dlatego nie powiedziałem. Cieszę się, że wcześniej z niej wychodzę.
1: Dobrze, no w sumie tak. Ja to po prostu próbowałam pomiędzy wierszami wyczytać, ale nie trafiona.
0: Pewnie, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dzięki, na razie, pa, pa.
0: Hej.
1: Halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Halo, siema.
1: Siema, no. Z kim mam przyjemność?
2: Maciej z tej strony.
1: Maciej. Cześć, Maciej. Nawet cię zapiszę. A ty, na co głosujesz?
2: Wiesz co? Musiałem patrzeć na drogę, żeby wyjechać bocznej. Nie wiem, co teraz jest.
1: Dobrze, już ci mówię. Na jedynce mamy Wuwuzela, Karnawal, Buraka Sound Systema. Na dwójce Steep and Slide Suicide od Koshin.
2: Okej, dwójeczkę poproszę.
1: Dwójeczkę. Żeście się uparli na dwójkę. No i bardzo dobrze, także już spoileruję, co prawdopodobnie wygra.
2: No, jedynka nie jest zła, ale...
1: Ale.
2: Zawsze zostaje to ale.
1: Dobra, a gdzie jesteś? Co robisz?
2: Wiesz co, dojeżdżam do domu.
1: No,
2: zaraz będę ogarniał swoje dwie córeczki. Pomagał ogarniać, także no.
1: No to pozdrowienia dla córeczek na pewno. Od razu.
2: Roczna jeszcze nie skuma.
1: A druga? Druga starsza?
2: Druga 4-latka ma. 4-latka. No 4 z kawałkiem, więc... Ale będą chętnie jadły, także wiesz. Jadę tańskie jedzonko.
1: Jakie?
2: I robimy sobie tak tajskie.
1: Tajskie, okej. Okay. I co będziecie jeść?
2: Tajskie. A ja green curry, żonka green curry.

0: Ja też akurat, jeśli chodzi o kuchnię tajską, to w ogóle nie jestem specjalistką, ale od jedzenia jestem specjalistką, więc to wszystko brzmi pysznie, no. Więc już zazdroszczę.
1: Polecam. Polecam, nie jest trudno zrobić, polecam pojechać, posiedzieć miesiąc i popróbować.
0: A, okej. Okay. Myślałam, że tak po prostu tutaj sobie próbowałeś gdzieś w Polsce kuchnię tajską, zasmakowałeś, rozumiem, że z doświadczenia.
1: Nie.

0: polecam jednak wyjazd, bo to są tanie i fajne wakacje. I pełne dobrego naprawdę żarcia, nie?
1: No, jednak w wakacjach dobre jedzenie to jest, ja bym powiedziała, tak 50% całych wakacji. Drugie to jest, 25% to jest pogoda i 25% to towarzystwo. Takie są
0: no tak,
1: poczucie.
0: Pogoda jest tam zawsze.
1: No tak.
0: Towarzystwo jest fajne, bo dużo ludzi z Europy jeździ, a Tajowie są naprawdę mili. No, jedzenie jest super, nie? Owoce tam,
1: Szkoda gadać. Dobra, bo teraz po wakacjach, więc szkoda, trzeba się rozmarzyć teraz.
0: Wyjdzie to zaraz znowu, nie? Tylko my tak po sezonie i polecam po sezonie. Maj, dobry miesiąc.
1: To prawda, tak. Ktoś napisał, że autentyczne numer 512, napisał, że autentyczne tajskie na Saskiej Kępie lub w Mordorze, bardziej street food. Może nie będę podawać nazw, ale czy tutaj coś... Coś jest z tych lokalizacji?
0: Jest w Mordorze jedna fajna taka knajpka, jest przy komeserze praskim całkiem niezła, czy nie w samym, tylko obok. Jest na przy torze wyścigów Służew, znaczy blisko też, no i tak wiesz, kilka jest. Ja nie wszystkie pamiętam, ale zawsze sobie goble oceniam. I przypominam sobie, jak dziś jeżdżę, nie?
1: To jesteś tam osobą, która ocenia restaurację w Google'ach i później nawet ja właśnie doceniam osoby, które po pierwsze wrzucają menu jakiejś restauracji do Google'a i wtedy po prostu bez tych osób ja nie wiem, co bym zrobiła, jakbym wcześniej sobie wybrała jedzenie w knajpie.
0: Ja też, tym bardziej, że często jest tak, że ci ludzie z krajów azjatyckich po polsku nie za bardzo, w menu nie za bardzo. I jak ktoś wrzuca, to fajnie. Poza tym też dobrze jest wrzucić potrawę, którą się jadło i na przykład smakowała, która nie, bo to też nie jest tak, że każdy zrobi wszystko dobrze, a niektóre są naprawdę takie, że wiesz, urywają 4 litery i warto się nie przez pół miasta przyjechać, żeby sobie coś tam jak najdzie smak zjeść, nie?
1: Mm-hmm.
0: No. Ja kilka takich mam. Nie jest też to trudne i jak się trochę potrenuje w domu, to można zrobić coś, no, eleganckiego, nie?
1: No, na pewno popisać się przed kimś, no. Dobra, to mam nadzieję, że daliśmy jakieś propozycje właśnie jedzeniowe na weekend słuchaczom, więc dzięki bardzo za telefon. Oczywiście twój głos na dwójkę zapisany. No i co, do usłyszenia. Miłego.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: Miłego popołudnia.
1: Pa.
0: Pa.
1: Dobrze, bo tak zagadaliśmy się i bardzo dobrze, więc może rozstrzygnijmy parę, która była no tak z pół godziny temu. Wygrała Mia i Everything. Już teraz posłuchajcie.

Obiecałam, że będą propozycje ode mnie. Ostatnio widziałam kilka filmów, ale może nie o nich teraz. Piosenka VHS od Swimming Pool pochodzi z filmu Sunny Dancer, który jest przepiękny i nie tylko w obrazku, ale też jest mądry, obdarty ze wszystkich stereotypów. Jest tam dużo brytyjskiego humoru, czarnego humoru, więc jeśli taki lubicie, to bardzo wam polecam. Nie będę nic więcej mówić w ogóle o czym jest fabuła. Zabierzcie swoje dzieci, najlepiej nastoletnie albo młode osoby, naprawdę, naprawdę polecam. Ta piosenka pojawia się tam w scenie imprezy, mocnej imprezy. Także na taką imprezę was również teraz zapraszam.

0: Alternator.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, Adam z tej strony.
1: Cześć, Adam. Na co gotujesz?
2: Na jedyneczkę poproszę, zdecydowanie.
1: Na

0: Potem jedziemy do teściów, także w domu nic nie porobimy, ale tak, weekendowo można też czasami coś tam porobić.
1: No to super. Nie, no to, to tak. Ten, to weekend u dziadków, to córa musi być dwie, tak? Dwie córki?
0: Dwie, tak,
1: no to
0: tak,
1: które
0: tak,
1: muszą
0: tak,
1: być
0: wie.
1: Szczęśliwe, także zazdroszczę.
0: No to się okaże, zobaczymy.
1: No dobra, to zapisałam głos, dzięki bardzo. No i co, udanego
0: dzięki
1: weekendu,
0: wielkie.
1: Trzymaj się ciepło i pozdrow
0: dzięki,
1: tam wszystkich.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję pięknie, pa, też pa. Pozdrawiam, cześć.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: A, czyż dzień dobry, ponownie? Udało mi się, zawiesiłam się. Jest teraz jesieniara
1: tak,
2: z Bielań.
1: Tak, jesieniara
2: z tej strony.
1: Na co głosujesz
2: tym razem? Tym razem szykuję, co ja szykuję, drodzy państwo, szykuję do nawilżacza, nie, to jest dyfuzor,

0: na tą herbatkę.
1: Aga, przestań. A powiem ci, że wszystko nam się dzisiaj łączy. Las, grzyby, zapach lasu w domu pod kocem, no wszystko po prostu. A powiem ci, że może ty wiesz, jaka jest różnica pomiędzy dyfuzorem, tak jak powiedziałaś, a nebulizatorem. Czy ty może wiesz?

0: też nebulizator?
1: No.
0: Pierwszy raz coś takiego słyszę.
1: Jest chyba coś, no.
0: Kojarzy mi się z galaktyką.
1: Z galaktyką. Brzmi jak coś takie trochę
0: nebula, nebulizator, nie wiem.
1: Dobra, może ja to wymyśliłam.
0: Może jakieś daje kolorki fajne na suficie.
1: A, tak, bo

0: tego właśnie do puzora?
1: Wiesz co, mam, lubię mieszać lawendę w ogóle z pomarańczą. To jest takie fajne, lawenda trochę zamula, ale z tą pomarańczą to jest takie fajne. W sumie to jest nowa przygoda u mnie.
0: Nowa więc, zajawka.
1: Ale totalnie, tak,
0: chociaż zajawka to już jest chyba totalnie z definicji nowa. Razu,
1: ponieważ z różnych powodów nie mogę tam spacerować sobie po lesie, bardzo za tym tęsknię, to właśnie dostałam taki super ekstra w ogóle zdrowy olejek.

0: tak, zbieranie sił, żeby później zerwać nockę do tydzień.
1: No właśnie, musisz naładować baterię. No widzisz, jak powiedziałaś kocyk, to teraz mi przyszedł do głowy pewien numer, który moglibyśmy zapodać jeszcze do 19.
0: Wiem, który. No. Wiem, który. Wiem, który. Łony.
1: Tak.
0: Tak, więc, no,
1: tak,
0: super.
1: Zapowiadam, że będzie.
0: A dzisiaj też jest koncert na Domowie.
1: Właśnie, tak.
0: Dzisiaj czy jutro?
1: Na pewno jutro.
0: Zimka.

0: już nie słucham wszystkich. Tutaj w kampusie mamy chyba dwie. Z tych, co mamy, to bardzo mi się podobały. I Dzimek nawet ostatnio u nas był. I nawet jakieś...
1: To ty mówisz.
0: Tak, tak. I nawet chyba już jest podcast i mamy fajne roleczki z fragmentami rozmowy właśnie z Dzimkiem. Także zapraszamy na sociale kampusa również.
1: I to lata jako podcast?
0: Tak, tak, tak, tak. Była rozmowa z Kasią Rodek. Jak są rolki, to pewnie też jest podcast. Więc można sobie tak jeszcze tam pod kocykiem sobie posłuchać.
1: Ona, ale żebyśmy nie zapomniały też ja, Dobik, Dob i

0: to już kończymy. To już, dobra, wszystkiego dobrego, na razie.
1: Dzięki bardzo za telefon, hej. Trzymaj się, pa pa.
0: Pa, pa.
1: Tak, widzę, że dzwonicie, więc teraz linia jest chwilowo otwarta i już zamknięta. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, Jezu, słyszałem, że nie chcecie rozmawiać.
1: Koniecznie bardzo się cieszę, dwójka, że próbowałeś. Dwójka.
2: Koniecznie dwójkę, bo to jest moja młodość.
1: Dobra.
2: Jak jeździłem na rolkach i mi po prostu przypomnieliście, że przelicznik 43 wybił to. O Jezu, zrobiliście mi dzień, wieczór, popołudnie, nie wiem co.
1: No jak teraz ma dwójka nie wygrać, no powiedz mi po takim twoim
2: no właśnie, wstępie, no?
1: No
2: właśnie, o to chodzi.
1: Ajajaj, ale sobie jest naprowadzenie.
2: Poproszę dwójeczkę. Poproszę dwójeczkę.
1: Dobrze, a jak masz na imię w ogóle? Zapytałam.
2: Marek.
1: Dobrze. Tutaj to znaczy dla Marka dwójka, dobrze. A gdzie jesteś? Bo może z kimś jesteś? Może

0: dopiero za 15 minut, więc myślę,
1: dobrze,
0: że
1: ale piosenka tak, poleci. Sobie otworzyłam właśnie SMS-ki i widzę, że w SMS-kach jest też na dwójkę dużo. No dobrze, no to w takim razie słuchaj do 19, bo na pewno będzie rozstrzygnięcie.
0: Jasne, super. Dzięki piękne. Dzięki za zrobienie dnia.
1: Dzięki bardzo i do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Pozdro.
0: Bye, opa.
1: Pa. No dobrze, jeszcze jeden telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Dzień dobry, Marek z tej strony.
1: Cześć, Marek, ojejku, Marek.
2: Cały drugi, ale tak. Ja jednak, moja młodość to Beastie Boys. Nie, Beastie Boys
1: o,
2: koniecznie.
1: Jezu,

0: przy drugiej piosence jeździli, ale skate jeździli przy Beastie Boysach.
1: Ej, być może, być może.
0: Także
1: tak
0: wołam wszystkich skate'ów, Beastie Boys do przodu.
1: Wyobraziłam to sobie, ja miałam obok domu taki skatepark i tam, no, mogli słuchać Beastie Boysów w skaterze.
0: Miłego.

To, i to tyle od ciebie. Dobra, dzięki. Pozdro, pa, pa. No i takie szybkie telefony też są fajne. Tym bardziej, że czas nas goni. Mamy na pewno do rozstrzygnięcia parę też sprzed dobrych kilku chwil. I wiadomości również za niedługo. No i uwaga! Werble.

To było Koshin, czyli wygrany poprzedniej pary, a teraz już zapowiadany kocyk Łona Konieczny Krupa dla wszystkich, którzy ten piątkowy wieczór chcą spędzić pod kocykiem.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem upi masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: tak podsumowywuje o wszystkie nasze tematy z telefonów i mówiliśmy też o Jimku i o koncercie na Bemowie. Ten, jak sprawdziłam, już jutro o 19.30 właśnie na lotnisku Bemowo, więc historia polskiego hip-hopu. Możecie posłuchać właśnie Jimka z orkiestrą symfoniczną i będzie mnóstwo oczywiście artystów polskiej sceny rapowej. Będzie Ostry, będzie PZ, Łona, Sokół, Eldo, Molesta, Paktofonika, więc no, na pewno nie będziecie się nudzić. Nie wiem, czy są jeszcze bilety. Ja bym się chętnie wybrała, szczerze mówiąc. I wybrałam z tych etiud, bo ta etiuda też na pewno jutro wybrzmi. To będzie etiuda numer 5, Dżimek i Kosma Król.
1: Yeah. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Minęła 18.30. Piotr Topuliński.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Ćwierć wieku po zamachach na Nowy Jork i Waszyngton w trakcie obchodów rocznicowych prezydent USA mówił o wojnie z Iranem. Kolejna odsłona afery zonda krypto. Agenci zajęli się byłym agentem. Już niebawem w centrum Warszawy początek trzecich mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków.
1: Wiadomości.
0: 25 lat minęło od zamachu Al-Kaidy na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. W atakach przeprowadzonych m.in. na wieżowce World Trade Center i budynek Pentagonu zginęło 3000 osób. W przemówieniu przed gmachem resortu obrony prezydent USA kilka razy nawiązał do obecnej wojny z Iranem. Donald Trump przedstawiał ją jako kontynuację walki zaczętej po atakach Al-Kaidy. Dziś odnawiamy świętą przysięgę, którą po raz pierwszy złożyliśmy w imieniu ofiar ćwierć wieku temu. Nigdy, przenigdy nie zapomnimy, dlatego walczymy dzisiaj. Nie mamy wyboru, może być tylko zwycięstwo. Walczymy twardo, by wygrać. Wśród ofiar zamachów z 11 września było 6 Polaków. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Prowadzone przez nich czynności związane są z aferą zonda krypto. Teraz informacja dla podróżujących tramwajami. Od jutra znów czynne będą przystanki na moście Poniatowskiego. Udało się wyremontować dojścia na te przystanki i znów będą się tam zatrzymywały tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25. Jednocześnie zaczyna się kolejny etap remontu wiaduktu. Drogowcy wymienią studzienki na jezdni w stronę Pragi. W każdy weekend przez miesiąc drogowcy będą zamykali około 200-metrowe fragmenty jezdni w stronę Pragi. Cały czas trwa remont barier na moście w stronę centrum i zwężenie jezdni w tę stronę. I to nie jedyne utrudnienia w ten weekend. Więcej na stronach miejskiego portalu InfoUlice.
1: Sportowy Campus.
0: Słowem piłka nożna. W pierwszej lidze trwa starcie Polonii z Polonią, ekipę z Warszawy z drużyną z Bytomia, a w ekstraklasie Raków Częstochowa gra z Motorem Lublin. Za 2 godziny Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Na koniec przenosimy się przed Pałac Kultury. Tam wieczorem trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Stanisław Łubieński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
2: W książkach poprzednich zastanawiałem się, jak ptaki widzą miasto i one je widzą jako, myślę, taki naturalny krajobraz, jako rodzaj górzystej krainy z pagórkami skalistymi, gdzie są takie półki skalne parapetów, a te wszystkie ulice, no to są takie wąwozy po prostu, więc chyba tak to sobie wyobrażam.
0: Całą rozmowę ze Staszkiem Łubieńskim z Otopu znajdziecie w podcaście Stacja Warszawa. Do usłyszenia także na naszej stronie Radio Campus FM. Początek trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków już za pół godziny na Placu Centralnym. Po eliminacjach przyjdzie czas na finały, będzie też krótki koncert. Wstęp na imprezę wolny jak ptak.

Jeśli chcecie zagłosować na jedynkę, możecie to zrobić telefonicznie pod 228277205 lub na WhatsAppie lub w SMS-ach pod 886 971 971.

0: Alternator.
1: I odbieramy telefon, a cóż to za gość? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcin Kut z tej strony.
1: No dzień dobry, Marcinie.
2: Tak miło, że zadzwonić, usłyszałem.

0: że oni nie potrafią mówić, nie wiemy, co robimy.
1: Marcin, ty jesteś
0: dlatego
1: naczelnym hejterem Gen Z. Po prostu nie wiem, o co chodzi, ale no...
0: Ja tam o to chodzę.
1: Czy kiedyś tego nie było? Myślisz, że kiedyś
0: no nie, było,
1: nie kaleczyli?
0: Kiedyś mówiło się po polsku, a jak kaleczyli, to się okazywało, że mówią po śląsku.
1: Aha, no dobrze, no

0: Dobrze, zapisałam głos, a oczywiście, a jakie plany, powiedz mi, bo jesteś bardzo ciekawym człowiekiem, jestem ciekawa, jakie masz plany na piątek?
1: Moje plany na piątek są takie, że jadę teraz kupić ciabatę, a następnie będę sprzątał.
0: O, dobrze. Czy jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ciabatą a sprzątaniem? W sensie,
1: tak,
0: ciabata jest potrzebna do sprzątania?
1: Najpierw zapruszę, a potem poodkurzam.
0: Okej. Okay.

0: chciał.
1: Słuchaj, ja mam 42 lata i włosy, dlatego trzeba mieć dobrą suszarkę.
0: No tak, tak. No okej, okay. No zrobiłeś taką dobrą reklamę. Każdy wie, o co chodzi, więc proszę...
1: I przede wszystkim nie są produkowane w Chinach, to jest bardzo ważne.
0: No tak, w ogóle, no tak, dobra, nie będę się...

0: Cześć, Norbert z tej strony.
1: Cześć, Norbert.
2: Ja poproszę ostrego.
1: Ostrego, czyli na dwójeczkę również.
2: Tak.
1: Dobra. Gdzie jesteś o tej 18.48 już?
2: No ja już dzisiaj dzwoniłem, wróciłem właśnie z biegania, no.
1: No tak, faktycznie. Tak, tak, tak, na bieganie, dobrze. Jak było? Deszcz cię złapał?
2: Nie.
1: Nie, no widzisz.
2: Tutaj Targówek i te okolice jest przepiękna pogoda.
1: Przepiękna pogoda? Kurczę.
2: No bo jest cieplutko, jest 16 stopni, nie pada. Co więcej chcieć, no.
1: No czy 16 stopni to jest ciepło? Powiem ci, że ja jestem w biurze, Boże, w biurze, w bluzie. W bluzie. I no tak trochę chłodnawo, ale oczywiście będzie tylko gorzej, więc

0: dwójeczkę. No dobra, no to życzę ci miłego weekendu, bo już dzisiaj pewnie się nie usłyszymy i do następnego.
1: Dzięki, hej, do następnego.
0: Pa, pa. Tak, dobrze, ja muszę zliczyć jeszcze głosy z tej pary, bo ona też tutaj dużo głosów zebrała, bardzo różnorodnych. Niektóre wysyłacie takie wiadomości, że ja nie mogę przeczytać ich na antenie, ale ja się tutaj śmieję w studiu. Dobrze, zaraz będzie rozstrzygnięcie tej pary.

7 minut do godziny 19, więc ja się powoli żegnam. Marta Boroń była z wami. Do następnego piątku prawdopodobnie. Życzę wam udanego weekendu. I oczywiście to ostry po drodze do nieba. Do usłyszenia. Miłego.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Spada i Nichos, Podlasie, Bounce, Karnawał. Tym rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczęliśmy przecudownym duetem Spada i Nichos i warto do tego utworu, do tego singla obejrzeć wizualizację, bo to było nagranie live i czuć przez ekran tę energię. Zresztą Spada i Nichos, no to są wspaniali ludzie, którzy jak słyszycie przepięknie łączą te bardziej współczesne wątki muzyczne z tymi może trochę starszymi, może uważanymi za jakąś ludowość. Przepiękne rzeczy robią, odsyłam i do albumu całego i do tego, co na bieżąco robią, a jak macie opcję iść na koncert, to w ogóle tak, nie ma co się zastanawiać. Dzisiaj w magazynie muzycznym dużo nowych rzeczy, ale w drugiej części pochylimy się nad trochę starszymi. Taki rozkład jazdy do 20 i zaczniemy tym, co się wydarzyło tydzień temu w magazynie muzycznym, bo moim rozmówcą był G-Mac i wydarzy się jutro na Bemowie, bo duży koncert, historia polskiego hip-hopu plus jego producencki album na żywo z fajnymi kolegami. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. To się rozegra na żywo i ostatnia część historii polskiego hip-hopu. To są te największe przeboje, jeżeli mogę tego słowa użyć w tym kontekście, w aranżacjach orkiestrowych. Przepiękne rzeczy. Chyba nie muszę dużo mówić. G-Mac naprawdę potrafi. Nasza rozmowa z zeszłego tygodnia, świetnie mi się rozmawiało. Cały czas będę tak wspominać tę rozmowę, że było mi bardzo miło. Chichrałam się jak głupia, jak to się mówi, sroka do sera? Chichrałam się, bo była to naprawdę bardzo miła i zabawna chwilami rozmowa. Do odsłuchania jest w podcastach Radia Campus, w magazynie muzycznym. Moją rozmowę z Jimkiem znajdziecie. Teraz potrójna odsłona Jimka, właśnie etiuda numer 5 z Abradabem. Możecie kojarzyć ten numer z naszej anteny, ale z Kosmo Królem. Będzie ten ukryty track, o którym rozmawialiśmy, czyli G-Mac i Jan Jakub Bryndal, zresztą nasz tutaj kolega redakcyjny, mam wrażenie. No i będzie G-Mac z PZ-em, więc kilka minut z Jimkiem, bardzo proszę. To nie...

0: swoim mordom. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Magazyn muzyczny.

0: Magazyn muzyczny.
1: Kilka minut z Jimkiem i jego kolegami, bo to wokół albumu Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. O tym albumie rozmawialiśmy. Jutro na Bemowie ogromny, ogromny, przepiękny koncert. Ostatnia odsłona projektu Historia Polskiego Hip-Hopu plus właśnie na żywo wykonanie jego, czyli Jimkowego albumu. No i co, no polecam, zachęcam i zmieniamy trochę lokalizację, ale trochę też będzie koncertowo. W sierpniu Moby był w Polsce. Zresztą jakaś taka roleczka jego obiła się szeroko, bo był w jednym z hoteli na krakowskim przedmieściu i z balkonu wrzucił wideo, jak jedna z dziewcząt polskich, naszych, nasza ziomalka przepięknie grała, on to wrzucił i zrobiło się przepiękne zamieszanie. No, Moby jest wspaniałym producentem. Dawno nie koncertował, nie jeździł po świecie, jak sam przyznał. Bo pamiętam też sprzed kilku miesięcy takie jego urocze wideo, gdzie mówił, że zapomniał o w ogóle części swoich numerów, układając setlistę koncertową, więc fajnie, że mu fani poprzypominali. W każdym razie, Moby w podwójnej odsłonie już teraz. Będzie to remix najpierw, In This World, Boris Brejcha. Remix,

0: Magazyn muzyczny.
1: Mobi za nami w podwójnej odsłonie. Teraz wracamy do Polski z powodów przynajmniej dwóch albo nawet trzech. Zaraz będziemy wyliczać, bo za chwilę poleci Fisze Made Tworzywo w towarzystwie Sokoła z numerem Tyle Śladów. Potem będzie Szczyl z nowymi rzeczami od siebie zapowiedzią i zapowiedzią też taką, że za tydzień singiel Fisze Made Tworzywo ze Szczylem wyjdzie. Taki utwór słowno-muzyczny w takiej właśnie współpracy. A do tego dorzucam wątki filmowe, bo Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, film, w którym wystąpił między innymi Szczyl, jest na tej, jak to powiedzieć, żeby było jasne, ma nominację do nominacji do Oscara. Wiecie, o co chodzi. Najpierw wśród polskich filmów to się taka preselekcja odbywa. No i Polski Instytut Sztuki Filmowej coś takiego już wyłonił. Jest tam chyba 5 czy 6 filmów. 18 września dowiemy się, który z tych filmów będzie zgłoszony do kandydowania do Oscara, do tej długiej listy. A potem to już pójdzie w te międzynarodowe wątki i z tych wszystkich filmów zgłaszanych z całego świata będzie ta krótka lista, więc daleka droga, ale trzymamy kciuki. Kilka fajnych filmów tam jest, ale my tutaj, ja tutaj w magazynie muzycznym za ten film najbardziej trzymam kciuki, bo właśnie Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobre, przy Dobrej, to świetny film, no i jest tam Szczyl z wątków muzycznych, więc tak. Muzyczne wątki łączą się z filmowymi i

0: sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?

0: Magazyn muzyczny.
1: Za nami Szczyl w podwójnej odsłonie. Wcześniej Fish, Amady Tworzywo, też jako zapowiedź tego, że za tydzień wspólny singiel takiej trójki, to znaczy będzie Fish, będzie Amady, będzie Szczyl. A w drugiej części magazynu muzycznego wrzucam wam jeden z programów, który ukazał się już jakiś czas temu, o Macu Millerze. Całkiem niedawno, w poniedziałek, obchodziliśmy 8. rocznicę śmierci artysty, a jak zawsze myślę o nim właśnie, no to mam takie poczucie, że można było jeszcze tyle. Całkiem bezsensowna strata. W każdym razie sample, covery, bajery w odsłonie pierwszej o właśnie tym artyście, o Macu Millerze. Już są dwa odcinki wśród tych 88. Bo dzisiaj wpadł też specjalny odcinek o czerwonej sukience Fish Amady, więc to nam się jakoś wszystko splata. Teraz właśnie Mac Miller i no trochę takie wspomnienie, zauważenie, jak wszechstronnym artystą był.

bohaterem dzisiejszego programu jest Mac Miller, czyli Malcolm James McCormick. Urodzony w 1991 roku, zmarły w 2018. Oczywiście możemy go kojarzyć jako wokalistę, ale trzeba mu też dołożyć to, że był producentem muzycznym, autorem tekstów, grał na fortepianie, gitarze, perkusji i gitarze basowej. Pochodził z rodziny bardzo ciekawej, jak mi się wydaje, bo zawody rodziców to architekt i fotografka, ale ich wyznania to chrześcijaństwo i judaizm. Zanim Mac Miller stał się Mac Millerem, był też częścią grupy Ill Spoken, wydali wspólnie mixtape w 2008 roku. Wcześniej Mac Miller był znany jako AZ Mac i w wieku 15 lat już też wydawał. To też był mixtape w 2007 roku. Wydaje mi się, że dość ważne w takim życiu muzycznym, w karierze muzycznej Mac Millera jest ten wątek jazzowy. W 2012 roku, 1 listopada, Mac Miller wypuścił epkę pod tytułem You, tyle że nie wypuścił tej epki jako Mac Miller, tylko jako Larry Lowenstein and The Revival. I na tej epce pod tytułem You znajdziemy właśnie takie jazzowe, bardzo melodyjne utwory. Jak wspominałam, Mac Miller zmarł w 2018 roku. Będę za chwilę mówiła trochę więcej o tym wszystkim, co się wokół wydarzyło, a po jego śmierci zostały wydane już dwa albumy, bo Mac Miller zostawił wiele niedokończonych numerów i powoli były one dokańczane i wypuszczane właśnie. Jak wspominałam wcześniej, Mac Miller zmarł w wieku 26 lat i odbiło to się ogromnym echem, jeżeli chodzi o amerykańską, nie tylko amerykańską scenę muzyczną, zresztą nie tylko scenę muzyczną, ale wydaje mi się, że ta śmierć zwróciła uwagę nie tylko środowiska muzycznego. Zacznijmy słuchać inspiracji Mac Millera. Kogo samplował Mac Miller i spółka, bo oczywiście wspominałam, że on był także producentem muzycznym, ale nie tylko, on sam swoje numery produkował. Zacznijmy od takiego bardzo wdzięcznego numeru, wydaje mi się, że można wręcz powiedzieć coveru, remake'u. Numer, o którym mówię, nie został oficjalnie wypuszczony. Love It Up, tak się nazywa, Mac Miller 2011.

Love It Up, Mac Miller, 2011 i jak pewnie się zorientowaliście, zbudowany został na numerze Kids, MGMT. Zresztą to Kids u Maca Millera też znajdziecie. 2007 rok to właśnie MGMT z numerem Kids.

jeden z bardziej znanych numerów Mac Millera to Self Care. I w tym numerze można powiedzieć, że pojawia się Erykah Badu. Oczywiście w formie sampli, wokalnie, jak się wsłuchacie, to w Self Care Maca Millera z 2018 roku Erykah Badu usłyszycie.

fragment Self-Care Maca Millera. Tutaj, jak mówiłam, można usłyszeć Erykę Badu z bardzo znanego i często używanego numeru, w sensie, jeżeli chodzi o samplowanie. On and On z 1997 roku. Tutaj ten fragment w numerze On and On Eryki Badu usłyszycie.

0: Kolejny, bardzo ciekawy sample. Numer pod tytułem The Spins. 2010 rok, wydany na Kids z kropkami. Posłuchajcie, jak on się zaczyna.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

To numer The Spins, Mac Miller 2010, a tutaj numer, z którego ów sample pochodzi. Empire of the Sun 2008, Half Mast.

0: Empire of the Sun, Half Mast, który posłużył do zbudowania The Spins Maca Millera. Ciekawa historia jest taka, że Empire of the Sun, ten duet australijski, miał okazję wypowiedzieć się na temat samplowania.
1: It's definitely a privilege to win a new audience over.
2: Yeah.
1: But the music speaks for itself. Like, we can't control that. I think that's the beauty of it, that kids went out of their way to sample this thing and make this new version that blew up in Germany and that sort of, you know, created this whole other experience. And then plus the Mac Miller one has just going bananas.
2: Right.
1: And it was just one of those magical things that came through.
0: To Empire of the Sun, którzy o samplowaniu swojego numeru przez Maca Millera mówili. W tym momencie Mac Miller w całości, numer pod tytułem Blue World, później w drugiej części sampli coverów Bayerów jeszcze o tym numerze opowiem.
3: Sample, covery,

0: sample, covery, bajery.
1: Blue World, Mac Miller. To numer, który, jak pewnie słyszycie, zorientowaliście się, też zawiera sample. Potem będę o tym mówiła, bo sample wzięty został z coveru. Ale to za chwilę. Mac Miller, nasz dzisiejszy bohater, zmarł 7 września 2018 roku w wieku 26 lat. W momencie, kiedy się to wszystko wydarzyło, świat muzyczny i nie tylko był zszokowany. Na początku mówiło się o tym, że przedawkował środki niedozwolone, narkotyki. Potem w toku dochodzenia okazało się, że środki odurzające, które spożył, były zanieczyszczone fentanylem. A nawet mikroskopijna dawka mogła być zabójcza. Jest zabójcza. Jeden z dealerów, od którego Mac Miller kupił jakieś środki odurzające, został skazany na prawie 11 lat pozbawienia wolności. Dealer bronił się, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że to, co sprzedawał nielegalnie, zawierało fentanyl. I do 2019 roku nie był w ogóle świadomy, że ma jakikolwiek związek ze śmiercią Mac Millera. Po śmierci artysty, jak mówiłam wcześniej, ukazały się już dwa jego albumy. W 2020 roku pierwszy z nich, Circles, który zadebiutował na trzecim miejscu Billboardu. W 2025 roku, także w styczniu, ukazał się drugi pośmiertny, a siódmy w ogóle, album Mac Millera, Balloonerism. Wróćmy do inspiracji Maca Millera. Jest tego bardzo dużo, jak słyszeliście, a to jest jeden z moich ulubionych sampli. Mówiłam o tym już w odcinku o Beatlesach, ale warto do tego wrócić. Mac Miller, 2013 rok, Suplexes Inside of Complexes and Duplexes. This is madness. Madness. This is an outrage. An outrage.
2: Yeah, young sire, slap the fuck out John Cryer. Rough rider, bra bust inside a vagina like I want kids. My head continues to be haunted. I burn a city down.
1: Mac Miller z 2013 roku i oczywiście Beatlesi. Strawberry Fields Forever, 1967 rok.

Wracamy do jazzowych wątków twórczości Mac Millera. Numer pod tytułem Diablo z 2014 roku. Yeah. Yeah. Yeah. Rap Diablo. Yeah. Yeah.

To Diablo z Faces. Mac Miller 2014 rok, a teraz, bo ja mówiłam, że to wątek jazzowy, Duke Ellington i John Coltrane, 1963 rok, In a Sentimental Mood.

Wellington i John Coltrane, 1963 rok. To z tego właśnie Diablo Macmillara powstało. Powstał ten numer. Producentem tego numeru Diablo jest Larry Fisherman. Teraz bardzo ciekawa historia i chociaż Mac Miller zmarł w 2018 roku, mam wrażenie, że gdzieś to wszystko jakoś powróciło. W 2011 Mac Miller nagrał numer pod tytułem Donald Trump. Posłuchajmy fragmentu.

Donald Trump. Numer Macmillara z 2011 roku z Best Day Ever. Teraz posłuchajcie, skąd zaczerpnięto. Safian Stevens, 2010 rok.

0: 2010 rok, Safian Stevens i, jak mówiłam wcześniej, numer pod tytułem Donald Trump oczywiście ma jakąś większą historię za sobą. Otóż było to mniej więcej tak. Mac Miller wypuścił ten numer i po fakcie opowiadał też o nim, że no szukał jakiegoś imienia i nazwiska, które będzie od razu kojarzyło się z bogactwem i z dążeniem do tego właśnie stanu. I podobno w ostatniej chwili pojawił się ten Donald Trump. Sam 45, 47 też prezydent Stanów Zjednoczonych na początku odniósł się z jakąś taką radością. Powiedział nawet o Mac Millerze, że jest młodym czy nowym Eminemem. Potem jednak Donald Trump, kiedy numer Donald Trump zaczął zyskiwać na popularności, wyraził opinię, że dzięki tytułowi, dzięki niemu to wszystko się dzieje, należą mu się więc Donaldowi Trumpowi jakieś zyski z tego tytułu. I tu już wchodzimy na ścieżkę, nie chcę powiedzieć, że dramy, ale chyba można tak to nazwać, dlatego że pojawiały się gdzieś w tle jakieś pogłoski czy próby pozwania Mac Millera i roszczenia prezydenta, wtedy jeszcze, nie wiem, czy miał nawet pomysł na kandydowanie. W każdym razie Mac Miller bardzo szybko odciął się od Donalda Trumpa i w 2016, kiedy Donald Trump kandydował na prezydenta, bardzo mocno namawiał, żeby na niego nie głosować. Co więcej, wystąpił nawet w The Night Show with Larry Wilmore i bardzo dobitnie wypowiedział się o Donaldzie Trumpie. Tu taki fragment tego, co się wtedy w tym Late Night Show wydarzyło.
1: The messed up thing is, I don't even really know if you're evil. I think you're just such an egomaniacal, attention-thirsty, psychopathic, power-hungry, delusional waste of skin and bones that you'll do, say, or allow anything if it means you'll just get one more minute in the limelight.
0: To fragment programu The Nighty Show with Larry Wilmore z 2016 roku, z marca 2016 roku. A teraz wracamy do numeru, którego słuchaliśmy kilkadziesiąt sekund temu, bo chodzi o Blue World Maca Millera z 2020, z tego pierwszego pośmiertnego albumu artysty. I ten numer zawiera sample, ale jak mówiłam, jest to sample z coveru. Producentami tego numeru Blue World są Guy Lawrence i John Bryan. Posłuchajmy fragmentu Blue World jeszcze raz.

The Four Freshmen. It's a Blue World. 1955 rok. Stąd zaczerpnięto sampla do Blue World Maca Millera, ale ten numer, It's a Blue World, jest coverem Glenna Millera. Posłuchajmy. 1940 rok.

0: Glenn Miller, It's a Blue World, jako oryginał, z którego coveru skorzystali producenci numeru Mac Millera pod tytułem Blue World. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów odeślę Was do szeroko pojętego internetu. Jest bardzo dużo najróżniejszych coverów Maca Millera. Odbył się ogromny koncert, zresztą regularnie coś takiego się odbywa. Wielu artystów wspomina Maca Millera. Zresztą jego była dziewczyna Ariana Grande też całkiem często, mam wrażenie, gdzieś tam muzycznie czy myślami powraca. Na sam koniec numer z 2010 roku, Knock Knock, i to też oczywiście numer, który został zbudowany na samplu. Sample pochodzi z numeru I've Told Every Little Star Lindy Scott z 1961 roku. Polecam też klip do tego numeru. Warto pamiętać o tym artyście zbyt młodo zmarłym. Mam wrażenie, że bardzo dużo mogłoby się jeszcze z jego muzyką wydarzyć, tym bardziej teraz, kiedy jazz, mam wrażenie, powraca w trochę nowocześniejszej formie, mocno mieszany z rapem, z hip-hopem. Knock Knock, Mac Miller. Wszystkie odcinki sampli coverów Bayerów znajdziecie na radiocampus.fm/podcasty, a na moim profilu na Instagramie wrzucam najróżniejsze, krótsze, dłuższe rzeczy związane z samplami, bajerami, coverami i ciekawostkami muzycznymi. To były sample, covery, bajery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

Dobry wieczór, wybiła godzina 20, więc to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją World Funk i warszawskim funkiem. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba i normalnie jest tutaj Fab, ale zaspał, więc będzie za chwilę dopiero. Nie martwcie się, mamy dla was bardzo dobrą funkową godzinkę i dzisiaj już w końcu większość to są nowości. Zaczął się już nowy sezon ewidentnie, więc wszyscy się ruszyli do roboty. Ze starych rzeczy to dosłownie mam dwie plus dwa remiksy. A tak to wszystko świeżynki. Przed chwilą była Cole Williams, a teraz pan Randy Skinner, który wydał płytę Autonomy, na której dużo fajnych gości, m.in. Fred Weasley. Jedyny problem, że straszna jakość jest tego nagrania. Nie wiem, o co tu chodzi, ale no zaraz to usłyszycie. Ale buja to bardzo ładnie. Może po prostu jakiś zły plik wrzucił. Moi drodzy, godzinka z warszawskim funkiem. Zapraszam.

No jak sami słyszycie, pięknie buja, ale coś tutaj nie udało się z jakością tego nagrania. Moi drodzy, ale za to teraz zespół Hunter Tones, który miał być już w zeszłym tygodniu. Ja nawet wrzucałem go na playlistę, a potem gdzieś zniknął ten utwór. Nie wiem czemu, ale teraz się odnalazł i mogę wam znowu puścić, ponieważ Hunter Tones wydali też nową płytę. Nazywa się ona Transmission. I Hunter Tones to jest taki zespół, który się tu już pojawiał parokrotnie w naszej audycji. No bo grają właśnie dużo dobrego funku. Głównie jest to sekcja Denta, ale jest też oczywiście sekcja rytmiczna. No i co dla takich z was, co słuchają też nas regularnie, dobrze wiecie, że lubię dalej Stephena Colberta, który już nie ma swojego programu, ale jak go miał, to miał tam zespół muzyczny i w tym zespole właśnie byli członkowie tego Hunter Tones. Więc o tak wam powiem. No to posłuchajmy sobie kawałka, który się nazywa Saturday Spin.

0: Dotarł. Obudził się.
1: Tak to jest, czasem się siada na kanapie, na chwilę przymyka oczy i budzi cię pralka, jak kończy pranie i okazuje się, że jest, że audycja się zaczyna, a ty jesteś w domu.
0: Tak jest. Znaczy się papa blisko, więc...
1: Tak.
0: Tak. Dało się to zrobić. Moi drodzy, mam newsa dla was, ale to już za chwilę. Na kolejnym utworze wam to powiemy, bo teraz zagadujemy Jafunka, który wydał nowy singiel jeszcze w klimatach wakacyjnych, bo On The Beach.

0: A ten news to pewnie ci, co nas obserwują na Facebookach i tych podobnych, to już wiedzą, bo i też zapowiadaliśmy to w tej audycji, że to się tak, wydarzy, też. Tylko nie było konkretów, ale już mamy konkrety. 9 października zapraszamy na świętowanie naszych 10 urodzin tej oto audycji właśnie What's Funk. Do tak klubu jest. Bardzo, bardzo. No i żeby nie było. Kredyt, dług, błęd, kredyt, coś tam, to się mówi, nie pamiętam. No, że trzeba oddać temu, co jego. To pomysł tej imprezy jest naszych ziomeczków z Groove Digas. To oni się odezwali do nas i powiedzieli, chcemy zrobić taką imprezę z wami. Co wy na to? No ja mówię, sztos.
1: Jest okazja.
0: Sztos, zróbmy to. No więc zapraszamy 9 października do bardzo, bardzo. Będziemy tańczyć, grać fajną muzę, będzie dobrze. A teraz sam Freebus.

0: Lubię takie biciki.
1: Króciutki kawałeczek.
0: Króciutki, ale konkretnie.
1: O, no to nazwę znam nawet.
0: Tak jest. To zespół kojarzycie. Nowy Wolfpack się pojawił, chyba nawet dzisiaj dokładnie. Kawałek się nazywa The Beachcomber, ale to za chwilę, on jest dłuższy, więc możemy przez sekundę zagadać. No więc wracając do imprezy.
1: Jeszcze nie raz o nie usłyszycie.
0: Tak jest. Będą tu się, wiesz, różne rzeczy, będziemy odliczać, że tak powiem, do imprezy. Postaramy się chłopaków z Groove Digas też ściągnąć tutaj przed imprezą. Pewnie będziemy mieć dla was jakieś wejścióweczki na tą imprezę, bo jest ona płatna, od razu mówimy. No i tak dalej, i tak dalej. Więc zostańcie z nami przez te najbliższe tygodnie, a widzimy się już na żywo w cztery oczy, albo pewnie nawet więcej oczu.
1: Więcej oczu.
0: Bardzo, bardzo. Także proszę się zapisać.
1: 9 października.
0: Dokładnie. Najpierw słuchacie tu audycji, a potem idziemy wszyscy do bardzo, bardzo.
1: Tak jest, prosto.
0: Nie ma? Prosta sprawa. No dobra, no to Wolfpack. Proszę.

0: No taki Wolfpack, wiecie.
1: Przyjemny.
0: Przyjemny, ale potrafili lepiej. Ale oni generalnie ostatnio tak coraz bardziej się robią tacy o. Tacy o. No dobra, my jesteśmy dalej tymczasem. Teraz będzie naprawdę funkowo. Family Company, oni zawsze potrafią. I tym razem gościnnie Matthew Grant z nimi na wokalu. Utwór Lady Named Trouble.

0: No mówię, będzie funkowa.
1: Było lepiej, tak.
0: Zdecydowanie. Dobra, no to nie kończmy tej pasy. Adam Morg and the Dark Child Collective. Teraz już chodzimy w te bardziej new funkowe brzmienia, bardziej electro i jeszcze przez chwilę z nich zostaniemy potem. Open your fingers. Clapping your hands.

0: Tak leciutko.
1: Tak leciutko. I tak jak mówiłem, pozostaniemy jeszcze w tym. Nick Hanson, też już wielokrotnie tu się pojawiający. No i jego nowa nutka pod tytułem Maintain.

No dobra, to teraz jeden z tych dwóch utworów oldschoolowych. Roy Ayers, Ubiquity. Roy Ayers, zawsze sztosik. Więc, a że to jeszcze Ubiquity, no to już jego w ogóle najlepsze lata. Utwór, płyta Lifeline, a kawałek nazywa się Cincinnati Growl.

0: No dobra, to teraz też stary zespół, ale remix współczesny i też jest o tyle istotny dzisiaj, bo wracamy w końcu z Funkologią po przerwie
1: wakacyjnej.
0: Chciałem powiedzieć świątecznej. Po przerwie wakacyjnej i jutro prawdopodobnie pojawi się nasz nowy właśnie odcinek i tym razem będzie to odcinek na temat muzyki house'owej. Słuchajcie, tutaj legendy przychodzą, no wchodźcie, śmiało.
2: On air.
0: To on air, dawaj. No, tak rzadko bywacie
2: tutaj. To gadamy z ekipą.
0: Zapraszamy, zapraszamy, witamy was, to nasza funkowa audycja. Jesteście na antenie, przywitajcie się pięknie.
3: Cześć.
2: Cześć, cześć kapus.
0: To już you know me, moi drodzy, się przygotowuje tutaj, więc za jakiś czas będzie na żywo. A my właśnie wracając do tematu, nowy odcinek Funkologii jutro, który będzie house'owy. A dowiecie się z tego odcinka, skąd się wziął chaos, ale podpowiem wam, że wziął się z muzyki disco i muzyki funkowej. Bo panowie zaczęli sobie spinować, przykręcać, miksować i tak powstała nowa muza i właśnie takie remiksy jak ten zespołu Fatback Band dokładnie oddają jakby początek ducha chaosowej muzyki.

No to właśnie był Fatback Band. Jeszcze będzie dla was dzisiaj jeden remix, ale tymczasem w końcu coś świeżego. X-Ray Ted i jego kawałek Legends of the Dunes.

No dobra, to był kawałek JJ and the Mood, Gonna Sleep Good Tonight, a teraz ostatni dzisiaj klasyk z lat 70. i ten to już znacie bardzo dobrze i też graliśmy go tu już wielokrotnie, ale to jest taki hicior, że zawsze przyjemnie. The Isley Brothers, Live It Up.

No, to jest taka nuta, to mogłaby sobie trwać jeszcze kolejne drugie 6 minut, moi drodzy, ale trzeba jeszcze coś nowego zagrać i jest to Calibro 35, wydali właśnie nowy singielek Vacation and Probation.

0: No i tak niestety dochodzimy do końca naszej dzisiejszej audycji. I od razu przypominamy wam, 9 października, klub bardzo, 10 urodziny naszej właśnie audycji. Więc macie tam
1: będzie
0: być.
1: Będzie się działo.
0: Będzie się działo. Moi drodzy, macie tam być i tyle. To jakby nie jest dyskusja żadna. Po prostu spodziewamy się, że tam będziecie. Tyle wam powiemy. A tymczasem kończymy tą jedną godzinę z wami w Radiu Campus. Ale zostawiamy was w dobrych rękach, więc nie będzie tutaj nudy. Nie martwcie się. Zostańcie po prostu z Radiem Campus. Ale na koniec jeszcze jedna nutka dla was. Millie Jackson to jest kolejny remix klasycznego utworu. Utworu, który się nazywa What Went Wrong Last Night. A jest to remix Nataszy Diggs. No to tyle. Ja nazywam się Kuba.
1: Ja nazywam się Fab.
0: Jesteśmy Warszawski Funk. I słyszymy się za tydzień, a widzimy się 9 października.
1: Hello.
0: Hello.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Junomi Radio na żywo. Dawno mnie tu nie było. Podkładzik trochę ciszej. Z tej strony Groch. I nas żywo w studiu mamy wspaniałych gości.
1: Prosto z Grochowa.
2: Figlina
3: i technik.
0: No, chciałem was przedstawić, tak, ale dzisiaj mamy grochowską audycję, słuchajcie.
3: Tak, tak.
0: Bo ja też przyjechałem z Grochowa. Czekajcie, tutaj jakoś podkładzik. Tak. No i dzisiaj też taka będzie dla mnie wyjątkowa, poza tym, że jesteście tutaj ze mną, ale będziemy grać dzisiaj tylko z winyli.
3: Tak.
0: Więc mam nadzieję, że problemy techniczne nas ominą. Ale spotykamy się tutaj przede wszystkim z tej okazji, że wychodzi zaraz wasz wspólny winyl. I to nawet w sumie, no, parę rzeczy będę miał okazję tutaj przy wszystkich doprecyzować, bo mam parę pytań związanych z tym materiałem. Czyli to jest na dobrą sprawę wasz debiut, tak?
3: Tak, tak, no, tak. No to jest nasz debiut, to jest nasza pierwsza płyta.
0: Znaczy nasza, wasza wspólna,
3: nasza
0: to wiem.
3: Nasza wspólna, ale w ogóle czy... moja pierwsza, Kuby pierwsza jakby... no, bardzo długo się interesujemy muzyką. Mhm. Bardzo długo się przyjaźnimy, nasza przyjaźń, wiesz, ze 30 lat się znamy. Zaczęliśmy
2: 4 lata, no.
3: Od czasów deskorolki, lat 90-tych, koszykówki i po prostu do dzisiaj jakby mamy świetną relację.
2: Łączył nas zawsze rap.
3: Tak, zawsze nas łączył rap i co? No i po prostu stwierdziliśmy, że no jakby na tyle mamy zajawkę na to, że chcemy coś zrobić z tym, nie? I no mamy tak. Też fajne środki do tego, żeby zrobić coś jakościowego, nie? I także...
0: Ale dubaliście coś, no bo... nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale najmłodsi nie jesteście, jak na debiutantów.
3: No
0: czy, czy po prostu ten materiał powstawał przez te wszystkie lata waszej znajomości, coś tam się odkładało, powstawało do szuflady? Czy mamy do czynienia z materiałem, który jest po prostu świeży, nowy?
3: Świeży, nowy. Na przestrzeni 3 lat ostatnich tak naprawdę robiliśmy.
0: Czyli ten pomysł,
3: muzykę,
0: że coś robicie wspólnie, w sumie nie wykiełkował nie tak dawno.
3: Nie tak dawno. Była taka sytuacja, że ja generalnie się przeprowadziłem na Grochów z powrotem, bo mieszkałem na Bielanach przez 8 lat. I jak kupiliśmy mieszkanie na Grochowie i zobaczyłem z okna w ogóle moją podstawówkę, moją, jakby moje osiedle stare, to po prostu stwierdziłem, że kurde, ale ja mam sentyment do tego wszystkiego. Miałem bardzo blisko do Kuby, bo Kuba prowadzi rodzinny warsztat samochodowy na Grochowie, taki od pokoleń, bardzo fajny, zapraszamy wszystkich i polecamy.
0: Polecamy.
3: Fogiel Autoservis. No i jakby z Kubą, do Kuby miałem bliżej, więc zaczęliśmy się po prostu coraz częściej spotykać. I Kuba w ogóle też, ja trochę wyszedłem jakby w ogóle z gramofonów, z muzyki na rzecz filmowania, A Kuba mnie trochę wrócił na ten tor muzyczny i trochę mnie od początku jakby zainspirował.
0: Cały czas?
3: A kiedyś z kolei ja mu przekazałem tą zajawkę, a potem on mi, więc tak się trochę wymieniliśmy. Nie?
2: Ja muszę opowiedzieć, że jeszcze za czasów chyba twoich lat nastu, bo ty interesowałeś się DJingiem bardzo, bardzo wcześnie. I nie wiem, czy to był koniec lat 90.
3: Tak.
2: Kiedy pierwszy raz kupiłeś
3: to był mój pierwszy gramofon. No, Gemini.
2: Którego roku? 90. który?
3: No to był 2000.
2: 2000.
0: Paskowe Gemini. No i
3: paskowy, strasznie no. Po prostu nasze oporny.
2: Nasze drogi w ogóle się zeszły razem, jak rapowałem w Radiu Grochów i drużyna się trochę rozpadła, bo Radio Grochów to był taki jakby pierwszy zespół na Grochowie, który powstał rapowy
3: bardzo
2: stricte.
3: Fajnie,
2: i ja byłem właśnie tam uczestnikiem tego całego
3: zamieszania.
0: No, a w jakiej roli tam? Rapowałeś? Czy...
2: Rapowałem, zawsze rapowałem i nie miałem nic do czynienia z tworzeniem muzyki, tylko po prostu fascynowałem się od dziecka rapem. Fascynowałem się, bo moi bracia, mam wielką rodzinę, moi bracia po prostu przekazali mi jakby tą zajawę tego, no tak. Pamiętam Naked by Nature, no tak. Jakiś House of Pain pierwsze, to potem Snoop Dogg i to była moja kompletna fascynacja, a kiedy w ogóle w 96 usłyszałem Wu-Tang, to zwariowałem. Pamiętam, że pierwszy raz obejrzeliśmy Wu-Tang,
3: 20 Sequence.
2: Tak, ktoś z Wrocławia przyniósł kasetę i obejrzeliśmy ten film i tam był taki skater Eryk Kupecki, który robił triki na
3: pod kawałek
2: Method Man, Lil Delf. I pamiętam, wtedy to był olbrzymi szał. No i co? Zawsze fascynowała mnie scena polskiego rapu. W ogóle Wzgórze Ja Patrzy, jak oni to kleją, jak ta paktofonika klei te rymy. To było dla mnie po prostu wow, to było coś niesamowitego. Tak, jak... Ja pamiętam, że fascynowałem się deskorolką, akurat koszykówką, a ten rap wszystko to zamykał.
1: No, sklejał.
2: I ja tak naprawdę na tym osiedlu to byłem trochę takim pionierem, bo jeszcze z innym kolegą, z Łukaszem Palczakiem, którego bardzo pozdrawiam, siedzieliśmy po nocach i nagrywaliśmy MTV O Rap, słuchaliśmy radiostacji i byliśmy zafascynowani. I chyba była taka sytuacja, że no ten Radio Grochu to był straszny bałagan, bo my to robiliśmy pioniersko i robiliśmy ten rap i ten zespół się rozpadł. Tam też Marka Gruszkę pozdrowię tutaj, cały Radio Grochu, Radka, Rolanda, Kobrę, Bajorka, Studnie, Bez Dna i Szczepana, Beja, wszystkich tam pozdrawiamy. No i
1: jak
2: pamiętam,
1: to był rok,
2: to był koniec lat 90. Zespół się rozpadł i pamiętam, że miałem cały czas niedosyt nagrywania i tak się właśnie z technikiem skumaliśmy właśnie w tych 2000 latach.
3: Mm-hmm. Na początku.
2: Zaczęliśmy i stworzyliśmy utwór pod tytułem Piątka dla Ciebie, co u Ciebie, jestem w niebie. I ty zapomniałeś o tym, teraz mówisz o nowych czasach, a stare czasy za nami cały czas idą, a przecież to 26 lat temu już zaczęliśmy działać, więc to potem mieliśmy faktycznie, ja miałem przerwę
1: i to wielki powrót. To słuchajcie, to ja teraz zróbmy może nie kropkę, tylko przecinek, no i żeby puścić jakąś muzę, no bo w sumie nie chcemy też, pogadamy jeszcze spokojnie, ale zakładam, że słuchacze są zaintrygowani.
3: Jasne.
1: Do czego to do was doprowadziło? Co teraz włączysz? No, z winyli, dodajmy.
3: Puścimy utwór z płyty Technik Figlina pod tytułem Grochów na featuringu Marcin Rybka.
2: Nasz ziomal z osiedla.
3: I my.
1: Dobra, odpalamy, czyli zaczyna się trochę turtabistyczna akcja. Teraz uwaga, podkręcam i zobaczymy, czy... Bo tu mamy test sprzętu. Ja słyszę, dobra.

Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko masz ochotę, potrzebujesz, gotujesz mikrofon.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: Jesteśmy z powrotem. No, małe problemy techniczne jak zwykle nas nie omijają, ale mam nadzieję, że było dobrze słychać nasz singiel, znaczy singiel chłopaków. Ja tu też skromnie powiem, że pomagam chłopakom tą płytę dystrybuować, więc też tak się trochę poczułem, że nasz, no i w sumie z Grochowa i Ogrochowy.
1: Dziękujemy ci, Grochu.
0: Ja jestem Grochem z Grochowa.
1: Groch.
0: No i tutaj tak, technik sprawdza, czy wszystko git. Singiel, który leciał przed chwilą, to nawet ktoś może znać, bo na antenie Radia Campus zdarza się, tak, że leci.
2: Mega, że leci, to jest w ogóle bardzo miłe, bardzo dziękujemy. Dostaliśmy właśnie cynki od naszych znajomych, że jadąc gdzieś tam do pracy, ktoś mówi, że nagle słyszy nasz kawałek i to jest bardzo miłe, także dziękujemy.
0: No dobrze, to ja teraz jeszcze opowiem wszystkim, bo rozmawiamy o płycie, a tak naprawdę jest to przede wszystkim płyta winylowa. No dzisiaj też gramy z winyli, więc jak można się domyślać, wchodzi winyl. Premiera samej płyty winylowej już za tydzień. Ona ogólnie, przyznam, że na mnie zrobiła olbrzymie wrażenie, nie tylko muzyczne, ale to, jak to jest po prostu pięknie wydany przedmiot, bo dodajmy i podkreślmy, że mamy tam właśnie muzę, ale też jest wspaniały album ze zdjęciami z Grochowa. 60 stron, kredowy papier, coś niesamowitego. Ja dawno takiego pięknego wydania płyty nie widziałem i polecam się tym przedmiotem pięknym zainteresować. Muza, jak słyszeliśmy, turntablizm trochę, tak? No bo w sumie w tej szufladce można gdzieś tam wrzucić...
2: Ale taki hip-hopowy bardziej,
0: tak, bazujący
2: na hip-hopie
0: i to takim klasycznym, można powiedzieć?
2: Czy bardziej taki bumbapowy, truskulowym,
0: tak?
2: Ale jednak naszym bardzo, wiesz, i...
1: Garażowym
2: naszym.
0: Czekajcie, to jest za głośno, bo ten podkład, o, tutaj tak walczę z tymi faderami.
2: No. Generalnie płyta jakby jest 70% to są skrecze, a 30% mniej więcej to są jakieś wokale, rapy i tak dalej. Więc jednak jest to album turntablistyczny i od początku było takie założenie, żeby ten skrecz jakby był dominujący, ale też jest jakby właśnie takim narzędziem do opowiadania jakby tych historii pewnych i nie są to takie skrecze, że gdzieś tam dźwięki i taki efekt po prostu, tylko jednak słowa czy jakieś konteksty, budowanie kontekstów, dialogów. Każdy utwór w sumie jest inny i co też ciekawego ostatnio zauważyłem, znaczy w ogóle pomyślałem, że żaden utwór nie ma refrenu ani zwrotki. W ogóle nie ma takiego podziału w żadnym kawałku, że wiesz, że jest zwrotka, refren, zwrotka, refren. Po prostu
1: tak zwane złamanie
2: każdy
1: konwencji.
2: Jest po prostu zrobiony jakby od początku do końca uszyty od A do Z po prostu.
0: Fajnie,
2: nie?
0: Fajnie.
2: To jest taka ciekawa refleksja ostatnio.
1: Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć o albumie, jest świetny dla turntablistów i dla młodych DJ-ów i w ogóle dla też pro DJ-ów.
0: Czekajcie,
1: że każdy turntablista może sobie kupić tą płytę lub dwie płyty, nie wiem.
0: Albo cztery.
1: Cztery nawet może kupić. Ale chodzi o to, no że tak, może sobie potrenować ćwiczyć na breakach, których
2: tak,
1: które my zebraliśmy do kupy przez... Też trzeba podkreślić, że te breaki jakby... Te wszystkie hasła chodziły z nami przez te 30 lat niektóre.
2: My z nimi chodziliśmy
1: i one zostały umieszczone na płycie, że każdy może sobie na nich potrenować, poskreczować. Może poskreczować sobie również do tych instrumentali, które są dzięki Chętkowi właśnie umieszczone na płycie.
2: Bo powiedzmy właśnie, że
0: jedna
2: bity,
0: strona jest tak, jakby...
2: Tak, ale w ogóle generalnie wszystkie bity to jest dzieło, zasługa super producenta z Radomia, Chętka.
1: Pozdrawiamy cię, Wojtku.
2: I dziękujemy i jakby super współpraca. Myślę, że to nie koniec naszej współpracy.
0: Super.
2: Także wielkie dzięki.
0: No piękna historia, no myślę, że dawaj jeszcze jeden numer, bo na pewno...
2: To może Baby, bo Grochów był pierwszy, Baby były drugie.
0: Co jeszcze nie powiedzieliśmy, do wszystkiego, do każdego z tych utworów, które do tej pory przed chwilą usłyszeliśmy, te, które usłyszymy za chwilę i zaraz będzie kolejny, są niesamowite klipy, które możecie sprawdzić na każdej chwili, nawet teraz na YouTubie.
1: Tak.
0: Technik Figlina, przypomnę, to nasi goście i tak w ten sposób znajdziecie też te numery. No klipy są niesamowite, ale no, tutaj przypadków nie ma. Na co dzień zajmujesz się, to jest twój biznes troszeczkę, tak? A,
2: no tak, tak, tak, więc... ale tutaj jakby mogłem sobie dać w ogóle upust jakby artystycznej wizji, bo miałem kompletną wolność, brakowało mi takiego projektu, w którym jakby mógłbym zrobić wszystko, na co ja mam ochotę, no i właśnie. Jakby nikt mi niczego tu nie zabroni, jakby kompletna wolność, nie?
0: No, i, no i one są naprawdę
2: i po prostu,
0: dobre.
2: Więc tu jest wyżywka taka, tak. I jakby to też jest tak, że my zrobiliśmy te utwory, ale potem jakby klipy są trochę przedłużeniem tych utworów, tak. Że jakby my nadal jesteśmy kreatorami jakby całości, nie? Więc to jest jakby wszystko przez nas no takie, nie wiem, tożsame do końca po prostu, nie?
1: Też chciałem dodać, że w ogóle na początku mieliśmy pomysł, żeby ten cały album audio miał kompletnie jedno wideo, które się po prostu
2: tak,
1: łączy.
2: Miało być jedno długie.
1: Ale niestety z braku czasu i...
2: Nie, to nie to.
0: Nie, no, może, ale to nawet no, wiesz. To.
1: Tak, ale nie zostało to zrealizowane.
2: Nie, no jakby nie podaliśmy tego w jednej całości, po prostu jednak więcej krótkich form na dzisiejsze jakby...
0: Te czasy są niestety...
1: Tak, była wizja. Była tak. Wizja taka.
2: Przy była taka wizja pierwsza, tak. No, może tak. No.
0: Dawaj, muza.
2: Spuszczamy. Technik wina.
0: Dobra. Uwaga, tak, baby, sprawdźcie sobie, też tam jest świetny ten klip, jest bardzo mi, pamiętam, że przyjechałem do ciebie do domu i pokazywałeś mi te klipy, to mimo, że pewnie, nie wiem, jakby to powiedział jakiś filmowiec, ten jest, no też jest niesamowity, znaczy inaczej, najmniej efektów, najmniej montażu, no chociaż też tam dużo się dzieje, to ten zrobił na mnie, po prostu przyznaję, największe wrażenie, wtedy powiedziałem, wow, rap. Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy, mam nadzieję, tak.
2: Mam nadzieję, że na dwa kanały.
0: Tak. Uwaga.
3: We get it. That was coś tam. Zapłon.
2: Dobry dźwięk, bardzo fajny. Coś tam, o babie wiedzą.
3: O babie.
2: O babie
3: są twardy, dziękuję.
2: Babie są twardy, dziękuję.
3: Wygrywa ten, gdy się nie przejmuje. To, że jak coś do niej czujesz, to nie czujesz.
4: Ale nie chodzi o to, jak spadasz, tylko jak lądujesz.
3: To jest cały przekaz. Są twarde.

0: Nie, tutaj trzeba, tu trzeba po japońsku coś zarapować, wiesz.
1: A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle.

0: I jesteśmy z powrotem, You Know Me Radio, Technik Figlina w naszym studio. Rozmawiamy sobie o płycie, która już za tydzień będzie miała winyl, premiera, a sam digital, całość na początku października.
1: Tak, witamy was wszystkich tutaj z Technikiem.
0: Tak. I nie bez powodu usłyszeliśmy przed chwilą Nuna, numer z Twisterem, Visions. Skąd ten pomysł, że teraz poleciał ten numer, powiedzcie nam. Wytłumaczcie się.
2: No, w ogóle pomyślałem, żeby dzisiaj oprócz naszych utworów puścić parę takich, którymi się inspirowaliśmy kiedyś i w ogóle do dzisiaj tak naprawdę one są dla nas bardzo takie istotne i ten numer po prostu Nuna z Twisterem, ja Visions.
3: Uważam w ogóle, że to jest
2: nasz... Jest genialny, jeden pod każdym względem.
3: Z naszego mixtape'u Polące serduszko mi.
2: Tak, on był.
3: Mieliśmy problemy z dziewczynami, to wracam do nas.
2: No, mocny utwór. Ja w ogóle go grałem też na imprezach zawsze. Jego w ogóle można wszędzie zagrać tak naprawdę, bo on jest tak po prostu zrobiony, że wiesz, on
0: się
2: po prostu...
0: Nie zestarzał się.
2: Dokładnie, no jest niesamowity, nie?
0: Pozdrawiamy Mikołaja. Nie tylko Buszkerca, ale też Mikołaja Bugajaka.
2: Tak jest.
0: A słuchajcie, jest ogłoszenie, bo jeżeli ktoś nas słucha i chciałby spotkać się z wami, to będzie miał wkrótce okazję.
2: Tak.
0: Bo...
2: Będą dwie takie okazje, ale może powiem najpierw o tej pierwszej. 17 września w kinie Amondo.
0: Czyli w czwartek
2: o godzinie 18. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Będzie premiera naszego czwartego singla, czwartego w ogóle teledysku i takiego klipu, no jakby chyba najbardziej mojego ulubionego w ogóle z całego projektu. Też zarazem jest to najdroższy nasz klip tak naprawdę, bo został w całości
0: wysokobudżetowy,
2: kostiumowy.
3: Zainwestowaliśmy dużo serca, dlatego jest najdroższy.
2: To prawda, ale też nakręciliśmy na taśmie i to było dla mnie w ogóle fajne, bo pierwszy raz mogliśmy z Patrykiem, Aleksem i całą naszą ekipą Letem No jakby zrobić klip na taśmie.
0: To jest wątek, który zaraz nam opowiesz.
2: Co było właśnie ciekawym też doświadczeniem bardzo, nie? I jakby dlatego też ten utwór w ogóle też jest wyjątkowy pod tym względem, że jest wszystkie są hip-hopowe i takie bardziej gdzieś tam w tym takim tempie 90 bpm bardziej, a ten ma 130 i to jest w ogóle kompletnie inny numer, on jest ostatnim numerem na płycie, no i jest kompletnie inny i jest to szybki
3: nie
2: utwór,
3: wiem, czy mogę zdradzić,
2: garażowe brzmienie i po prostu historia, która tam się wydarza i skreczowo, którą tam jakby opowiadam w tym utworze. No to też jakby też było ciekawe, że połączyliśmy tam po prostu dwie niezależne osoby mówiące różne rzeczy w jakiś jeden kontekst, dialog po prostu i no i wyszło coś, co mnie samego w ogóle zaskoczyło, także chciałbym ten utwór za chwilkę puścić.
0: Wielka premiera.
2: W ogóle pierwszy raz w radiu i w ogóle pierwszy raz gdziekolwiek tak naprawdę, ale no tak, mam na winylu go, także za chwilkę bardzo chętnie go wam puścimy.
0: Bo jak ktoś jeszcze nie wie, to my dzisiaj gramy tylko z winyli.
2: Tak.
0: Fajny
2: jest.
0: W ogóle wątek. Ja
2: i to też... w ogóle first pressy wszystkie akurat mam dzisiaj,
0: piękna
2: także też jest ciekawe. Pozdrawiam Mateusza, od którego kupiłem ostatnio parę fajnych płyt, właśnie m.in. Executioners, Roba Swifta i fajny ziomeczek.
0: No dobrze, mamy teraz jeszcze posłuchamy. Zostało nam jeszcze na szczęście pół audycji, więc trochę dzisiaj będzie rapowo, hip-hopowo
3: i tutaj
0: i tuntawistycznie. Oczywiście, to co? Gotowi?
2: No,
0: wszyscy technik gotowi?
2: Technik Figlina, utwór nosi mocno. Tytuł Mocno.
0: Pamiętajcie, w czwartek w Amondo zapraszamy wszystkich. O której godzinie?
2: 18:00
0: na Żurawiej. Dobrze pamiętam?
1: Tak. Tutaj blistyczny dialog.
0: No dobra, uwaga, teraz tak tutaj przełączamy. Cyk, cyk, lecimy. Start.
4: Co to znaczy, o tej godzinie się pije? A co to?

0: Jesteś tak rozrabiany, że mnie przywiązali.
1: Co z tego? Mocno, twardo i do boju!
2: Dziecinko, a ty w ogóle wiesz, co to znaczy basketball?
1: Proszę?
2: Grałeś kiedyś w życiu w basketball?
1: Bardzo rzadko.
2: Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować.
1: Po co? Ja tylko do natury odbiję. Interesuję się tym. Ping-pongiem. Widziałem hip-hop.
2: Hip-hop?
1: No hip-hop, to nie, ale ja chciałem zobaczyć jakiś hip-hop.
2: Dziecinko, musi być sublimacja duchowa, zachodzisz w człowieku.
1: To chyba nie dałem rady śpiewać do hip.

0: Nie się, nie pijcie, ja też piłem.
1: Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co cię pociąga.
2: Tak, jeżeli...
3: Jesteśmy.
2: Witamy.
3: Junomi Radio, Technik Figlina, przed chwilą wielka, światowa.
2: Światowa.
3: Wszechświatowa premiera utworu Mocno, którego zaraz klip.
2: I co? Skibili.
3: A klip na YouTubie kiedy?
4: Klip pojawi się w dniu premiery płyty, czyli teraz 19 będzie klip na YouTubie. Dobrze. A 17 robimy evencik, no właśnie, tak, na który zapraszamy z premierą i też widziałem, będziemy tam muzyczkę grać.
3: Jest, także nazwa jest adekwatna, jest mocno.
4: Jest mocno.
3: Więc polecam. No dobra, i to jest ten wątek, który chciałem z tobą poruszyć, bo w sumie jak ja połączyłem kropki, bo my w sumie też, ja jestem prawie przekonany, że gdzieś tam w starych czasach się nasze drogi musiały przeciąć, bo mamy bardzo dużo wspólnych znajomych. No ale tak na dobrą sprawę, trochę się ostatnio nasza znajomość znowu, można powiedzieć, odświeżyła albo po prostu rozpoczęła na nowo. No i zdecydowanie, wiesz, jak zacząłem tutaj analizować, z kim mam do czynienia i jak sobie przypomniałem te wszystkie klipy Let Them Know, no to faktycznie pamiętam, że za które jesteś odpowiedzialny, dodajmy, to zrobiło w pewnym momencie rewolucję w polskim hip-hopie, tak uważam.
4: No dzięki, jakby no też spotykam się w ogóle z taką
3: jak się,
4: opinią.
3: Jak to się zaczęło
4: ostatnio
3: w ogóle, powiedz mi, bo to jakiś, mam okazję, to też podpytam ciebie o ten wątek, tak?
4: No wiesz, ja zawsze miałem po prostu od czasów właśnie dyskorolki, jak jeździliśmy i kręciliśmy sobie z kolegami, z Olafem i filmy skate'owe, po prostu wiesz, kamerką VHS, to fascynowało mnie to łączenie po prostu tego, że ujęcie z ujęciem, potem muzyka pod to, wiesz, w takich jeszcze warunkach no, domowych na wideo, nie? Jakby małolackie totalnie ten, ale strasznie mi to po prostu, no wiesz, podobało mi się to po prostu, kręciło mnie, nie? No i potem...
3: Ktoś ci pewnie zaproponował, tak? Zrób nam tutaj...
4: Znaczy potem, wiesz, potem się po prostu zmieniły czasy, że można było sobie kupić, znaczy technologicznie się zmieniły, nie? Że można było sobie kupić laptopa, kamerkę i to potem zgrać i samemu po prostu w programie połączyć, no i to już w ogóle, jak ja zobaczyłem, że tak mogę teraz już, to mi to rozwaliło w ogóle głowę i zacząłem się tym zajmować. No a przez to, że wcześniej już grałem na gramofonach i znałem sporo osób jakby w Warszawie ze środowiska właśnie rapowego, no to zacząłem najpierw sama, potem za chwilkę już z Patrykiem robić klipy raperom, nie?
3: No i
4: z Warszawy. No i tak się zaczęło w sumie,
3: nie? Klipy przecież to były
4: no, pierwszy to właśnie numer Onar, pozdrawiamy Marcina, Dobry Towar, no, tak,
5: i
4: tak.
5: I Oskar z Piotrkiem.
4: Tak, no, to był pierwszy, no to nie był blend, tylko ich macierzysty zespół, nie? No, także tak się zaczęło i potem po prostu, no, robiliśmy dużo tych klipów, kręciliśmy się, cały czas czuliśmy.
3: Ale ile masz na koncie klipów?
4: Ja myślę, że ze 100. Myślę, że ze 100 to zrobiliśmy, no. No i tak, i to tak jakby tak się zaczęło.
5: VNMA,
4: dokładnie, no, z Prosto dużo robiliśmy.
3: PZ.
4: No, PZ-a, Warszawski Deszcz, no dużo. Dioksa, Hi-Fi Bandy, no dużo się działo rzeczy.
3: No i potem to poszło w zawód kompletnie.
4: Potem to poszło w zawód, potem zaczęliśmy robić generalnie bardziej reklamy, mniej klipy. No i jakby dzisiaj jest to gdzieś tam jakieś takie moje źródło utrzymania, a muzyka, i z czego się bardzo cieszę dzisiaj właśnie, bo muzyka, czy fotografia, czy ten właśnie nasz projekt z Kubą, to jest taka czysta pasja, jakby, że tutaj jakby to jest w ogóle nieukierunkowane na jakiś zarobek, nie, tylko po prostu z czystej chęci, po prostu, jak ja to mówię, z potrzeby serca to robię i cały ten jakby proces w ogóle robienia tego, czyli, nie wiem, kręcenia klipu, dogadywania, nie wiem, miksu, masteringu, czy Franek Fuchs, którego pozdrawiam, który zrobił świetną okładkę, no to spędzanie czasu z fajnymi, utalentowanymi ludźmi, których jakby nagle okazuje się, że jest bardzo dużo wokół mnie, no było po prostu niesamowitym takim doświadczeniem, nie? Po prostu, że no jakby wszedłem w to i już nie wyszedłem.
3: No słuchajcie, to pierwsza płyta, tak? Zobaczymy, ile jeszcze
4: tak
3: będzie.
4: Myślę, że
3: ale
4: będą się
3: z tego, co
4: rzeczy
3: mi opowiadaliście, że wspominałeś, że nie zamierzacie przestać.
4: Nie. No myślę, że jakby w ogóle nie patrzymy na nasz wiek i
3: no
4: wiesz...
3: tak, ale nie, to tak się śmieję, oczywiście, ale zakładam, no właśnie to też od razu zadawam takie pytanie, może trudne przed premierą jeszcze, ale czy spodziewaliście się takiego zainteresowania, jakie jest? Czy może myśleliście sobie, że tutaj, nie wiem...
4: No jest mega zainteresowanie.
3: Pęknie, bańka, jak to, miliony odtworzeń, wiesz. Aha, czasem no, są tak, wiesz, no różnie, różne mają ludzie no nastawienia, tak, tak? Jakby tym bardziej, że masz doświadczenia, widziałeś, jak to czasem tak działało kiedyś.
4: No tak, ale jednak, wiesz...
3: Czas
4: jednak
3: się zmienił mocno.
4: I my też, wiesz, my nigdy nie mieliśmy kanału. Ja kanał na YouTubie założyłem, wiesz, 3-4 miesiące temu i nagle, wiesz, nie mamy tych subskrybentów, a no mamy, tak, kurde, mega jakościowe, uważam, fajne, ciekawe rzeczy. No i wiesz, to jest trochę na drugim planie, jakby my to bardziej robimy tak lokalnie, wiesz, niedługo wychodzę na Grochów, to jest trochę dla ludzi, którzy nas znają, tak, ewentualnie jeżeli ktoś nas pozna dzięki temu projektowi, wiesz, to super, ale generalnie tutaj jakby nie mamy jakiegoś, wiesz, takiego
3: oczekiwania,
4: że musimy zrobić jakiś wynik. Jasne. Albo coś z tą płytą, nie, po prostu jakby bardziej w ogóle chodziło o to, żeby, że jakby ten proces i zrobienie tego było najistotniejsze, że nam to sprawiło w ogóle zajebistą satysfakcję i w ogóle dla nas to jest świetna pamiątka po prostu na zawsze, bo te klipy, album fotograficzny i ta muzyka, to po prostu zostanie z nami na zawsze.
3: Oczywiście.
4: I ta nasza po prostu przyjaźń została, wiesz, przypieczętowana.
3: No, pięknie, pięknie, dokładnie. Nie no, super sprawa, będę się powtarzał. Sprawdźcie proszę ten produkt pod wieloma względami, bo naprawdę jest coś wyjątkowego. No dobra, wracamy do muzyki.
4: Okay.
3: Mamy jeszcze trochę czasu.
4: Kolejna
3: inspiracja. Wasza?
4: No tak, to czeka? Jest w ogóle, mam utwór, już ustawiłem sobie na gramofonie i chciałem go zadedykować mojej żonie Klaudii i pozdrowić moich synków Stefanka i Romka, bo ten utwór po prostu, to się poznaliśmy kiedyś z Klaudią i jest naszym po prostu hymnem, a jednocześnie się odnosi mocno do właśnie do DJ.
3: Fajnie, zobaczmy co, to znaczy posłuchajmy. Uwaga.

0: Jesteśmy z powrotem, Minumi Radio. Technik Figlina. W naszym studiu.
1: Witamy, witamy.
0: Leci muza z winyli, wspominamy stare czasy i opowiadamy o nowej płycie.
1: Pierwszej klasy.
0: Dzisiaj winylowo.
1: Jeśli chodzi o nową płytę,
0: no właśnie.
1: No to duża zagadkowość, ale planujemy.
0: Coś się będzie działo.
1: Planujemy
0: no
1: grę.
0: Bardzo się cieszę, bo na wydawanie dobrej muzyki nigdy nie jest za późno. Jesteście pięknym przykładem tego, że ktoś cały czas się zastanawia, czy zacząć robić, bo ma taką potrzebę, a nie wiem, wydaje mu się, że może jest już za stary na to.
1: My to czujemy się mocno jeszcze.
0: To nigdy nie jest na to za późno i słuchajcie, no się to trzyma.
1: Planujemy teraz wybudować swoje własne studio, żeby zawsze było pod ręką, żeby zawsze pod ręką był mikrofon, żeby zawsze pod ręką były gramofiksy, żeby można było to od razu nagrywać i myślę, że po prostu to
0: będzie się działo. No,
1: tak.
0: No ale powiedz mi też, ja tak słyszałem takie ploteczki, ale zakładam, że jest w tym wiele prawdy, że ćwiczyliście u ciebie w zakładzie.
1: Tak.
2: W ogóle gramofony są u Kuby w warsztacie.
0: No właśnie, w zakładzie. No. Pomyślisz, że w zakładzie karnym.
1: Nie. Na Grochowie.
2: Dokładnie.
0: Na Białołęka tam jest to zakład karny.
1: Tak,
0: ale
1: jest,
0: no, to nie ten adres.
1: Za Torami jeszcze jest chyba zakład karny tutaj za Warcem, tu jak się jedzie Chłopickiego.
0: No to jest chyba Białołęka właśnie.
1: To Białołęka, tak? Przepraszam, to nie wiem.
0: No dobrze, wracamy do warsztatu. Wracamy do warsztatu. No i tam, zresztą to, co było też piękne, przy okazji premier pierwszego klipu miałem okazję do was tam zajrzeć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zrobiliście takie klasyczne block party, gdzie były gramofony, był grill, byli sąsiedzi, było
1: tak,
0: naprawdę to
1: zeszło się naprawdę
2: było fajne,
1: zaskoczyła nas ta energia,
0: super,
1: bo
0: to było wydarzenie.
1: Cały Grochów dookoła naprawdę się super zachował i też chciałem podziękować w ogóle ludziom, którzy przyszli, bo niesamowicie ludzie, którzy przychodzili na drugi dzień i składali mi życzenia z kwiatami, byli też wielkim zaskoczeniem, bo myśleli, że mam urodziny i mówili, że Kuba, ale nic się nie stało, nie mogłam spać, ale świetnie się bawiłam na balkonie. To były panie, które pozdrawiam teraz, sąsiadki nasze. I bardzo dziękuję w ogóle ludziom za taki dystans i też...
2: Tak, no bo nikogo nie uprzedziliśmy o tym, że to będzie, a po prostu nie totalnie wszyscy to zrozumieli, nie?
1: Więc... Bez kłopotów, z pełnym zrozumieniem. I też o dziwo ludzie, też nasi sąsiedzi pytali się później mnie, czy będziemy robili takie imprezy cykliczne.
2: Dokładnie.
1: I z tego względu właśnie chciałem na początku podziękować wspólnikom w warsztacie, całej rodzinie Fogli, która udostępniła nam teren. To jest Mary, Marcinowi Grabowi, Foglowi, Adamowi Foglowi, Rafałowi Foglowi i Piotrowi Foglowi, bo prowadzimy rodzinnie warsztat od lat i dzięki nim też mogliśmy tą imprezę wyprodukować. Zrobić. I no. Też chcieliśmy zaprosić was wszystkich na 3 października do stalowni, bo tak. Nie chcemy prowokować losu, żeby w warsztacie się coś stało i zapraszamy was serdecznie do klubu.
2: Już w końcu też, tak.
1: Na ulicy Szwedzkiej.
2: Na Szwedzkiej stalownia.
1: W kwadracie
2: praskim. Fajnych ludzi i robimy tam imprezę już taką dużą, klubową.
1: Tak.
0: Oficjalny
2: release.
1: Tak. Będzie dużo DJ. Tak, będzie dużo DJ.
2: Będzie dużo DJ, Mike Kicks, DJ Deathwave, mam nadzieję
1: Maro.
2: Homer, Maro, my, no i może ktoś jeszcze, jak w ogóle ktoś ma ochotę wpaść, coś pograć, to dawajcie znać, wpadajcie.
0: Może ja wezmę jakiś płyt.
2: To super by było.
1: Zapraszamy, tylko z winyli, jak warsztat, na warsztacie, a w ogóle to ten warsztat jest jakby też genezą naszego albumu, jakby naszą matką, tak?
2: Tak, bo tam się spotykaliśmy, pomysły powstały.
1: Tak, tam się spotykaliśmy, bo oczywiście jeszcze kiedy melanżowaliśmy i w ogóle był
2: wchodził, i w ogóle nie używaj tego słowa.
1: Tak, to
0: uważaj, cenzura.
1: Tam właśnie zaczęliśmy sobie puszczać najpierw jakieś na komputerze jakieś instrumentalki, tylko żeby coś poleciało jak w czasie rozmowy, a później ja sobie przypomniałem przecież, że mam taki sprzęt i zawsze go tam potem zacząłem rozwijać i kupiłem sobie, znaczy kupiłem sobie, zawsze no, przejmowałem, podobnie jako DJ Second Hand, trzeba to przypomnieć, że ja od Technika całą zajawkę DJ-ską, turntablistyczną przejąłem. Bo wcześniej tylko rapowałem, Bartek właśnie robił tam albo podkłady, jakieś nagrania, zajmował się techniką zawsze, ja chaosem. Tak. Artystycznym.
2: A ja lubię twój chaos właśnie no. Zawsze ociosać. Like ty dajesz czysty sygnał, po prostu taki, którego w ogóle jakby wiesz, nie ma, jak nie doświadczyłem i nagle ja to patrzę, a tam jest diament dla mnie, ja widzę, że o kurde, to jest super, róbmy coś z tego. Tak. Więc po prostu wiesz, no to jest zawsze ciekawe dla mnie pracować właśnie z tobą, wiesz, że to są rzeczy, które mnie zaskakują, na które bym ja sam nie wpadł, nie wymyślił i to właśnie lubię, wiesz, w tobie, nie, Kuba?
1: No i to piękne jest właśnie, że my mimo tylu lat jesteśmy cały czas razem, mieliśmy jakieś tam kłótnie, ale to śladowe przez cały okres 30 lat, bo łączyła nas zawsze pasja, zawsze kochaliśmy te same, w ogóle jeśli chodziło o puszczanie muzyki, to zawsze mieliśmy ten sam numer w głowie i to nas nieraz przerażało, że telepatią widzieliśmy jaki kawałek słyszymy. No
0: co teraz Bartek zagra?
1: Nie mam pojęcia.
2: Ale ty to lubisz. Teraz poleci Rap Swift, Dope on Plastic.
0: Spoko, po angielsku można tutaj przekazać. To jest w ogóle taki, wiesz, ciekawy świat. Tak?
1: Wspaniałe. Gotowi jesteśmy? Polecamy.
0: Dobra, 3,

0: tak, to gramofony prawdziwe, najprawdziwsze i winne.
1: Tak jest.
0: No dobra, Technik Figlina, Unomi Radio, słuchajcie sobie, z nami tutaj płyt winylowych, które DJ Technik z nami przyniósł. Świętujemy wkrótce wydanie albumu winylowego i fotograficznego też, to będę tutaj podkreślał, bo jest to naprawdę piękne wydanie. No i co? Już wiemy, że baza na Grochowie, plany są na wydawanie kolejnych rzeczy wkrótce, a ty miałeś kogoś pozdrowić.
2: Chciałem pozdrowić mojego syna, Edka, i no, całą ekipę warsztatową, wszystkich mechaników. Całą rodzinę już pozdrawiałem.
0: Tak jest. I cały Grochów pozdrów.
2: Tak.
0: Jak ktoś nas słucha na Grochowie, macie tutaj wielką pionę od nas.
2: I ogólnie...
0: Płyta dedykowana?
2: Rzecz biorąc, też nie chciałem wspomnieć, że płyta jest dedykowana świętej pamięci mojemu ojcu, Wojtkowi Foglowi, który w sumie też wspierał mnie, jeśli chodzi o muzykę.
0: Obserwował, jak tam skreczujecie.
2: Tak. Trochę, no, oczywiście na początku nie mógł tego zrozumieć, ale po jakimś czasie zrozumiał, że to jest silniejsze, i tą pasję zaakceptował. No bo były bardzo duże perypetie, gdzie w ogóle też śpiewam na płycie, że jestem chory na skrecz, tak mówi moja mama, i jest akurat...
0: To cytat prawdziwy.
2: Cytat prawdziwy. Oczy na zapałki już od rana, bo żeby to w ogóle pogodzić, te całe nagrywanie, czy tam trening skreczowy, mój trening skreczowy, bo ja bardzo późno zacząłem skreczować, w przeciwieństwie do Technika, bo dopiero zacząłem skreczować, jak miałem 28 lat, i to też skreczowałem 3 lata, potem miałem przerwę do 3 lata temu. No musiałem te noce zarywać, więc...
0: A powiedzcie mi, to właśnie ten wątek, czy... Bo tak, zaczynam też obserwować ten świat, Turtabic trochę wrócił, mi się wydaje, i czy dostajecie jakieś takie sygnały od innych DJ-ów albo ludzi skreczujących, że... zadowoleni są z waszego materiału? Jak tam w ogóle jest? No właśnie ten odbiór, który już poleciałeś, trzy numery, wszystkie są oparte na skreczu, więc na pewno nie da się tego nie zauważyć.
3: Ci najlepsi DJ-e siedzą cicho, co ciekawe. Nie reagują na nasze wrzutki i także, ale jakby, ale to jest ciekawe. Nie ma, no bo my jakby, w ogóle jest taka akcja, że DJ-e generalnie, jak ja miałem koncept w głowie zrobienia tego albumu i stwierdziłem, że na pewno chcę w ogóle zrobić klipy, to jakby jak zacząłem robić research taki i patrzeć, co to się okazało, że DJ-e w ogóle, wiesz, turntabliści albo skreczerzy w ogóle nie mają teledysków i za bardzo nigdy ich nie mieli. I ja w ogóle nie mogłem, wiesz, nawet znaleźć rzeczy takich, żeby zobaczyć, co było zrobione, jak, żeby coś się poinspirować. No to wiesz, masz Wave Twisters, film cały Kuberta i kurde, tak naprawdę, no to nie ma. No DJ Premier zawsze fajnie, wiesz, pokazany był w klipach Gangstara i tak dalej, nie? DJ Babuna Dilated, nie wiem, czy coś, ale generalnie DJ-e, skreczerzy, którzy mają klipy, no to nie było czegoś takiego, więc my w ogóle chcemy chcemy po prostu
0: wskrzesić
3: w ogóle i pokazać, że właśnie, że DJ-e, wiesz, mogą mieć fajne klipy jakościowe, a nie wiesz.
0: Pozdrowić DJ-a Proma możemy, który tutaj stara się od zawsze tutaj promować skreczowanie.
3: Oczywiście.
0: Jest w tym mistrzem.
3: Godfather. Ja,
2: wielki szacunek.
3: DJ Eprom, ja zawsze mówię o nim, że to jest Polish Pride, wiesz. To jest polska duma, nie? Wiesz. Polska
0: klasa,
3: duma.
0: Klasa.
2: A druga sprawa, też chciałem... Tu Figlina z tej strony.
0: Teraz oświadczenie
2: chciałem, kochani, wam powiedzieć, że to, co my zrobiliśmy, to jest największa zabawka dla nas samych, bo my kochamy skreczować, jesteśmy po prostu kompletnie addicted to the scratch. I dzięki temu, że to zrobiliśmy, to mamy po prostu zabawkę, że możemy sobie ten instrumental puścić na jednej stronie, potem sobie poskreczować jeszcze raz, i to nas najbardziej interesowało. Tak naprawdę przerosła nas ta cała sprawa z tą produkcją, bo szczerze przyznajmy, że na początku robiliśmy to po prostu do szuflady dla siebie, a jak zauważyliśmy, że są różne pomysły, to te pomysły po prostu nas samych przerosły i to jest ten album to nasze dziecko.
0: No więc, i pięknie.
2: Więc też... też
0: celebrujmy, słuchajcie.
2: Celebrujemy to, to, że to po prostu powstało, tak?
0: Ostatni numer, albo przedostatni. No i niestety, słuchajcie, co tam teraz, co tym razem?
1: No w ogóle, wiesz co, a to jeszcze może tylko jedną rzecz taką chciałem, a propos płyty, którą ty mi dałeś, nie?
0: Dawaj, zobaczymy. DJ Technik. Spoko, spoko, to wiesz. Dobra, freestyle'owa audycja. Gotowi? Tak. Wjeżdżamy.

0: Skull Snaps się nazywa.
1: Mamy to.
0: Ten instrumental był ze Skulls chyba.
1: Dobrze, bardzo możliwe. Niestety smutny moment nadchodzi, bo mamy ostatnie wejście przed...
2: Strasznie szybko to poszło. Myślałem, że godzina to dużo, a w ogóle jednak mało.
0: Bardzo dużo chcieliśmy jeszcze powiedzieć, ale nam...
2: Ale jest miło i
1: słuchajcie,
2: fajnie.
1: Może będzie, następnym razem. Dokładnie, będzie na pewno, to, skoro nie jest to wasza ostatnia produkcja, więc na pewno się jeszcze tutaj spotkamy.
2: A może przy okazji tego takiego jeszcze singielka Maxi, który tam się pojawi, wiesz...
1: To wszystko jest do zrobienia, dokładnie. Słuchajcie. Więc możecie też przygotować jakieś, to jakiś takeover.
2: Dokładnie.
1: Są też takie akcje.
2: Super. Super,
1: taki
2: super.
1: Wiecie, mixtape, a wiecie, że mixtape'y?
0: Kipi kasa, kipi groch.
1: Mixtape'y, myślę, mam nadzieję, że wrócą, no bo kurczę, to była piękna sprawa kiedyś, stare czasy. Ja też, moje pierwsze tutaj przyjazdy do Warszawy, to się spotkałem właśnie z Deszczu Strugi, albo z Mario.
2: Mega.
1: I brałem od nich te mixtape'y na kasetach.
2: No.
1: I sprzedawałem później w liceum u siebie.
2: No.
1: We Włocławku. Tak, dealerem byłem.
2: No lubiłem, ja lubiłem Twistera, Crime'a, wiesz, te rzeczy takie, nie?
1: No i Romka przed chwilą usłyszeliśmy, ja bardzo pozdrawiam DJ Romka, Romek, który był dla mnie właśnie Discret. Też wielki.
2: Discret tutaj. W ogóle napisał mi, że ma być w kinie Mondo 17 w czwartek o 18.
1: Wienik
2: na premierze. Wienik mówił, że ma wpaść, Marcin Onar ma wpaść, także fajnie.
1: No to słuchajcie, jak będzie okazja starych znajomych zobaczyć, no, więc przypominam o czwartku premiera Deepu Mocno. No i tak, Technik Figlina, gośćmi audycji You Know Me. Nie widzimy się ostatni raz na pewno. Płyta winylowa już za tydzień będzie dostępna wszędzie. Wciąż możecie ją zamówić. Zapraszamy.
2: Na youknowme.com jeszcze w preorderze.
1: Oczywiście, tak.
0: Lokowanie produktu. Pozdrawiamy teraz. Pozdrawiamy wszystkich znajomych i nieznajomych.
2: Tak.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Dokładnie, wszystkich. Jak Łukasz Gabrysiak.
0: Tak, i tam, razem z Kosmitami wszystkich zapraszamy do odsłuchu i do zabawy naszym albumem.
1: Dokładnie, tak. Fajnie. Powiedzcie o tym albumie wszystkim, bo to warto, jest to naprawdę kawał dobrej roboty i bardzo się cieszę, że mogliście tutaj zajrzeć.
2: Bardzo nam miło, Grof. Dzięki za zaproszenie.
1: Tak, zaraz super, nas nie skasują, aż to na koniec jakiś tutaj rarytasik.
2: Mam jeszcze taki utwór, który chciałem krótko zapowiedzieć, bo Kuba Figlina, oprócz tego, że skreczuje, rapuje, to też jeszcze może niewiele osób wie, że też gra na pianinie i gra bardzo fajnie, chociaż nie zna nut, ale po prostu gra
0: jedną ręką.
2: Ale gra fenomenalnie i na naszym jakby takim jeszcze maxi singlu, który się ukaże. Jest jeden utwór Kuby, który jest po prostu solo piano i to chciałem teraz na koniec jeszcze puścić pianinko i niech po prostu każdy posłucha i przemyśli swoje życie do tego.
1: Dobrej nocy. Cześć.
0: Dedykuję wam specjalnie.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Gdy wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni, odeszły już tak nie śmieszą te z Goldiger.

to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.